0: Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Stopy procentowe zostają, ale kredytobiorcy muszą się szykować na podwyżki. Kryje wiele tajemnic. Kolejne odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec prac. Prokuratorzy z przysłuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i ciężarówki w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Jak mówił wcześniej prokurator, monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu ważnych okoliczności wypadku. Przypomnijmy, po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
2: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
1: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
3: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
1: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
0: Po wypadku maszyniści zapowiadają protest, podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych. Z kolei premier zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady przy wjeżdżaniu na przejazdy kolejowe. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Teraz ta główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła, eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
4: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
0: Mówił Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni, część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie bloku na warszawskim Ursynowie, który grozi zawaleniem. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Zdaniem śledczych spółdzielnia Imielin wiedziała o problemie, ale podjęła tylko minimalne działania.
5: Poprzez wstawienie podpór na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Antoni Skiba. W lipcu powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku ze względu na ryzyko zawalenia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowe skarby z dna zatoki. Kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec, który spoczywa przy wejściu do portu Gdańsk. Specjaliści z Narodowego Muzeum Morskiego natrafili na nowe znaleziska. Prowadzone badania mogą przynieść jeszcze więcej odkryć.
7: Dotychczas udało nam się odkryć fragmenty obuwia, w tym dwa buciki dziecięce, jeden wykonany z cholewą z filcu oraz fragment szelek takich klasycznych, skórzanych, przypinanych na guziki. Nie jesteśmy w 100% pewni, czy szelki te pochodzą i te buciki dziecięce z wraka.
0: Mówił Krzysztof Kurzyk z muzeum. W ubiegłym sezonie we wraku odnaleziono m.in. żeliwny piecyk, drewnianą fajkę i skrzynię z narzędziami cieśli okrętowego.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku. 10 września, czwartek nam się zaczął.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy do 9.
8: Radio Plus. Jak słyszysz, is like the wind, a za chwilę kartka z kalendarza.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Jestem z miasta, o tym elektryczne gitary na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 6, no i mamy 10 dzień września. Czy ty wiesz, że to dzień polskiego piłkarza?
1: Polskiego piłkarza? Fantastycznie, będziemy grać i zdobywać medale dzisiaj. Może
0: lepiej
1: nie to,
0: może nie gra,
1: może
0: ja pamiętam jak twoja ostatnia gra się skończyła.
1: No dobrze, dobrze, ale już noga dochodzi do zdrowia. Dzisiaj imieniny obchodzą Anioł, Antoni, Felix, Franciszek, Klemens, Leon, Leona, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Mikołaj, Monika, ależ tych imion, Piotr jeszcze jest
0: Sebastian,
1: na liście.
0: I Wiktor.
1: Sobiesław i Teodor. Wszystkiego najlepszego.
0: Skoro Jose, to Feliciano, portorykański piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, dziś świętuje swoją urodziny.
1: A także brytyjski aktor Colin Firth.
0: A teraz czas na Ewangelię.
1: Firth.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, warto zadać sobie pytanie, co trzeba zrobić, żeby miłować nieprzyjaciół, żeby dobrze czynić tym, którzy mnie nienawidzą, żeby błogosławić tym, którzy mnie przeklinają, albo modlić się za tych, którzy mnie oczerniają. Co trzeba zrobić? Jedyna odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to umrzeć. Obumrzeć. Muszę umrzeć ja, żeby narodziła się we mnie miłość. Trudne to jest, bo to nie jest nasze. Trudne to jest, bo ciężko jest nam sobie wyobrazić miłość dla kogoś, kto po prostu mnie nienawidzi. Trudne to jest, ale jeśli z wiarą do tego podejdziemy, jest to możliwe do zrealizowania. Doskonałym przykładem realizacji miłości względem nieprzyjaciół jest osoba i życie Jezusa. Miłować mimo nienawiści. Błogosławić mimo przekleństwa.
4: Reklama.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
12: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
13: Śniadanie u babci,
14: o nie, nie.
13: Obiady u babci,
14: może nie.
13: Kolację u babci,
14: dobra,
13: co? Babcia Malina
14: zaprasza.
15: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
14: Babcia Malina zaprasza.
16: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Bajakon Disney na antenie Radia Plus 24,5 minuty po godzinie 6, jest czwartek, 10 dzień września. Wybieramy się do Krakowa, na rynek główny i tam co?
1: Gołębie, kwieciarki,
0: tak,
1: Mickiewicz.
0: No i tak ogólnie rzecz biorąc, no. jest po czym potuptać, bo wszystko, że tak powiem, w betonie. Znaczy, no, że drzew nie ma. Nie ma.
1: No bo to rynek miejski główny.
0: Mieszkańcy powiedzieli, że oni chcą jednak, żeby były. I jest teraz taka akcja, posadźmy drzewa na rynku głównym. Oczywiście to nie będzie jakiś park od razu, zaraz. Pewnie jakieś takie skromne drzewka tutaj i tu i ówdzie. Chociaż miejsca mają dużo, sporo tam całkiem. No, doczekamy, aż się ta inicjatywa przyjmie i, że tak powiem, ukorzeni, bo to chyba trochę będzie trzeba poczekać.
1: No poza tym trzeba będzie troszkę młotem pneumatycznym podziałać.
0: A, żeby
1: więc
0: skuć.
1: Więc turystycznie tak. będzie gorzej przez chwilę. No tak, no, no bo żeby do ziemi się dokopać no, no, i posadzić, to trzeba tam jakiś remont zrobić.
0: No dobra, pomysł, żeby były drzewa tam, gdzie jest dużo betonu, to jest świetny pomysł, bo i chłodniej, i z tą wodą jest wtedy łatwiej, że ona nie tak nie stoi, nie ścieka gdzieś tam, tylko wsiąka, a z tym to zawsze mamy w Polsce problem. To co?
1: W dobrą stronę idziemy, ile to miast zabetonowano ostatnio, centrów miast, gdzie były drzewa.
0: Jeszcze przykład z Krakowa. Wracajcie do drzew.
1: Robert... Za gorąco i może chcą, żeby było chłodniej.
0: Może. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny już teraz prawie do nieba na antenie Radia Plus 26 minut po 6.

0: Ciemny troszkę jest jeszcze, bo chmury zasnuły nam firmament,
1: ale
0: że tak
1: nie
0: powiem.
1: Zimny.
0: Zimny nie, ale trochę deszczowy, przynajmniej za naszymi oknami. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, ale generalnie front, niż i inne takie dotarły.
1: To znaczy ma być ochłodzenie, ale na razie jeszcze no, sprawdźmy na termometrach i w wiadomościach, jak to wygląda dokładnie.
0: No czas właśnie, na... ktoś jak nie powiesił za oknem termometru, to... może radio włączyć.
1: Może włączyć, albo paluszek na balkon wystawić, jak ma balkon.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ma to związek z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak przekazano w komunikacie, sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Zaapelowano do mieszkańców o śledzenie komunikatów. A to kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. W tym tygodniu również rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny SMS-y z alertem RCB. Groźna sytuacja z Wołodymyrem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V. Maszyna z Zełenskim na pokładzie właśnie startowała. Wtedy prawie uderzył w nią bezzałogowiec. Dzień przed pogrzebem króla przywódca Ukrainy spotkał się w Oslo z norweskim rządem i z przedstawicielami branży zbrojeniowej. Będzie zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na autostradzie A4. Między węzłami Kraków-Tyniec i Krakowska Wina zderzyło się 5 samochodów. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Korek ma około 3 km. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać około 1,5 godziny. W realistycznych symulacjach muszą ratować ofiary wypadków, prowadzić resuscytację i podejmować decyzje pod presją czasu. Strażacy z całej Polski przyjechali do Krakowa, by sprawdzić swoje umiejętności podczas Mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym. Wśród scenariuszy znalazł się m.in. atak pseudokibiców.
3: Myślę, że są one spowodowane tym, że za naszą granicą jest konflikt zbrojny. Z tego powodu scenki też są dopasowane do aktualnej sytuacji, z którą funkcjonariusze zespołów ratownictwa medycznego, jak Państwowej Straży Pożarnej, mogą na co dzień się spotkać w swojej pracy.
4: Ja myślę, że każdemu zależy na tym, żeby wyszło jak najlepiej i zdobyć jakieś fajne miejsce, no ale z drugiej strony te założenia przygotowane tutaj, to nie zdarzają się na co dzień.
2: Mówi dziś strażacy. W zmaganiach biorą udział aż 32 zespoły ratownictwa medycznego z całego kraju. Impreza potrwa do dziś.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
2: W Krakowie pochmurno i delikatna mrzawka, na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20. Pamiętajmy o parasolach.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, 10 września w kalendarzu, o tym już mówiliśmy. Poranek z Radiem Plus.
8: Witamy. O szczegółach proszę, o czym myśli Tomek od samego rana.
7: A wrócimy do Krakowa za chwilę, bo tam politycznie się robi.
8: To o tym za chwilę w Radiu Plus, a my z wami do 9. Kasia i Tomek.

0: Domek myśli od samego rana.
1: Konfederacja, związek zbrojny zawiązany przez duchownych, szlachtę i miasta w celu realizacji własnych intencji. No, duchowni w większości stronią od polityki, szlachty już nie ma, a inne miasta się nie wtrącają. I już wiadomo, czemu kandydat Konfederacji nie zebrał raptem 3000 podpisów pod swoją kandydaturą i nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziwniejsza jest porażka byłego szefa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Jak on kontrolował różne sprawy, skoro z 5600 podpisów ponad połowa była wadliwych. No ale pytanie też, dlaczego ludzie nie potrafią się dobrze podpisać? Myślę, że trzeba odwołać się do piosenek. Może ktoś stanął na raz ze słońcem twarzą w twarz i źle wpisał PESEL. Może konieczność istnienia trudna jest do zniesienia, więc pomylił adres. A może po prostu odmiennym rytmem u niego bije serce i ma gdzieś. A może po prostu odmiennym rytmem u niego bije serce i ma gdzieś te wybory.

0: Czego dziś chcę?
1: To z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
12: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Kiedy

0: Nil Sedaka o Karol, a my cały czas zaznajamiamy się z tym dniem. Artur Maczarski opowie, co było.
1: Jakie imiona padną? Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 10 września 1382 roku w dzisiejszej Trnawie na Słowacji zmarł Ludwik Węgierski, król Polski od roku 1370. 10 września 1972 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium piłkarska reprezentacja Polski pokonała w finale Węgry 2-1, zdobywając złoty medal. Obie bramki strzelił wówczas Kazimierz Dejna. Dokładnie 3 lata temu papież Franciszek beatyfikował rodzinę Ulmów, a w roku 1305, 10 września, zmarł Mikołaj Stolentino. Tak miał na imię, bo rodzice długo modlili się o potomka za wstawiennictwem świętego Mikołaja z Bari. Syn poszedł zresztą w ślady swojego patrona, wstępując do zakonu augustianów. Potem został księdzem, misjonarzem, znakomitym kaznodzieją i wyrozumiałym spowiednikiem wiernych środkowej Italii. Jego surowa asceza może dziś budzić zdumienie, ale także wielki szacunek. Jeden habit, 4 godziny snu na dobę, 4 dni postu o chlebie i wodzie w tygodniu, ich zupełny brak mięsa w diecie. Za to z ludźmi dzielił się prawdziwymi skarbami. Potwierdzono kilkaset przypadków uzdrowień za jego wstawiennictwem, m.in. za sprawą rozdawanego przez niego pobłogosławionego chleba świętego Mikołaja. Stąd zwyczaj, wciąż żywy w zakonie augustiańskim, święcenia i rozdawania w tych dniach małych chlebków wiernym. Dziś Mikołaj patronuje ludziom przechodzącym z jednego życia do nowego, zarówno noworodkom, jak i umierającym.

0: Zmagamy się z tym od dawna jako radiowcy, bo Polska nie jest mała i my powiemy, że deszcz, gdzieś jest słońce, albo u nas piękne widoki za oknem, a komuś leje. No jest pewne ryzyko, ale przez Polskę jednak przychodzi fala deszczu, chmur.
1: Na pewno zapowiada to ochłodzenie, już tak gorąco nie będzie przez najbliższe dni.
0: Ale chciałem powiedzieć, że jak taka pogoda jest szara, jak taka u nas dzisiaj, to czasem aż chce się nie wstawać z łóżka, przytulić, ale na naszym profilu facebookowym przytulanka. I pytanie, czy mieliście kiedyś takie swoje przytulanki, z którymi zasypialiście? No nie dało się inaczej.
1: Piękne zdjęcie.
0: No bo jest piesek z Batmanem.
1: Zapraszamy. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody w szczegółach na antenie Radia Plus.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
2: Reklama.

0: Alert odwołany. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny znów otrzymali SMS RCB. Zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Prokuratorzy zakończyli pracę na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach. Na koniec zajrzymy do Zakopanego. Powstała tam rowerowa specgrupa. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Pierwszy alert z zagrożeniem wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia około 6:30. To po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny. Ukraińskie siły powietrzne informowały o kilku zbliżających się rosyjskich dronach. Według relacji mediów w regionie słychać było wybuchy. W nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnijmy, zginęła w niej jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynistę. Nowe informacje na ten temat zbiera o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zderzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówili naszej reporterce pasażerowie pociągu. To było mocne uderzenie, opowiadali.
2: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
4: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Jak mówi premier Tusk, ta katastrofa pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Prokuratura sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w USA. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia byłemu ministrowi uniknięcia aresztowania. Ma już materiały z prokuratury krajowej, która wcześniej wyjaśniała sprawę nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
5: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
0: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury, komentuje tymczasem pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski.
6: I robienie wokół wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych. Pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego zamieszania.
0: Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Ceny za baryłkę ropy przekroczyły $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Ta deklaracja nie cieszy jednak kierowców. O sytuacji na rynku Jakub Krzyżak.
7: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
8: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
7: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
9: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
10: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
7: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
11: To jest mój koszt, paliwo.
7: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
11: Tak, dokładnie.
7: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
12: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec Zakopane, które ma rowerową specgrupę. Ta ma wytyczyć ścieżki dla dwóch kółek z prawdziwego zdarzenia.
13: W Zakopanem mamy dość duże trudności, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i trzeba skupić się na tym, żeby w tej obecnej sytuacji urbanistycznej spróbować wyznaczyć może nawet nie ścieżki, a odpowiednie szlaki rowerowe, tak żeby połączyć się z tymi dużymi projektami, chociażby jak Velo Dunajec. Dlatego też powołaliśmy zespół ekspertów, który zbada te możliwości.
0: Mówił burmistrz Łukasz Filipowicz. Na razie w mieście pod Giewontem jest tylko jeden odcinek, zaledwie 1,5 kilometra.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
15: Deszcz w Krakowie na razie odpuścił, ale może jeszcze popadać. Poza tym pochmurno, na termometrach do 20 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
12: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Zostawcie Titanica, weźcie rower lepiej. Lady Punk już za chwilę w Radiu Plus, a wcześniej ABBA.
17: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
16: Tomek Waloszczyk.
17: Siedem minut po siódmej.

0: Zostawcie Titanica Lady Punk na antenie Radia Plus.
1: Ja na razie zostawię na boku herbatę, mimo że sobie zaparzyłem przed chwilą. Nie będę pił.
0: Jak to?
1: Przez kilka minut. No bo ukazały się badania bardzo przełomowe i ważne, dotyczące ryzyka choroby nowotworowej związanej z piciem gorących napojów. No jak sobie zaparzymy, to lubimy od razu sobie posiorbać troszkę. A tymczasem okazuje się, że gorące mogą prowadzić tam do problemów w przełyku, więc zalecają ci autorzy badania, żeby nie pić gorącej. Z tym, że tutaj akurat to badanie oparło się na subiektywnych odczuciach badanych. Oni mówili, że bardzo gorące, letnie i tak dalej. Natomiast już Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem kilka lat temu ze Światową Organizacją Zdrowia stwierdziła, że taka temperatura już w miarę bezpieczna to 65 stopni Celsjusza. Nie wiem, jak to mierzyć, no przecież termometru sobie do kubka nie włożę.
0: No właśnie, to tak.
1: Ale może troszkę odczekajmy, bo lubimy gorący napój, ale ten bardzo gorący, prawie wrzątek, no to najzdrowszy dla przełyku nie jest.
0: No dobrze, to pamiętajmy o tym. Kwadrans po godzinie 7:00, poranny program Radia Plus, rano wstaje, za chwilę u nas Roy Orbison, Pretty Woman, Gypsy Kings, Bamboleo i lecimy w stronę oby słońca.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
10: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
11: Śniadanie u babci,
12: o nie, nie.
11: Obiady u babci,
12: może nie.
11: Kolacje u babci,
12: dobra,
11: gdy babcia Malina
12: zaprasza.
9: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
12: Babcia Malina zaprasza.
13: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama.

na przebudzenie Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę kolejne wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Dzisiaj przypominamy, idzie front. Front oznacza gdzieniegdzie opady deszczu, a gdzieniegdzie ochłodzenie, o szczegółach za chwilę, ale u nas California Dreamin', czyli pięknie i słonecznie. Mama Sandy Papas.

0: Mamas and the Papas w Radio Plus.
1: Przepraszam, że się nic nie odzywałem, jak mówiłaś ostatnio.
0: Ja wiem, dlatego mówiłam krótko.
1: Dobrze. Wracamy na naszego fejsa.
0: Wiedziałam, że czekasz, aż się ta herbata ustudzi.
1: Nie no, dzień taki senny, że trochę przysnąłem, a my mamy przytulanki, z którymi zasypiamy. Tomasz napisał do nas, że ma dużą kolekcję przytulanek i maskotek i są one obecne w jego życiu cały czas.
0: O proszę.
1: No.
0: Ale ja wiem, że tam kot żywy też zamieszkuje, także jest się do czego w razie czego przytulić. Jest tutaj Ala, która nam misia wysłała.
1: Białego.
0: No, jak w piosence.
1: Znaczy ten akurat, którego wysłała, to on jest brunatny.
0: A pobrudził się trochę.
1: Ale napisała, że miała. Jak przytulamy codziennie, no to czasem trzeba i wyprać. Dobrze, miałam białego misia, pisze Ala na pytanie odpowiadając o przytulanki. Jak w piosence, biały miś.
0: No proszę. Czekamy na wasze przytulanki na naszym profilu na Facebooku, a teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozę pogody w Radiu Plus.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wymiana ciosów na linii Rosja-Ukraina trwa, siły ukraińskie zaatakowały dronami infrastrukturę portową w Machaczkale nad Morzem Kaspijskim. Zaraz potem wybuchł pożar. Z kolei w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy po rosyjskim nalocie zginęło co najmniej 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. W nocy atakowali także Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. To była świetna rozmowa, tak Donald Trump skomentował tę, którą we wtorek odbył z Putinem. Jak mówił amerykański przywódca, prezydent Rosji chce zawrzeć układ. Trump sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi Wołodymyr Zełenski i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy oraz Rosji. Pytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, Trump ocenił, że jest to możliwe. Z kolei Putin po tej rozmowie podkreślił, że nie ma zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. To już pewne. Marian Banaś nie powalczy o prezydenturę. Tak zdecydowała komisja wyborcza. Już wcześniej odmówiła rejestracji kandydatury byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Banaś złożył odwołanie, ale to nie zostało uwzględnione. Powód? Komitet wyborczy byłego prezesa NIK złożył 2048 prawidłowych podpisów i ponad 3600 błędnych. Najczęstszym potknięciem były błędy, niepełny lub nieczytelny numer PESEL. Łącze Kraków z Frankfurtem nad Menem jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota Brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie będzie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od jutra.
3: My rozpoczynamy u siebie hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
2: Mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta. Złota Brama stanęła przy ulicy Kopernika 19. Rozmowy z mieszkańcami Frankfurtu odbywać się będą od jutra do 23 września.
4: Jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: W Krakowie pochmurno i może jeszcze przelotnie popadać. Na termometrach bez zmian 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 20.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Zachęcamy do wstawania, nawet do pisania do nas, najpierw na Facebooku, a już niedługo w pytaniu przed śniadaniem będziemy mieli nagrody.
7: Bądźcie aktywni w życiu od samego rana, tego wam życzymy. Dzień dobry, Kasia.
6: Tomek.
7: Zapraszamy do 9:00, będzie pytanie przed śniadaniem?
6: No będzie, ja zapowiedziałem, przed 8:00.
7: Dobrze, no to tego się trzymamy, teraz Fancy Flames of Love.

0: Idzie człowiek w góry, ptaszki śpiewają, no, drzewa szumią, cudownie, pięknie świeci słońce, a skończyło się picie. No ale idzie, no.
1: Jak to picie skończyło?
0: No wziąłeś dwa litry wody, a za mało. A tu nagle szafeczka się otwiera. No. Taka szafka w lesie stoi przy szlaku. No. I jest napisane dla zdrożonych wędrowców, posil się i tak dalej, i tak dalej. Otwierasz szafeczkę, a tam i soczki widzę są, i napoje, i to, i tam. I mapa nawet jest, żeby człowiek wiedział, gdzie dalej ma iść.
1: Ale przepraszam, to powinna być lodóweczka, skoro i soczki i inne rzeczy.
0: Żeby się nie zepsuło. W lesie jest, to nie jest tak,
1: żeby się nie zepsuło.
0: Na jednym z górskich szlaków w Beskidzie Niskim pojawia się taka niezwykła drewniana szafka. Nie wiadomo, gdzie dokładnie, chociaż są tacy, którzy przechodzili, skorzystali i mówią, że to świetny pomysł. Oczywiście można zostawić jakieś datki albo handel wymienny zostawić, jakieś chipsy, które się ze sobą wzięła, które się nie będzie jadło, czy orzeszki i tak dalej, i tak dalej. To jest taka szafeczka, która sprawia, że nie dość, że fajnie jest, bo idziemy sobie po górach i przyjemnie, bo słońce świeci, to jeszcze możemy sobie pomyśleć, o, ktoś po nas pomyślał i warto się tym również odwdzięczyć. Oby więcej takich szafeczek, tak sobie pomyślałam. Świetna inicjatywa, bardzo mi się podoba i chętnie kiedyś wyruszę na szlak, żeby taką skrzyneczkę w lesie odkryć.
1: Oby była zabezpieczona, bo w lesie dużo więcej jest osobników niż tylko ludzki gatunek.
0: O, właśnie.
1: Chętnych na takie różne kanapki i przekąski.
0: Miodu tam nie zostawiajcie.
1: Nie, w ogóle kanapek przede wszystkim. Znaczy, nie no, schowajmy, tylko zabezpieczmy.
0: Nie, akurat tam chyba bezpiecznie pod tym względem jest. W każdym razie, no jesteśmy na tak. A i jesień sprzyja wędrówkom górskim, bo to przecież czas, kiedy trochę luźniej w górach, a i pogoda trochę bardziej łaskawa.
1: Ale wiesz co, człowiek to czasem nie pomyśli. Wyjdzie sobie, no, weźmie tam jedną kanapkę, później zrobi się głodny, nie ma drugiej, co tu, sklepu nie ma?
0: No nie ma. Czasem tak jest. Za 16 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje Blondie, za chwilę Maria. Będą też Skaldowie i prześliczna wiolonczelista.
2: Reklama.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: może nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: tak. Babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków.

0: Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem i spoglądamy w kalendarz, bo tam mamy różne okazje i atrakcje. Dzisiaj mówiliśmy o tym po szóstej, Dzień Polskiego Piłkarza. No i właśnie, ale pewnie nawiązuje to do piłkarza, który kopie piłkę, a my chcieliśmy zapytać, może macie innego piłkarza ulubionego, w sensie...
2: Siatkarza.
1: Albo koszykarza. Albo
2: może też być.
1: A piłek jest bardzo dużo, tenisowa jest...
2: Jest taka malutka, okrąglutka, zieloniutka.
1: Do rugby to nie wiem, to jajo jest takie, a to też chyba piłka odpada. Jest. No.
2: Piłka lekarska. Gdzie rugby w Polsce? Daj spokój.
1: Grają niektórzy.
2: Skupmy się na konkretach.
1: Piłka lekarska, jak ktoś do lekarza musi chodzić, to też jest ulubione.
2: Nie, lekarska to jest w ogóle dla zdrowotności.
1: No właśnie mówię.
2: Jak ćwiczysz, to też lekarską. Okay. Rzucasz tak i wtedy wiesz, rozumiesz. Dobra. Potem ci wytłumaczę.
1: Dobrze, wasza ulubiona piłka, o to dzisiaj zapytamy. 691-141-141. Czekamy na SMS-y.
2: Tak jest, czekamy na wasze SMS-y. Fantastyczna koszulka bawełniana czeka od Radia Plus.
1: Koszulka z syfonem.
2: Tak, taka wakacyjna, nostalgiczna. A teraz Nick Kershaw na antenie Radia Plus i też będzie nostalgicznie. Wouldn't It Be Good to tytuł tego nagrania. Za 4 minuty 8.

0: Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn się rozpoczynają, więc pewnie dzisiaj nasze oczy skierowane na tę siatkową. Ja tam jednak tę kopaną lubię najbardziej, chociaż kilka razy w roku ustępuje ona miejsca tej małej, zielonej, takiej odbijanej rakietkami.
1: A, chodzi o wielkie szlemy pewnie wtedy.
0: No tak, tak.
1: To napiszcie... kto wygra? US Open?
0: No, ale to nie będę przewidywał.
1: Dobrze. No dobrze, no w porządku, bo ja przewidywałam, ale źle się skończyło.
0: A, że już odpadły nasze. No. Dobrze, 691-141-141, czekamy na wasze ulubione piłki. Może być nie tylko do oglądania, ale też do uprawiania sportu. Czekamy na SMS-y.
1: A teraz czas na wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Patecki.kia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Trzeba zaostrzyć przepisy. Premier zabiera głos po katastrofie kolejowej na Mazowszu. Tymczasem maszyniści chcą protestować. Przepraszamy osoby skrzywdzone. Jest komunikat diecezji sosnowieckiej po wyroku w sprawie księdza Jacka K. Przyjrzymy się także finansom PKOL-u. Czy wyjazdy naszych sportowców są zagrożone? Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
3: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
2: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
4: Trzeba po prostu wyłamać rogatkę, no pomijając już fakt, że 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
2: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
1: Według ustaleń służb w Sokolnikach ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu oraz znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Diecezja sosnowiecka zabiera głos po wyroku w sprawie księdza Jacka K. Przepraszamy osoby skrzywdzone i ich bliskich za zło, którego doznały ze strony księdza naszej diecezji. Chcemy jednoznacznie podkreślić, że stajemy po ich stronie, czytamy w komunikacie diecezji. Wiemy, że przeprosiny nie zastąpią sprawiedliwego rozliczenia czy zadośćuczynienia. To wszystko pozostaje naszym zobowiązaniem wobec osób skrzywdzonych, podkreśla diecezja. Przypomnijmy, wczoraj sosnowiecki sąd skazał oskarżonego na 14 lat więzienia za przemoc seksualną wobec dzieci. Jego ofiara mi padło 7 dziewczynek. Jacek K. ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, dożywotni zakaz wykonywania zawodów związanych z edukacją, opieką, wychowaniem i leczeniem małoletnich. Musi też wpłacić zadośćuczynienie.
5: Pozytywnie odbieram również orzeczenie sądu odnoszące się do zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw Jacka K. Myślę, że te środki będą stanowić chociażby częściową pomoc w unormowaniu życia tych osób, uzyskaniu chociażby częściowego ukojenia w związku z tymi bardzo trudnymi wspomnieniami.
1: Mówił rzecznik prokuratury w Sosnowcu Bartosz Kilian. Każda z poszkodowanych osób ma otrzymać od 50 do 100 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochaniak-Roman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie polskich reprezentantów, m.in. na młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. To co z tymi finansami?
6: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
7: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
6: Tłumaczy Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
7: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
6: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS. W hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu. Wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. W drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Wciąż 13 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno, może jeszcze pokropić, dziś maksymalnie do 20 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry o poranku, czwartek mamy.
11: Dobry, dobry, dzień dobry. Kasia Kozibor.
10: Tomek Waloszczyk. Będzie dobry, cały.
11: Tak jest, zapraszamy do dziewiątej. To co tu robi ta piosenka?
10: Bo jest ładna po prostu, sama w sobie muzycznie, a nie patrzcie na słowa.
11: To nie zapowiadamy tytułu, Bee Gees na antenie Radia Plus, a za chwilę Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: To była Jennifer Lopez na antenie Radia Plus. 15 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A z nami jest Przemek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pytaliśmy tak ogólnie o ulubioną piłkę, ale ty na konkretny egzemplarz wskazałeś, dostałeś ją na swoje 14 urodziny.
3: No tak, to gdzieś ciocia za granicą załatwiła, rodzice poprosili ciocię, także skórzana, taka masywna, pomarańczowa, czarna.
2: Ale jakby napisałeś pomarańczowo-czarna, to mi przed oczami stanęła do koszykówki.
3: Nie, nie, nie, to do nogi była. Mhm. Jeszcze gdzieś tam leży w domu, czasami z chrześniakiem czy tam z kolegami trochę pokopiemy, no o marzeniach bycia piłkarzem zapomniałem, ale rekreacyjnie gdzieś tam pod pachę i pokopać jak najbardziej.
2: Tę legendarną piłkę kopiecie, tak? Tę, którą dostałeś dawno temu.
3: No tak, tak, tak. Już łata odeszła, ale jeszcze w użyciu jest.
2: Świetnie. A gdybyś tak chciał powiedzieć o swojej ulubionej piłce takiej do oglądania, to jaka to jest?
3: Chyba jednak mimo wszystko i większość Polaków też piłka nożna będzie, chociaż sukcesów nie ma, ale zawsze tam jak reprezentacja gra, czy ulubiony klub.
0: No pewnie, serce żywie bije.
3: Mhm. Oczywiście. Już cały dzień o tym mówimy, nie? No dzień meczowy, także wszystkie serwisy, radia, telewizje o tym mówią, także no nie, piłka nożna.
2: No dobra, w ciągu kilkunastu dni pewnie popatrzymy trochę bardziej na tę siatkową, ale ta nożna w sercu na pierwszym miejscu.
0: No i przypominamy dzisiaj Dzień Polskiego Piłkarza mamy w kalendarzu.
2: Jakkolwiek by on grał, to dla nas jest ważne.
3: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobrze. No dobrze, trzeba mieć marzenia, fajnie mieć takie wspomnienia z taką piłą, która gdzieś tam kiedyś została podarowana i do tej pory cieszy. Dziękujemy za to spotkanie, wysyłamy koszulkę Radia Plus i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję serdecznie.
0: Serdecznie pozdrawiamy. 17 minut po 8 już.
1: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: o nie, nie.
9: Obiady u babci,
10: marzy nie.
9: Kolację u babci,
10: dobraca.
9: Gdy babcia Malina
10: zaprasza.
11: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Na antenie Radia Plus wspomnienia nie tylko o piłkach naszych z dzieciństwa, ale też o przytulankach. Dzisiaj bardzo dużo o nich piszecie. Katarzyna napisała, ja miałam taką wymarzoną, upragnioną lalkę, z którą spałam, dopóki siostra nie postanowiła zrobić jej dyngusa, potem wysuszyć i spalić.
1: Ojej, to... nie, to jakaś tragedia rodzinna jest.
0: No tak, chyba się w marzannę zamieniła później ta przytulanka lalka.
1: Czasem tak jest, rzeczywistość jest brutalna. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Kielc. Dwie młode kobiety zatrzymane w związku z incydentem na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wczoraj w jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Uwaga kierowcy, problemy na Krajowej Siódemce w Małopolsce, na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Jedna osoba jest ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Tegoroczny sierpień najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia, odnotowuje Kopernikus. Eksperci mówią, że takiego ciepła na Ziemi ludzkość nie doświadczyła od 100 tysięcy lat.
1: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Jego historią żyła cała Polska. Teraz, kto przekazał smutne wieści, nie żyje królik Marcyś, znaleziony w lutym w rejonie krakowskiego dworca głównego. Skatowane zwierzę miało obcięte uszy, liczne rany kute i cięte oraz oparzenia. Teraz krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przekazało smutną wiadomość o śmierci królika. W poniedziałek stan Marcysia nagle się pogorszył. Zwierzę musiało przejść pilną operację pęcherza. Niestety nie udało się go uratować. Kraków będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet w futbolu. Blisko ośmiodniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Arenami rozgrywek będą trzy krakowskie obiekty: Krakowi, Garbarni i Prądniczanki, mówi Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amfutbolu.
2: Teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców.
1: W ciągu 8 dni rozegranych zostanie 48 spotkań. Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w amfutbolu.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: Termometry w Krakowie nieco drgnęły, 14 stopni, ale wciąż pochmurno, może też przelotnie pokropić. W ciągu dnia do 20, biomet niekorzystny.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: I dzień dobry, i mówimy pod koniec prawie naszego programu, bo cały poranek z wami spędziliśmy za 26 minut 9.
6: Witajcie, do 9 jeszcze polecamy się z przebojami z nutą nostalgii. Teraz perfekt, nie płaczewka.

0: You're driving me crazy, Shaking Stevens na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 9.
1: A teraz będzie o dużych, naprawdę dużych pieniądzach. Trzymaj się fotela. Otóż prezydent Singapuru dostał podwyżkę. On tam i tak niemało zarabia.
0: No właśnie, podobno najwięcej z tych wszystkich.
1: Przepraszam, o premierze chciałem powiedzieć. Premier Singapuru, ale to dobrze, nieważne, daleko Singapur. Premier Singapuru. Lawrence Wong będzie zarabiał teraz o 64% więcej. To jest podwyżka, już dużo zarabiał, jeszcze o 60% więcej dostał. I teraz w przeliczeniu
0: ale
1: na polskie...
0: opowiadaj.
1: No tak. Uwaga, w przeliczeniu na polskie ponad 10 milionów złotych rocznie, czyli tam trochę poniżej miliona złotych miesięcznie.
0: A na co on wydaje? Przecież nakarmią go, zawiozą.
1: To prawda.
0: Telefon też ma służbowy, to bez sensu jest.
1: Ale oni wyszli z założenia, że żeby zapobiegać łapówkom, że ktoś przyjdzie, będzie chciał coś sobie załatwić, to on ma dużo zarabiać.
0: On od razu dostanie, tak jak łapówka.
1: A załatwi sprawiedliwie, tak. Okay. Że od całego kraju dostaje, to będzie się troszczyło, tak mi się wydaje, idealistycznie może myślę, będzie się troszczyło wszystkich. Ale to jednak wzbudza duże kontrowersje, bo oni wcale tak dużo nie zarabiają w tym Singapurze. Taka przeciętna, jeśli chodzi o wynagrodzenie, wydaje nam się, że Singapur, A tam niecałe 3000 złotych miesięcznie zarabiają ludzie.
0: Naprawdę?
1: No teraz ten premier, który prawie milion zarabia miesięcznie?
0: No nie, dysproporcja jest zbyt olbrzymia, ja bym tutaj się zdenerwowała. Ludzie, powstańcie, zróbcie coś z tym.
1: Ale
0: głośniej powiedzcie,
1: co panu Wong powiedział?
0: Aha.
1: No służbowo mu dali tę podwyżkę, ale on tę całą podwyżkę, nie że całą kwotę, ale to, co ma więcej, przekaże na cele charytatywne. No to tu brawo przynajmniej.
0: No to niezły facet jest, powiem ci. Zaimponował.
1: A może był przeciwny, może nie chciał tej podwyżki.
0: No teraz, tak jak mówię, ile można wydawać, tak? Może na tym koncie odkładać?
1: No tak.
0: A tak to przynajmniej błysnął.
1: Może jakichś wnuków dużo i by ich pozabezpieczał, nie wiem.
0: Za kwadrans będzie godzina 9:00, to poranny program Radia Plus, która rano wstaje, niech sobie sami zarobią, może z tego wychodzi założenia. Lubek, a za chwilę Mambo No. 5.
2: Reklama.

Złe czarne fortepiany, można nimi straszyć dzieci, pewnie Titpan, ale i Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus. Ale niech fortepian dalej gra, a przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie nieustannie będą nam dzisiaj towarzyszyć w czwartek 10 września. Za chwilę Agnieszka Murawska, my w poranku witamy się z wami jutro po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Maszyniści chcą zmian systemowych. Po katastrofie w Sokolnikach zapowiadają protest. Dziś poznamy szczegóły. O stałej amerykańskiej bazie w Polsce dziś i jutro rozmowy obu stron w tej sprawie. Boliwia, Peru, Afryka i Brazylia z polskimi misjonarzami przed wyjazdem rozpoczną rok formacyjny. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści i zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych, w tym 3 ciężko. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Dziś przedstawi szczegóły protestu. Dane PKP PLK pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób.
1: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
0: Komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do spraw operacyjnych. Relacje pasażerów pociągu są wstrząsające.
2: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak?
3: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
0: Po wypadku premier Donald Tusk stwierdził, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady, wjeżdżając na przejazdy kolejowe. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja, przekazał resort obrony. O szczegółach już teraz.
4: Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
5: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
4: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
0: A te informacje zebrał Michał Rawa. Samolot Wołodymyra Zełenskiego niemal trafiony w powietrzu. Niebezpieczny incydent miał miejsce wieczorem podczas wylotu prezydenta Ukrainy z Mołdawii do Norwegii. Zagrożenie atakiem dronowym opóźniło lot polityka do Oslo na pogrzeb króla Haralda. O zdarzeniu poinformował premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Jego samolot został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii. Taka jest jego rzeczywistość. Ryzykuje, ale musi podróżować, by zdobyć wsparcie. Informacje o opóźnieniu lotu potwierdził także rzecznik prezydenta. Jak przekazał, samolot Zełenskiego mógł wystartować dopiero po potwierdzeniu, że rosyjski dron rozbił się na terytorium Mołdawii.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Boliwia, Peru, Afryka i Brazylia wzbogacą się o polskich misjonarzy. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie 4 osoby rozpoczęły rok formacyjny. To 2 księży diecezjalnych, siostra zakonna i osoba świecka. O posłudze misjonarskiej opowiadał ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej. Jak powiedział Radiu Plus, przed misjonarzami teraz najpiękniejszy czas.
7: Pamiętam swój wyjazd, to miejsce do formacji misyjnej. Nigdy tego miejsca nie zapomnę, tego czasu, tego pragnienia, pewnej przygody duchowej. Wtedy w człowieku robi się młoda dusza, gdy spotyka się z wyzwaniem. I myślę, że to jest właśnie to, co najbardziej zazdrościmy w pozytywnym bardzo sensie tym czterem osobom przygotowującym się powoli do wyjazdu na terytoria misyjne.
0: Przed kandydatami 9 miesięcy wykładów, warsztatów i nauki języków obcych.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Acapulco i Ricky Aperi w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii. 21 minut po 9 teraz na zegarze. W kalendarzu 10 dzień września. Za szybko chcę wszystko powiedzieć. Tak, 10 dzień września w kalendarzu, tak jak wspominałam. I to między innymi dzień piłkarza. Piłkarza każdego, z tego co słyszałam już o poranku Kasia z Tomkiem, o tę piłkę dzisiaj pytali. Ja będę pytała o coś zupełnie innego, ale szczegóły za chwilę.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o mnie nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: ta. Babcia Malina
5: zaprasza.
6: Do Ogródka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
11: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
12: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
13: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
15: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
14: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
15: A potem?
14: Potem już tylko dobre.
16: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
14: Kto pierwszy, ten mieszka.
16: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
14: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
1: Reklama.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

You Can't Hurry Love i Phil Collins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. 10 dzień września w kalendarzu, tak jak wspominałam. I nie będę pytała o piłkę, ale o coś, co sprawia, że potem brzuch może być jak piłka, bo będę pytała o słodkości. Jesień u progu, a większość z nas, z was, na przykład tej jesieni wcale nie chce i cieszy się z tego, że w kalendarzu jeszcze lato i liczy na to, że lato się będzie pojawiało i nie powiedziało jeszcze ostatnio słowa, że będą słoneczne, ciepłe, nawet może upalne dni, ale no tak jak wspominałam, jesień gdzieś się chowa, już czai i może żeby tę jesień czasem przetrwać, można sobie ją osłodzić, niekoniecznie pumpkin spice latte, ale takim deserem regionalnym. I jeśli chodzi o desery, to jest najnowszy ranking portalu Taste Atlas, w którym internauci ocenili 100 najgorszych deserów na świecie. Na pierwszym miejscu tej niechlubnej listy jest kichel, czyli to są takie kruche ciasteczka, lekko słodkie w charakterystyczne kokardki, ale polski deser też się tutaj znalazł. Na 61. miejscu jest śląska moczka, czyli to jest taka wigilijna potrawa z piernika, z kompotu, z owocami. No, nie wygląda to może najładniej, ale zależy jak to się poda. Ja bardzo lubię, ale właśnie chciałabym was dzisiaj zapytać o desery, które mogą nam osłodzić te jesienne szare dni i żeby to były desery regionalne. Nieraz już pewnie o to pytałam, ale ta kuchnia regionalna polska jest tak pojemna, że z pewnością znajdziemy coś nowego. Jak to wygląda u was w waszym regionie? Albo może jest jakiś taki deser z konkretnym regionem wam się kojarzący i tylko tam można go zjeść i tylko tam po ten deser przyjeżdżacie. Stwórzmy taką listę tych najsmaczniejszych regionalnych deserów w Polsce. A koszulkę do oddania mam od Radia Plus. 691 141 141 SMS-owy numer dla was. SOS i Abba teraz.

0: Angel i Kelly Family w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii do 10 tylko 14 minut i do 10 jeszcze m.in. Modern Talking, Atlantis is Calling. Radio
1: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.

0: Right, a Holiday to jeszcze nie teraz, to jeszcze rok trzeba poczekać, bo nie wiem, w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na koniec 9 do 10, 3 minuty za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże.
1: Jutro protest kolejarzy. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w nocy wigilijną. Wrócimy do wyroku, jaki zapadł w Olsztynie. Zakopane stawia na strefy ciszy w podstawówkach. Będzie o tym na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
0: Powiedzieliśmy dość, Rada Krajowa podjęła uchwałę. Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
1: Kolejarze tłumaczą, to nasz dramatyczny apel o zmianę prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach.
0: Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polegał na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek.
1: Według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok usłyszał Gabriel A. przed olsztyńskim sądem. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
2: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
1: Podkreślał prokurator Robert Piwnicki. Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bonalska.
3: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką syrową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, tego nie wybaczę im.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Zmieniamy temat. Skutki mogą być widoczne. Po latach rusza kampania przypominająca o niepiciu alkoholu w ciąży. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień FAST, czyli zaburzeń rozwojowych związanych ze spożywaniem alkoholu w takim właśnie stanie. Ze specjalistami rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
4: Te skutki u dziecka nie zawsze widać od razu. One dopiero później z rozwojem zaczynają się bardziej ujawniać.
5: Tak, są dzieci, które się rodzą na 10 punktów, są to dzieci, które są wypisywane w trzeciej, w czwartej dobie do domu i które swoje zaburzenia dopiero ujawniają w wieku przedszkolnym czy szkolnym, wtedy, kiedy tym dzieciom stawiane są już konkretne wymagania i one tym wymaganiom nie potrafią sprostać.
1: Mówi doktor nauk medycznych Ewa Głuszczak-Idziakowska i podkreśla, każda, nawet niewielka ilość alkoholu w ciąży może stanowić zagrożenie dla rozwijającego się dziecka.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
7: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
1: Mówiła Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenia z kontaktu z naturą, na przykład poprzez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Uciekaj moje serce i Seweryn Krajewski w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 22 minuty po 10 teraz na zegarze. Taka pora, że może kawa, herbata i coś słodkiego. Do tego ja nie namawiam. Pokazuję możliwości, a możliwości są ogromne, jeśli chodzi o lokalne, regionalne desery w Polsce. Gdybyśmy sobie tak wyruszyli tylko po to, żeby właśnie skosztować każdego regionalnego deseru w każdym miejscu, w którym się znajdziemy, to trochę lat by nam to zajęło. No i myślę, że też niekoniecznie wyszłoby nam to na zdrowie, ale w ciągu życia nie jesteśmy w stanie też przemierzyć całej Polski i spróbować wszystkiego. Jednak, jeśli o te możliwości chodzi, to oczywiście Marcinek na Podlasiu, to pojawia się w waszych wiadomościach. Mrowisko i nie kołacz, tylko sękacz na Suwalszczyźnie. I jeśli chodzi o te słodkie przysmaki, to oczywiście też rogal marciński w Wielkopolsce, ale w Wielkopolsce są także inne przysmaki, o których za moment opowiem. Czekam na te wiadomości od was. Co jest u was, w waszego regionu, z waszego miasta, być może z waszej wsi, taką perełką deserową, którą warto się chwalić, którą wy lubicie i chcielibyście pokazać innym? 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a do oddania mam koszulkę Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
11: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
10: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
11: No, a potem?
10: Potem już tylko dobre.
12: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
10: Kto pierwszy, ten mieszka.
12: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
10: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
1: Reklama.

Alice, una notte speciale w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a jeśli o Włoch chodzi, to oni raczej po lasach nie chodzą w poszukiwaniu grzybów, dla nich liczy się to, co się pojawia na talerzu, ale kraje bałtyckie uczyniły z zbierania grzybów, z grzybobrania produkt turystyczny. Mykoturystyka się to nazywa i my przecież na grzybach znamy się najlepiej na świecie. Robimy to z pokolenia na pokolenie. Chodzimy do lasu w poszukiwaniu najpiękniejszych okazów, ale nie uczyniliśmy jeszcze z tego swojego atutu, a trzeba się uczyć od sąsiadów, bo na przykład na Litwie bardzo popularne są takie wycieczki z przewodnikiem po lasach, a potem to, co udało się zebrać, jest gotowane, czyli jest takie spotkanie, najpierw wypad do lasu, a później wspólne gotowanie i próbowanie tego wszystkiego, co litewskie jest i co Litwa ma do zaoferowania, jeśli chodzi o smak. Podobnie jest w Estonii, podobnie jest też w Niemczech. Niemcy bardziej stawiają tutaj na edukację i na rozpoznawanie niektórych gatunków grzybów i informowanie o tym, gdzie, na jakie możemy się natknąć, które są jadalne, które nie są jadalne, jakie mają właściwości. A my jakoś tak jeszcze nie potrafimy z tego uczynić atutu, a powinniśmy, jeśli o grzyby chodzi i o grzybobranie, to będziemy mieli dla Was mnóstwo zadań, ale to już w przyszłym tygodniu proszę się nastawić, proszę obmyślać najpyszniejsze przepisy. Tyle mogę na razie zdradzić. A jeśli o pyszności chodzi, to pytam dzisiaj, przypominam o te lokalne słodkości, które występują być może w Waszej wsi i są dla Was dumą, albo jest coś takiego, co produkuje się, co tworzy się od pokoleń w Waszym mieście, w Waszym regionie. Na takie wiadomości czekam dzisiaj. 691-141-141. SMS-owy numer dla Was. Take that i back for good. Teraz.

0: Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Vadovia, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
8: Śniadanie u babci,
9: o nie, nie.
8: Obiady u babci,
9: marzenie.
8: Kolacje u babci,
9: dobra,
8: gdy babcia Malina
9: zaprasza.
5: Do Gródka, na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
9: Babcia Malina zaprasza!
0: Reklama.

0: Ela Ela i Franz Gall w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na koniec 10 do 11, 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Czas na wrześniowe hity cenowe w Decred White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Patecki-kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Służby spróbują podnieść wykolejone wagony. Trwa akcja po katastrofie koło Radomia. Dwie kobiety zatrzymane. To po incydencie na targach obronnych w Kielcach. Nowe menu w szkolnych stołówkach. Sprawdzimy, jak oceniają je uczniowie. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na miejscu ciężki sprzęt, niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Od wczoraj ruch na tej dalekobieżnej trasie jest wstrzymany. Potrzebujemy co najmniej kilkudziesięciu godzin na przywrócenie ruchu po jednym torze, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
2: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1, zostały zdemontowane szyny, uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze.
1: Za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
2: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
1: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura okręgowa w Radomiu. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach rozlały substancję zawierającą kwas masłowy. Zatrzymane to młode kobiety, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
3: W wieku 20 i 22 lat na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
1: A to nie jedyny incydent na terenie trwającego w Kielcach salonu przemysłu obronnego. Wcześniej, tuż przed wizytą szefa MON-u, zatrzymano Ukraińca, który próbował wnieść ostrą amunicję. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń nie poprowadzi na razie zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przypomnijmy, przez niecały miesiąc była pełnomocniczką rządu do spraw promocji Polski. Odeszła, gdy w jej raporcie na jaw wyszły błędy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
4: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń formalnie pozostaje pracownikiem uczelni, nie będzie tylko prowadzić zajęć ze studentami. Taką decyzję potwierdza rektor Uniwersytetu Ekonomicznego profesor Czesław Zając. Sprawę bada teraz rzecznik dyscyplinarny, a Uniwersytet sprawdza, czy zostały złamane standardy rzetelności naukowej.
1: Na zbadanie sprawy jest 6 miesięcy. Uczelnia zastrzega, że nie przesądza wyniku, bo raport powstawał poza uniwersytetem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe menu w szkolnych stołówkach to nadal wyzwanie dla ich pracowników. Już od ponad tygodnia obowiązują nowe zasady. Jest więcej warzyw, a mniej mięsa i potraw smażonych, mówi Małgorzata Mordarska, wicedyrektor zespołu szkół nr 1 w Nowym Sączu.
5: W tym posiłku nie mogą znajdować się produkty pochodzenia zwierzęcego, typu na przykład śmietana. Zastępujemy to śmietaną roślinną, tłuszcze zwierzęce zastępujemy tłuszczami roślinnymi, czyli przestawiliśmy się całkowicie na olej. Zupy były sporządzane na warzywach z dodatkiem na przykład porcji rosołowych, drobiowych. W tej chwili dwa razy w tygodniu musi to być wywar jarski.
6: Jak mamy zjeść warzywa, no to zjadamy zwykle, no nie?
7: Smakują wam te nowe posiłki?
6: Tak, ja uważam, że bardzo dobre są.
8: No według mnie to jest bez sensu, żeby było mało mięsa, aż tak. Ja na przykład bardzo lubię mięso. Fajnie, że jest więcej warzyw.
1: Dodają uczniowie szkoły podstawowej numer 20 w Nowym Sączu. Zgodnie z nowymi wytycznymi w posiłkach ma być też mniej cukru.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Red Boxy for America w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. Jeśli o Amerykę chodzi, to mamy kilka takich deserów, a właściwie każda miejscowość miałaby taki deser, który mogłaby do Ameryki wyeksportować i patrzeć, czy robi furorę, czy nie. Chociaż dla nas na pewno by robił. Piszecie o tych deserach, bo o nie też pytam, o te lokalne specjały. No i pojawiła się szpajza śląska. To dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki krem z ubitych białek, ubitych żółtek, najczęściej cytrynowy albo też czekoladowy i może być lekki, ale może być też ciężki w zależności jak kto go przygotowuje, ale są także i racuchy z kaszub, czyli ruchanki. Pojawiają się także takie specjały lokalne, jak na przykład lody od paluchowej. Jeżeli będziecie w okolicach Rzeszowa albo w Rzeszowie, no to lody od myszki pewnie wiele wam powiedzą, jeżeli spytacie kogoś z miejscowych, co to za lody. I są takie malutkie, drobne składniki też, które gdzieś można kupić i tylko w tych waszych miejscach. A pytam cię o te słodkości właśnie, o te, którymi chcemy się chwalić i co jest wyjątkowe w naszym regionie. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam koszulkę Radia Plus, taką trochę retro z syfonem na wspomnienia, żeby i lato i z tą nostalgii z nami zostawało zawsze. 20 minut po 11 teraz na zegarze.
1: Reklama. Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę. Od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o nie, nie.
7: Obiady u babci,
8: marzy nie.
7: Kolację u babci,
8: dobra,
7: ta. Babcia Malina
8: zaprasza.
9: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
8: Babcia Malina zaprasza.
10: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Franc w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 12. Regionalny deser Kubuś, smak dzieciństwa. Latem jeździliśmy z rodzicami do Istebnej. Tam gospodyni przygotowywała takie ciasto z ziemniaków z jabłkami i śmietanką zapiekane w piecu. To było przepyszne, a wykrzykników jest tutaj tyle, że faktycznie Kubuś Kasi musiał bardzo smakować, bo to właśnie Kasia napisała w tej sprawie i do Kasi trafi koszulka Radia Plus. A ja tylko dodam, że i o Kubusiu i innych też śląskich potrawach możecie posłuchać w Smakach z Plusem na naszej stronie internetowej radioplus.pl i zresztą tam w podcastach Smaki z Plusem znajdziecie także odcinki z innymi regionalnymi pysznościami, także tymi słodkimi i warto się tymi słodkościami, które mamy, chwalić i podkreślać to, że to są nasze wyjątkowe rzeczy. Więc proszę się nie krępować następnym razem, gdy będę pytać, to też się chwalić, bo jak widzicie, Kubuś, ziemniaki, jabłka, słodycze, no może nam się wydawać, że to jest coś dziwnego, ale jak się okazuje, ja już na przykład mam ochotę do Istebnej, na taki deser pojechać. Więc możemy sobie w ten sposób osładzać jesień, która nadchodzi, żeby podróżować po miejscach, które słyną z przepysznych deserów.

0: Może na zewnątrz już jesiennie, ale w Radiu Plus wciąż lato. Kokomo i Beach Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Limal i Neverending Story. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
6: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
7: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
6: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
7: No, a potem?
6: Potem już tylko dobre.
8: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
6: Kto pierwszy, ten mieszka.
8: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
6: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
1: Reklama.
9: Gierka!

0: Neverending Story i Limal na koniec 11 do 12, 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Słyszymy się w sobotę w Smakach z Plusem.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: ta. Babcia Malina
4: zaprasza.
5: Do Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Trwa akcja służb po katastrofie pod Radomiem. Podnoszą wykolejone wagony. Ważny wyrok dla frankowiczów jest decyzja TSUE. Będzie też protest mieszkańców Gomulina. Nie chcą budowy ogromnej chlewni. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W akcji służby i ciężki sprzęt, cel podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Co tam teraz się dzieje?
1: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
2: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
1: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
0: Przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całym kraju mogą być opóźnione. Minister infrastruktury jeszcze dziś ma na ten temat rozmawiać z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Trybunał stwierdził, że prawo Unii co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Jak ocenił prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, zbliżamy się do jednoznacznego końca sagi frankowej. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
3: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni, dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
4: Dlaczego nie chcecie chlewni?
3: To zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
5: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
3: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
4: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
3: Powiedzmy 200 metrów.
6: Zobaczymy stanowisko wójta.
7: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztopolska, Roman Drozdek. Tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne.
0: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Młodzież z Kieleckiego Plastyka ratuje tradycje. Uczniowie przejdą kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli jedynego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
9: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
0: Tradycyjne zabawkarstwo z regionu trafiło co prawda na oficjalną listę dziedzictwa kulturowego, ale bez młodych kadr nie przetrwa.
10: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
0: Mówi Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Projekt obejmie 8 spotkań.
11: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Inwazja owadów nad Wisłą. Krakowski magistrat wyjaśnia sprawę. Nad Kulową polskich rzek, szczególnie w rejonie ulicy Nadwiślańskiej, pojawiło się ostatnio 1000 owadów. Zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali urzędników. Zareagował Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza. Jak czytamy, prawdopodobnie mamy do czynienia z masowym rojeniem się ochotkowatych, czyli niewielkich muchówek. Winne są warunki panujące w Wiśle, m.in. wysokie temperatury i niski przepływ wody. Sytuacja powinna uspokoić się wraz z jesiennym ochłodzeniem. Jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych miejsc kultu Jezusa ukrzyżowanego w Polsce. Chodzi o Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Trwają tam przygotowania do Wielkiego Odpustu Mogilskiego. Rozpocznie się w najbliższą niedzielę.
12: Uroczysta msza święta i procesja z relikwiami Krzyża Świętego na placu przed Bazyliką. W tym roku tej mszy świętej i procesji będzie przewodniczył nasz arcybiskup metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.
11: Mówi ojciec Maciej Majdak, przeor opactwa cystersów w Mogile. Przez kolejne dni msze święte będą tam sprawować krakowskie zakony. W piątek do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych Caritas. Najważniejszym dniem odpustu będzie niedziela 20 września.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
11: W Krakowie pochmurno i 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20. Na Podhalu podobnie, tam do 18. Może też przelotnie pokropić.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
8: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
14: I Marek Sierocki, dzień dobry.
15: Jan Pasterski, również witamy w czwartek. Zaczynamy przebojem artystki, która niedawno od nas odeszła, niezapomniana Bonnie Tyler i piosenka It's a Heartache.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, drugi 1 października w Warszawie. My w dalszym ciągu rozdajemy bilety na koncert w Gdańsku. Janku, co trzeba zrobić, żeby takie bilety dostać?
2: A napisać nam krótko, że chcielibyście się w Gdańsku na tym koncercie pojawić. Czekamy na wasze SMS-y pod 691-141-141.
1: Teraz wielki przebój zespołu Rezerwat z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Andrzej Adamiak, nieżyjący już lider zespołu, słowa napisał wspólnie z Januszem Kondratowiczem. Ballada Zaopiekuj się mną to jeden z największych hitów polskiego rocka tamtej dekady.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Milk!

0: do soboty. Mleko wypasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na Letni Festiwal Sportów Zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
9: Reklama.

0: How Do You Do, Per Gessle i Mari Fridriksson, czyli szwedzki duet Roxette. Roxette kontynuowali tradycję szwedzkich zespołów, które cieszyły się powodzeniem. Wszystko zaczęło się od Abby, potem była grupa Secret Service, no i wreszcie Roxette ze swoimi przebojami, no potem Ace of Base. Świetna tradycja, świetne zespoły, fantastyczne przeboje, charakterystyczna melodyka. Jeden ze szwedzkich muzyków powiedział mi, że dlatego nasze utwory odnoszą sukcesy, bo musieliśmy je tworzyć z myślą o światowym rynku muzycznym, bo przecież w Skandynawii te kraje mają kilkumilionową ludność, no i myślenie o sukcesach światowych powodowało, że utwory wpadały w ucho w każdej części świata i tam stawały się hitami. Hitami w połowie lat 70. były piosenki, które wylansował Drupi, to Vadovia, Serenoe, Piccolo, Fragile, Provincia. Te utwory usłyszymy podczas dwóch koncertów włoskiego artysty 29 września w Gdańsku i 1 października w Warszawie. Już teraz przekonamy się, kto dostał od nas kolejne zaproszenia.
1: Ja dodzwoniliśmy się właśnie do Sylwii. Sylwio, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry. To tak, no mamy nadzieję, że trafiliśmy w twój gust muzyczny.
2: Trafiliście. Bardzo lubię włoską muzykę. Wszystko za sprawą mojej mamy, która już od moich najmłodszych lat wypełniała dom muzyką. Były i winyle, i potem kasety magnetofonowe, i oczywiście radio. Także dzięki niej poznałam i wielu wspaniałych polskich artystów, jak i zagranicznych. Także z chęcią zabiorę mamę. Myślę, że to będzie dla niej niezapomniana niespodzianka. Zobaczyć
1: i posłuchać
2: na żywo.
1: Bardzo się cieszymy w takim razie. Macie daleko do Gdańska?
2: Nie, bardzo blisko, bo mieszkamy w Trójmieście, w Gdyni.
1: No to pięknie. To w takim razie udanego koncertu wam życzymy. Pozdrawiamy ciepło.
2: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich.
1: Dzięki, do usłyszenia, a teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami.
0: Dokładnie i zagramy utwór, który wykonywał swego czasu Jacques Dutronc. To francuski wokalista, kompozytor, gitarzysta, ale też aktor. Urodził się w roku 1943 w Paryżu. W latach 60. rozpoczął swoją karierę, występował też w wielu filmach, nawet dostał nagrodę Cezara w filmie Van Gogh w roku 1991. No ale znany jest w Polsce m.in. dzięki piosence Gentleman Cambrier, to piosenka o gentlemanie włamywaczu z serialu o przygodach Arsena Lupina, Jacques Dutronc.

0: Za nami OMD, So In Love, to piosenka, która na singlu ukazała się w roku 1985 w maju i promowała szósty studyjny album zespołu zatytułowany Crush.
1: A teraz będzie po polsku. Ja bardzo lubię ten przebój, muszę powiedzieć.
0: Ja też, on mi się kojarzy oczywiście z festiwalem w Opolu, bo na tymże festiwalu Anna Jantar śpiewała ten utwór i dostała nagrodę.
1: A dzisiaj, jak ktoś ma okazję, to niech łapie słońce, bo no, coraz chłodniej się robi, ale trochę teraz świeci, prawda, przez
0: okienko. Dziś, wbrew temu, co mówiono, przynajmniej w Warszawie, jest w miarę słonecznie. Tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie. Mogę zdjąć osłonę?
8: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
7: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
8: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
7: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
8: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
9: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
13: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
14: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Malii.

0: warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Plus Kraków.

0: radosne dźwięki od Bonnie M na koniec tej godziny, bo zbliżamy się do 14:00, już za chwilę w Radiu Plus pora na najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto.
16: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
16: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Kraków. Możliwe opóźnienia pociągów w całym kraju. Jutro protest maszynistów po katastrofie koło Radomia. Dokładnie rok temu rakieta uderzyła w dom w Wyrykach. Prokuratura umorzyła śledztwo. Zamiast telefonów wysyłali sól i mąkę. Łódzkie służby zatrzymały kolejne osoby w sprawie oszustwa. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Związkowcy gotowi do protestu. Sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami. A ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całym kraju mogą być opóźnione. To reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalu. Więcej o proteście maszynistów wie Krzysztof Płowecki.
1: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
2: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
1: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
2: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
1: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
0: Dodajmy, że przed chwilą na miejscu katastrofy pod Radomiem służbom udało się postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie umorzone. Rok temu rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Rozkaz ich zniszczenia wydał dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. W dom jednorodzinny uderzyła wtedy rakieta wystrzelona z myśliwca F-35.
3: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
0: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, a dziś mija dokładnie rok od wydarzeń w Wyrykach.
4: Samego uderzenia nie widziałem, ale widziałem, jak zakrążył może 2 razy i tylko rakieta wyleciała z niego, no to tarach. Myślałem, że mnie krowę zabiło, bo krowa była tam uczepiona na tym zabiegom, nie, krowa się pasie. To mówią, że mieszkanie walnęło.
0: Koszt wyburzenia starego i budowy nowego domu w pełni pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Sól i mąka zamiast zamówionych produktów. W śledztwie łódzkiej prokuratury zatrzymano 7 kolejnych osób. Są podejrzani o pranie pieniędzy z internetowych oszustw.
5: Zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki. 30-latek nabył nie mniej niż 1048 kg soli i mąki.
0: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. W całej sprawie podejrzanych jest 35 osób. Za pranie pieniędzy z oszustw internetowych grozi 8 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Do tarczy celują głównie uczniowie i studenci. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi na wirtualnych strzelnicach.
7: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
8: Moim zdaniem ciężko, bo te 3 kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
9: To służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko. Być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej.
0: Dodaje podporucznik Aleksandra Cis z białostockiego WCR-u. Bezpłatne treningi strzeleckie są organizowane w całym kraju.
10: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Od poniedziałku zmieni się organizacja ruchu na ulicy Piasta Kołodzieja. Drogowcy rozpoczną remont nawierzchni na odcinku od ronda Piastowskiego do pętli autobusowej, który potrwa około 2 tygodni. Prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych od godziny 18 do 5 rano. Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
11: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki. Będzie już w naszych zakopiańskich szkołach 5 stref ciszy. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 30 000 zł.
10: Mówi Iwona Grzeby, Radek Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenia z kontaktu z naturą, na przykład przez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych. A kibice Wisły Kraków ponownie nie zawiedli. Na piątkowy mecz z Jagiellonią Białystok wyprzedano wszystkie bilety. Start spotkania jutro o 20:30.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
10: W Krakowie sporo przejaśnień, na termometrach maksymalnie 20 stopni, deszczowo w nocy i jutro, chłodniej, bo w piątek tylko 14 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: A już teraz w Radio Plus panowie z Pet Shop Boys, Always on My Mind. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: To taka niby deszczowa piosenka, ale jakże pogodna jednocześnie w swoim wyrazie. BJ Thomas za nami, a przed nami za chwilę okazja, żeby dostać koszulkę z krótkim rękawem. Może jeszcze trafi się jakieś ostatnie podrygi w tym sezonie, żeby z krótkim rękawkiem pochodzić. A koszulka fajna, w retro stylu z syfonem, takim vintage'owym wręcz stylu. A zatem, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę dajcie znać SMS-owo. Czekam na wiadomości pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
8: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
15: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
14: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
15: A potem?
14: Potem już tylko dobre.
16: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
14: Kto pierwszy, ten mieszka.
16: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
14: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
17: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Patecki Kia.pl.
18: Kia. Movement that inspires. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
19: Reklama.
20: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Dziewczyny z The Ronettes i Be My Baby w Radiu Plus, a ja właśnie dodzwoniłem się teraz do Dominika. Dominiku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jaka pogoda w Pile?
1: W Pile bardzo ładna, choć wieczna.
0: Aha, okej. Okay. No to ja mam nadzieję, że jeszcze będzie parę takich dni przed nami, że w krótkim rękawku będzie można pohasać, bo mam dla ciebie koszulkę z krótkim rękawem z syfonem.
1: Super, cieszę się bardzo. Akurat mam za niedługo 30, więc będę mógł ją ubrać na urodziny.
0: Aha, świetnie, super. To już ode mnie wszystkiego najlepszego zawczasu. Trzymaj
1: dzięki.
0: Się i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, dzięki.

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Dres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Bau. Dres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,90.

0: Robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Chłopaki z Kombi kończą tę godzinę. Zbliżamy się do 15 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
9: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
8: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
9: No, a potem?
8: Potem już tylko dobre.
10: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
8: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
8: Szczegóły na osiedledolinaprądnika.pl.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Kraków.
1: Trwa spotkanie maszynistów z ministrem. Na jutro zapowiedzieli protest. Nie trafi do więzienia, a na leczenie. Sprawca zabójstwa w Boguchwale na Podkarpaciu. Strażnicy miejscy zyskają nowe uprawnienia. Będą mogli dawać więcej mandatów. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Przed siedzibą spółki PKP SA, gdzie trwa spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowę. Jaki jest plan resortu?
2: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorsze ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
3: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą. Porozumieliśmy się z innymi przewoźnikami dotyczącymi honorowania biletów, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
2: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Wśród problemów wymieniają dopuszczanie pociągów do ruchu mimo zgłaszanych usterek torów, czy przerzucanie na nich odpowiedzialności za wypadki.
1: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązania. Podpalacz nie trafi do więzienia, a na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu ten mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku gospodarczym. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka.
4: Po przeprowadzeniu szczegółowych badań i obserwacji biegli jednoznacznie orzekli, że Łukasz R. w chwili popełnienia zbrodni miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu i kierowania swoim postępowaniem.
1: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledczy skierowali wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd na to się zgodził. Za kilka dni Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
5: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
1: Ale to nie jedyne zmiany. Strażnicy miejscy będą też mogli nakładać mandaty na osoby używające dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza. Wśród nowych uprawnień jest też pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota Brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od jutra, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
6: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
1: Złota Brama będzie otwarta do 23 września.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Księga próśb i podziękowań liczy 90 tomów. Ten obraz jest świadkiem wielu łez, smutku i radości, a co roku rozdaje się tu 20 tysięcy komunii. Chodzi o wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W tym roku przypada jubileusz 25-lecia koronacji obrazu.
8: Jest ozdobiona koronami, to jest złoto pochodzące od rodziców dzieci, przeznaczone na koronę i klejnoty, które są u góry także od rodziców. W auli szpitala zgromadziła około 120 kapłanów. Był ksiądz kardynał Macharski jako główny celebrans. bardzo dużo dzieci z oddziałów, z rodzinami, lekarzy.
7: Mówił ksiądz Lucjan Szczepaniak, kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Centralna msza święta pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia zostanie odprawiona w sobotę o 14:30 w szpitalnej kaplicy. Teatr Przypadków Feralnych otwiera nową scenę. Od jutra spektakle będziecie mogli oglądać w budynku przy ulicy Świętego Krzyża 14 w Krakowie. W tym sezonie czeka na widzów sporo nowości. Instytucja istnieje od 2018 roku i specjalizuje się w tak zwanym teatrze absurdu.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
7: W Krakowie 19 stopni, w nocy deszczowo, jutro w ciągu dnia też, do tego dużo chłodniej, bo maksymalnie 14 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Eurythmics już teraz w Radio Plus Sweet Dreams. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 minut po 15.

0: cała w skowronkach, bo zakochana Kylie Minogue i Should Be So Lucky. To za nami. Dzisiaj czwartek, 10 dzień września. Widzę, że w kalendarzu to jest dzień piłkarza. Także pozdrawiamy piłkarzy i tych zawodowych, i tych bardziej amatorsko grających. Po prostu dla przyjemności. No, może to jest pomysł, żeby się z kolegami umówić. Pogoda jeszcze całkiem. Jeszcze można by pyknąć w piłkę na zewnątrz, prawda? Bo na halę to przyjdzie czas zimą. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobraca.
3: Gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

szybka wycieczka na Księżyc i z powrotem. No to można było pobujać w obłokach, ale wracamy na Ziemię. Teraz no piosenka, którą wszyscy znają na refren. Myślę, że na 100%, że nie ma takiej osoby. A to oczywiście holenderska grupa Art Company i Suzana. Coś do pośpiewania.

0: Reklama.
1: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: No, a potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ogólnopolski konkurs wiedzy o świętym Wojciechu, ziarno z którego wyrosła Polska, ma przybliżyć postać świętego Wojciecha, pokazać jego dziedzictwo i zachęcić do naśladowania patrona Polski. Trwają zapisy. Do rywalizacji przystąpić mogą uczniowie klas od 5 do 8 szkół podstawowych z całego kraju. Swoją wiedzę będą sprawdzać w dwóch etapach. Konkurs jest również częścią przygotowań do jubileuszu 1030. rocznicy męczeństwa świętego Wojciecha, a ten jubileusz przypada w przyszłym roku.
2: Ksiądz Dariusz Nawara z parafii świętego Wojciecha w Krakowie na osiedlu Bronowickim. Święty Wojciech był biskupem i męczennikiem w X wieku, więc dosyć dawno temu. Można by powiedzieć, że to taka postać trochę legendarna dla współczesnego człowieka, ale okazuje się, że jego przesłanie jest niesamowicie aktualne. Uczy nas przede wszystkim głoszenia Ewangelii z wielką odwagą. Uczy nas tego, żeby się nie poddawać, nie rezygnować, kiedy przychodzą takie ludzkie porażki. Uczy, żeby dążyć do tego ostatecznego celu, jakim jest świętość. A jeśli chodzi o znaczenie dla Polaków, jest jednym z głównych patronów naszej ojczyzny, Polski. W Krakowie mamy bardzo znany kościółek świętego Wojciecha. To jest jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. I według kroniki Jana Długosza, tam właśnie święty Wojciech miał głosić Słowo Boże, głosić Ewangelię i na pamiątkę tego ustanowiono tę świątynię.
3: Z tym patronem związany jest konkurs. Co to za konkurs?
2: To jest ogólnopolski konkurs wiedzy o świętym Wojciechu pod tytułem Ziarno, z którego wyrosła Polska. Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie z klas od 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całej Polski. Zgłoszenia dokonują dyrektorzy tych placówek lub nauczyciele, opiekunowie.
3: Na jakie etapy jest podzielony konkurs? Jak wygląda? Co czeka uczestników?
2: Etapy są dwa. Pierwszy etap szkolny w dniu 25 listopada tego roku. Będzie to etap online. 50 pytań, test jednokrotny wyboru. Natomiast drugi etap, już ogólnopolski, do którego kwalifikuje się 25 najlepszych uczestników, będzie w Krakowie w sanktuarium świętego Jana Pawła II od 14 do 15 kwietnia przyszłego roku.
3: Z czego będą mogli czerpać wiedzę uczestnicy, żeby się przygotować do tego konkursu?
2: Są to biografie świętego Wojciecha, które znajdują się w internecie. Są podane oczywiście odnośniki. Jest jedna książka i krótki film 8-minutowy o drzwiach gnieźnieńskich, które znajdują się w katedrze w Gnieźnie. Jedna z biografii znajduje się na stronie internetowej Liturgii Godzin, więc jest to biografia dostępna do przeczytania dla każdego. Druga została napisana przez profesora Przemysława Urbańczyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to jeden z takich najważniejszych specjalistów odnośnie świętego Wojciecha w naszym kraju i jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że będzie miał on wykład na etapie ogólnopolskim. Zatem uczestnicy, finaliści będą mogli również z nim się spotkać i zadać mu pytania.
3: Jaki jest cel konkursu? Na co ma zwrócić uwagę?
2: Celem konkursu jest zaznajomienie uczniów z osobą świętego Wojciecha, z jego przesłaniem i zaproszenie do naśladowania go właśnie w odwadze, w głoszeniu Ewangelii na co dzień i w dążeniu do nieba. Poznanie historii i dziedzictwa świętego Wojciecha, patrona Polski i oczywiście odkrywanie i rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży.
3: Jakie wydarzenie związane ze świętym Wojciechem będziemy obchodzić za rok i jak konkurs pomoże się właśnie do niego przygotować?
2: Jest to rocznica męczeństwa świętego Wojciecha, która miała miejsce 23 kwietnia 997 roku. W 1997 roku obchodzono milenium tego wydarzenia. Przybył wtedy do Polski z pielgrzymką papież, święty Jan Paweł II. Później okazało się, że ten kult świętego Wojciecha został nieco zapomniany. I moim celem jest doprowadzenie do tego, aby go odświeżyć.

0: i aby na nowo popularyzować właśnie osobę świętego Wojciecha. W ramach przygotowania do tego jubileuszu było już wiele wydarzeń i inicjatyw podjętych. Między innymi został ustanowiony szlak świętego Wojciecha w archidiecezji krakowskiej, który obejmuje 10 kościołów pod wezwaniem świętego Wojciecha. Powstało również mniej więcej godzinne oratorium muzyczne pod tytułem Jestem posłał mnie do was.
1: Jakby ksiądz zachęcił właśnie do udziału w konkursie?
0: Święty Wojciech nie jest tylko postacią bajkową, nie jest tylko postacią z legend i z bardzo odległych czasów, ale może nam bardzo wiele powiedzieć dzisiaj. A co może powiedzieć, to znajdziemy w materiałach, które są do przeczytania lub do obejrzenia.
2: Zapisać się do konkursu można do 15 października. Trzeba wypełnić formularz na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej albo na stronie wojciech2027.pl. Konkursowi patronuje Radio Plus. Dodam jeszcze, że laureaci mogą liczyć na nagrody rzeczowe nawet o wartości do 3000 zł.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
0: Reklama.

0: Był pod wpływem narkotyków, gdy wjechał w rodzinę w Międzyzdrojach przed Wigilią. Sąd skazał go na 19 lat więzienia. Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach po wczorajszym wypadku koło Radomia. Gładkie zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Jest 17. Marcin Bartnik, 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej.
1: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
0: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka.
2: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu, nawet nie wiem jaki był. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
0: Mówiła Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok nie jest prawomocny. Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach. Teraz policja może w końcu wejść do środka. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie. W zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Na miejscu jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Jak wygląda akcja służb?
3: Przed południem rozpoczęło się podnoszenie lokomotywy. Najpierw inżynierowie musieli zamontować potężne odciążniki, żeby zabezpieczyć dźwigi przed przewróceniem. Poszły w ruch liny i łańcuchy. Udało się podnieść i wkolić na tor potężną lokomotywę, która w wyniku uderzenia w ciężarówkę obróciła się na torowisko o 180 stopni. Teraz policja będzie przeprowadzać kolejne czynności.
4: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
3: Mówiła podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji. Teraz, gdy lokomotywa wreszcie stoi na torach, ekipy techniczne natychmiast biorą się za wymianę zniszczonych podkładów i szyn.
0: Dziękujemy za relację. Kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Jutro też przypomnimy protest maszynistów. Od północy wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Protest pierwotnie miał trwać dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się skrócić go do godziny 12 w południe. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to Poznań.
5: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak, i ja.
0: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Amerykańska delegacja wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do jutra.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali gładko 3-0 Portugalię.
7: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
8: Było lekko, łatwo i przyjemnie.
9: Łatwo, po.
10: Na pewno przyjemnie.
11: Byliśmy trochę lepsi.
12: Dużo lepsi.
11: Dużo, dużo.
12: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp. No, aby tak dalej.
10: Musimy to wygrywać, wszystko.
0: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki. Kolejny mecz Polaków już w sobotę zagrają z Izraelem.
13: Cztery minuty po 17:00. Kolejne wiadomości za 55 minut. Bogdan Ingersleben, kłaniam się państwu ponownie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zaczęło się. W Tatrach słychać ryki jeleni. Rozpoczęło się rykowisko. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, by nie mylić tego z odgłosami niedźwiedzi i nie dzwonić bez potrzeby po służby. Za chwilę wyjaśnimy więcej. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To temat kolejnego spotkania w cyklu Teologia Ciała, organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Powiemy o tym spotkaniu, a przed 18:00 także o atrakcjach Małopolska Tour w Nowym Targu. To już w tę sobotę i niedzielę.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W Tatrach nadchodzi czas miłosny, tak można powiedzieć, bo rozpoczyna się rykowisko jeleni, czyli okres godowy tychże zwierząt. To o tyle charakterystyczny okres, że turyści wędrujący po szlakach będą mogli usłyszeć donośne ryki, które często przypisywane są niedźwiedziom i wywołują panikę niepotrzebnie. Mówić będzie Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Mniej więcej w połowie września zawsze to rykowisko się zaczyna. Po tym okresie ciepłej pogody nadchodzą chłodne dni i myślę, że wtedy właśnie będziemy mocniej słyszeli to ryczenie jeleni. Ryczenie ma na celu przede wszystkim odstraszyć się przeciwników albo sprowokować ich do walki, ale też wezwać samice do godów. Ciąża łani trwa około 270 dni, no i po tym czasie pojawią się młode. Natomiast samo rykowisko jest o tyle spektakularne, że je bardzo dobrze słychać. Przede wszystkim o poranku, o wschodzie słońca i o zachodzie.
3: Bo słyszę niedźwiedzia, bo jest tu niedźwiedź. Na pytanie, czy pani, czy pan widzi tego niedźwiedzia? No nie, ale słyszę i ryczy tak jak niedźwiedź. Także to jest, co roku tak jest i jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
4: Filip Zięba, Tatrzański Park Narodowy. Takie telefony też odbieramy i w ten sposób właśnie jelenie się komunikują i ten ryk związany jest z jeleniami.
5: Czyli to ryczą jelenie, nie niedźwiedzie. A niedźwiedzie w ogóle ryczą?
4: Wydają różne dźwięki, taki, no jest to podobne do ryczenia, ale bardzo rzadko i w momencie, kiedy gdzieś tam na drodze staną sobie dwa niedźwiedzie i nie do końca chciały się spotkać.
2: Bardzo często to rykowisko mylone jest z odgłosami niedźwiedzia. Z tego względu tutaj jakby nasi turyści wzywają różne służby, czy to Dobry, czy Tatrzański Park. Informują, że w pobliżu jest właśnie rozwścieczony niedźwiedź, także uspokajamy. Są to gody jeleni. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że taki dorosły jeleń może ważyć 250 kg. Przy stratowaniu no też może być niebezpieczny. Także tutaj zachowajmy jakby ostrożność.
6: Proszę pana, może się częściowo pomylić w lesie, tym bardziej jak rzadko miał do czynienia z takimi zjawiskami, z takimi odgłosami. To tylko to znienacka jest.
7: To jest od lat, jesteśmy na to przygotowani i jak zwykle będziemy w tym temacie działać edukacyjnie. Niedźwiedzie nie ryczą, a ryczą jelenie właśnie w tym okresie. Jeśli nie jesteśmy samcami jelenia, to nam nic nie grozi.
8: To nie tylko ryki, ale i bitka czasami.
2: No bitka jak najbardziej, natomiast rzadko ona odbywa się w pobliżu człowieka. Raczej są to jakieś ustronne miejsca, gdzieś w reglach, na takich polankach śródleśnych, gdzie jelenie czują się względnie bezpieczne. Tam to się odbywa. Oczywiście mamy jelenie, które są tutaj u nas w mieście. No i to rykowisko też 2 lata temu odbywało się tutaj na ulicy Piłsudskiego. No to oczywiście jest już sytuacja, można powiedzieć, patologiczna z punktu widzenia zwierzęcia, no i niebezpieczna z punktu widzenia człowieka.
9: Adam Marasek, ratownik TOP. Były takie historie, że turyści, wydawało się, że widzą niedźwiedzia i spędzili jakiś czas na drzewie, zapraszając innych przechodzących tam, żeby nie szli dalej szlakiem, bo tam niedźwiedź. No i zdarzało się tak, że kilka osób czekało na drzewie na nadejście ratowników.
4: Ryczące jelenie zajęte są naprawdę miłością i mają zupełnie inny problem. Wszystko związane z tym, jak tu się rozmnożyć, a nie polują na człowieka.
1: Niedźwiedzie tymczasem intensywnie żerują, natłuszczają się przed zimowym snem. Na nie również trzeba zwracać uwagę w górach, dlatego Tatrzański Park Narodowy tym bardziej apeluje, by teraz nie wędrować po górach po zmroku i nie schodzić za szlaków. Kwadrans po 17:00.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czas na wrześniowe hity cenowe w Black Red White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Reklama.
10: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To temat sobotniego spotkania w cyklu Teologia Ciała dla zaawansowanych. Z cyklu organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Uczestnicy pochylą się nad książką Karola Wojtyły. Kolejne wydarzenie nieco później, 24 września. O tym, jakie znaki daje Bóg, że kocha od zawsze, oraz o swoich doświadczeniach opowiadać będzie ksiądz Rafał Główczyński, znany jako ksiądz z osiedla. Posłuchajmy szczegółów.
2: Magdalena Siemion, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Teologia ciała, tak najkrócej mówiąc, to jest chrześcijańska wizja, chrześcijańska perspektywa na ludzką miłość, cielesność, seksualność. Nauka bardzo piękna, bardzo mądra, bardzo potrzebna i niestety wciąż za mało znana. No więc kto jak nie Instytut imienia Jana Pawła II ma podjąć tą tematykę, podjąć się zadania rozpowszechniania tej myśli?
3: Niedługo kolejne spotkanie. Jaki będzie temat i jacy goście?
2: Ono jest przeznaczone dla osób troszkę bardziej wgłębionych w temat, w tą teologię ciała, dlatego że sięgamy do oryginałów. Czytamy w oryginale Mężczyzną niewiastą stworzył ich. To nie są proste teksty. To są teksty głęboko teologiczne, filozoficzne. Wojtyła ma bardzo specyficzny sposób mówienia, na zasadzie bardziej spirali, a nie linearnie, że coś z czegoś wynika, tylko on wgłębia się w dany temat, idzie dalej, znowu wraca, ale już z jakiejś innej perspektywy, więc może to utrudniać troszkę odbiór. Ale bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy być może chcieliby posmakować temat, myślę bardzo na czasie, bo akurat będziemy dotykać samotności. Czy samotność na pewno jest zła, a może jest bardzo potrzebna, a może jest bardzo twórcza, rozwijająca, więc zapraszam wszystkich. Czytamy fragmentami, a później dzielimy się po prostu swoją refleksją. Dyskutujemy, czasami się spieramy, czasami różne mamy interpretacje, różne spojrzenie, ale dokładnie o to chodzi, prawda? Każdy ma też inne doświadczenie życiowe, w innym momencie życia się znajduje i naprawdę to słowo jest adekwatne dla każdego. Także tutaj się myślę, że każdy w jakiś sposób odnajdzie w tych treściach. Naszym głównym tutaj specjalistą jest ksiądz Bogusław Kastelik, wspaniały znawca teologii ciała. Ja mu tylko pomagam, także wspólnie to prowadzimy.
3: Kolejne spotkanie 24 września, czego będzie można się dowiedzieć?
2: Działamy na każdym froncie i mamy dla kogoś bardziej zaawansowanego i bardziej laika. Te spotkania comiesięczne z teologią ciała to są spotkania, na które zapraszamy różnych gości. To są osoby, które dają świadectwo swojej wiary albo głębokiego nawrócenia, albo po prostu świadectwo doświadczenia miłości, obecności Pana Boga w ich życiu. I takim gościem będzie ksiądz Rafał Główczyński, znany bardziej jako ksiądz z osiedla. To jest ksiądz, który posługuje wśród młodzieży. On prowadzi taką klubo, kawiarnię, cyrk motyli. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że kawiarnia jest bez cennika. Znaczy przychodzisz, płacisz tyle, ile chcesz. Ale uwaga, bez telefonów komórkowych, bez internetu i bez alkoholu. I o tym też będzie rozmawiał. Dlaczego podjął się takiego zadania? On też bardzo różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne prowadzi.
3: W spotkaniu będzie towarzyszyć hasło Bóg daje znaki, że kocha od zawsze. Co się pod tym kryje, jaki temat poruszy?
2: Ksiądz Rafał w tym wystąpieniu chce poruszyć tematy związane ze swoimi duszpasterskimi doświadczeniami. Między innymi ukazujący właśnie troskę o dziecko od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. On jest też zaangażowany w duchową adopcję, ale też będzie mówił o swoich licznych takich akcjach ewangelizacyjnych.
3: Dlaczego warto przyjść?
2: Ja myślę, że teologia ciała jest tak troszkę mylnie rozumiana, że to jest tylko nauka dla małżeństw albo tak stricte osób, które się interesują teologią. Natomiast teologia ciała, ona odpowiada na pytanie w ogóle o to, kim jest człowiek, o tożsamość człowieka, jaką mamy rolę, jaki mamy cel, po co my na tym świecie w ogóle żyjemy i istniejemy. Możemy nadać naszemu życiu bardzo głęboki sens i teologia ciała nam bardzo w tym może pomóc. Więc chcą Państwo się zmierzyć z tym tematem i z tymi pytaniami, to zapraszam, bo zarówno 12 września będziemy te tematy poruszać, ale również tego 24 września, gdzie zapraszamy gości z różnych tak naprawdę dziedzin i tematów, również odpowiadamy na trudne pytania i w jakiś sposób się zmagamy z tą rzeczywistością, która w Bożej perspektywie może się okazać bardzo piękna i możemy to życie bardzo wartościowo i mądrze przeżyć.
1: Najbliższe sobotnie spotkanie planowane jest między 11 a 13 w siedzibie Krakowskiego Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II.

10 września. Zapisał się w historii muzyki m.in. tym, że w 1983 roku Michael Cimbello, były gitarzysta zespołu Stevie'ego Wondera, umieścił na szczycie listy w Stanach Zjednoczonych singiel z kompozycją Maniac. Utwór pojawił się też w filmie muzycznym Flashdance. W Wielkiej Brytanii nie dotarł nawet do pierwszej 40 przebojów. Cimbello skupił się później na komponowaniu muzyki filmowej, m.in. do Dnia Niepodległości, do Kokonu, do Gremlinów.

0: Jak Państwo usłyszeli, w czasie wykonań koncertowych Cembello radował się tą piosenką, a karierę rozpoczynał jako muzyk studyjny. Grał na gitarze akustycznej albo elektrycznej u takich wykonawców jak wspomniany już Stevie Wonder, ale też i grupa The Jackson's Five. Grał dla Randy Crawford, dla Davida Sanborna, grał z Chaką Khan, z grupą Temptations i z Donną Summer.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 21 minut do 18:00.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i Kids Race. To główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. To zdarzenie odbędzie się w sobotę i niedzielę przy Alei Tysiąclecia. Posłuchajmy, co jeszcze czeka na uczestników w ten rowerowy weekend.
2: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, odpowiedzialna za małopolską kulturę i turystykę. Rower to jest ruch, w związku z czym uważam, że nie ma nic zdrowszego i lepszego niż spędzenie czasu z rodziną wśród najlepszych. Na świeżym powietrzu. A że do tego dochodzą wszelkiego rodzaju atrakcje.

0: uczestników?
1: Na uczestników tej trasy MTB czekają tak naprawdę dwie trasy. Jedna 25 km, druga wymagająca dużo większego profesjonalizmu i wysiłku, czyli 40 km. Myślę, że każda z tych tras została fantastycznie przygotowana przez tutaj organizatorów tego MTB festiwalu, tak żeby nasi uczestnicy nie tylko mogli się porządnie, ale to bardzo porządnie zmęczyć, ale żeby mogli też ukradkiem zerknąć na te widoki, które będą mogli z tych punktów dokładnie zobaczyć.
0: Jedną z aktywności będzie Kids Race. Na czym to będzie polegało?
1: To jest chyba najbardziej wyczekiwany punkt programu tego rodzinnego rajdu, bo jest to temat zawodów naszych milusińskich, którzy na tych rowerkach, na których bez kółek się odpychają, czyli ci najmłodsi, niejednokrotnie nawet dwulatkowie już startują, czują się naprawdę bardzo usatysfakcjonowane z tych medali, które natychmiast dostają na szyję, jak docierają do mety.
0: Czy na to wydarzenie, czy na te aktywności trzeba się w jakiś sposób zapisać i gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat harmonogramu?
1: Są dwa sposoby. Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów. Tam możemy nabyć też całe pakiety, czyli koszulki, numery.
2: Z Iwoną Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
3: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
2: Zbliża się 18. Dziś w magazynie reporterów to wszystko, co mieliśmy Państwu do przekazania. Kolejny magazyn jutro po 16. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Dziękuję, że wysłuchali Państwo tego, co przygotowali reporterzy. Usłyszymy się jutro. A dziś po wiadomościach po 18. Czekać na Państwa będzie Agata Petela.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Premier dostał od szefa CIA raport o zagrożeniach ze strony Rosji. PKP Intercity ostrzega przed dużymi opóźnieniami w związku z jutrzejszym protestem. Za chwilę też o tym, jak chronić dzieci przed nielegalnymi reklamami. Jest 18. Marcin Bartnik. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
1: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dosyć precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
1: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
0: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutrzejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę i rozpocząć się o północy. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończył się protest w południe.
2: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu. Będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km/h.
0: Wyjaśnia Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety.
3: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Mówił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Przypomnijmy, protest to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową pod Radomiem. Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Według banku wojna USA i Izraela z Iranem generuje presję inflacyjną, a inflacja w strefie euro może pozostać podwyższona przez dłuższy okres. Ta decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Polskie stopy procentowe na razie pozostaną bez zmian, zapowiedział tymczasem szef NBP Adam Glapiński.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ma pomóc dzieciom i rodzicom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią.
5: Proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze.
0: Mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń. Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami, to niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy, zaznacza Anna Hacuś, twórczyni programu edukacji medialnej dla dzieci.
6: Bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami obiektywnymi. Tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój.
0: W kampanii ma być wykorzystany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców.

0: No, można się zasłuchać Breakout w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Trzecia kawka już wypita, zatem można rozpoczynać program. Agata Wetyla, dzień dobry. Witam się z Państwem i zapraszam na program do 20, a w tym czasie sporo prezentów powędruje w Państwa ręce. Między innymi poradnik prawdziwej damy. Zaproszę Państwa też do kina na pokaz specjalny filmu Pasja, początek świętości. Opowiem również o ceramice Picassa, którą będzie można zobaczyć gdzie? W Krakowie, rzecz jasna. To i znacznie więcej do 20. No to gramy i zaczynamy. Silent Circle.

0: Orinoco Flow i Enya, i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus.
0: A teraz mam dla Państwa coś dobrego do poczytania. Najnowszą książkę autorstwa Diane Freeman. Jest to brytyjska autorka, która po 30 latach pracy w korporacji porzuciła swoje dotychczasowe życie, by pisać. Jest autorką znanej serii Poradnik prawdziwej damy. No i właśnie w Polsce ukazał się kolejny tom z tej serii zatytułowany Rodzinna fortuna a morderstwo. Frances Hazelton dopiero co wyszła za mąż. Zamiast jednak planować poślubne wojaże, znów tropi zabójczy spisek. Frances nie znosi nudy, więc gdy George podejmuje się realizacji misji na zlecenie Muzeum Brytyjskiego, ona znajduje sobie inne zajęcie. Zgadza się wprowadzić na salony bratanicę starej znajomej, wicehrabiny Winstead. Jako przenikliwa obserwatorka brytyjskiej arystokracji nadaje się do tej roli jak mało kto. Młoda kobieta, Kate, sprawia wrażenie sympatycznej, ale nie pali się do życia towarzyskiego. Martwi się o zdrowie niedomagającej ciotki, a jednocześnie zdaje się coś ukrywać. Frances szybko dochodzi do wniosku, że dała się wplątać w rodzinną intrygę, gdy zaś nie wiadomo o co chodzi, zwykle chodzi o pieniądze. W tym przypadku niemałe, bo starsza pani dysponuje sporym majątkiem. Jej nieoczekiwana i tajemnicza choroba jest na rękę co najmniej kilku osobom. Śledztwa George'a i Frances wydają się zmierzać w tym samym kierunku, a kluczem do rozwiązania całej zagadki może być skradziony dziennik zmarłego wicehrabiego Winsteada. Kto odpowiada za jego zniknięcie? Atmosfera z każdym dniem gęstnieje, więc Frances musi się śpieszyć. Jeśli spodobała się Państwu ta historia i chcecie znać ciąg dalszy, no to już piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Rodzinna fortuna, morderstwo, czyli kolejny tom cyklu Poradnik prawdziwej damy, czeka do zdobycia już teraz. Wystarczy napisać do mnie pod wspomniany adres. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość, otrzyma tę książkę w prezencie.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Reklama.

0: Classic Foreigner. To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Oczywiście zbliża się godzina 18.30, zatem pora na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Księga próśb i podziękowań liczy 90 tomów. Ten obraz jest świadkiem wielu łez, smutku i radości, a co roku rozdaje się tu 20 tysięcy komunii. Chodzi o wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W tym roku przypada jubileusz 25-lecia koronacji obrazu.
2: Jest ozdobiona koronami, to jest złoto pochodzące od rodziców dzieci, przeznaczone na koronę i klejnoty, które są u góry także od rodziców. W auli szpitala zgromadziła około 120 kapłanów. Był ksiądz kardynał Macharski jako główny celebrans. Bardzo dużo dzieci z oddziałów, z rodzinami, lekarzy.
1: Mówił ksiądz Lucjan Szczepaniak, kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Trwają przygotowania do obchodów rocznicy koronacji.
2: Jest czuwanie. Staraliśmy się przez 20 tygodni rozważać kolejne stacje różańca, kolejne tajemnice różańca świętego. A teraz jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Połączona jest oczywiście ta nowenna z mszą świętą i z nabożeństwem po mszy świętej.
1: Centralna msza święta pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia zostanie odprawiona w sobotę o godzinie 14.30 w szpitalnej kaplicy.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Teatr Przypadków Feralnych otwiera nową scenę. Od jutra spektakle będziecie mogli oglądać w budynku przy ulicy Świętego Krzyża 14 w Krakowie. W tym sezonie czeka na widzów sporo nowości, w tym kilka premier.
4: Cztery premiery aż do stycznia. Mamy już w przyszłym tygodniu, 19 i 20 września, premierę spektaklu muzycznego na podstawie tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Planujemy jeszcze jedną premierę na podstawie Gałczyńskiego, jedną premierę na podstawie Witkacego i na sam koniec jedną premierę na podstawie Lema.
1: Mówi Natalia Mazurkiewicz, prezes zarządu Teatru Przypadków Feralnych. Przez cały weekend grane będą dobrze znane dla instytucji spektakle.
4: 11 września o godzinie 20 zagramy Lekcje UNESCO. Jest to klasyka teatru absurdu. Będą spektakle muzyczne. W sobotę na podstawie Leonarda Cohena, jego twórczości zarówno muzycznej, jak i lirycznej. Z kolei w niedzielę zagramy spektakl na podstawie utworów Nicka Cave'a. Jest to trochę thriller sceniczny.
1: Instytucja istnieje od 2018 roku i specjalizuje się w tak zwanym teatrze absurdu.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Nowy Targ już w ten weekend zamieni się w rowerową stolicę Małopolski. Podczas Małopolska Tour zaplanowano rodzinne rajdy rowerowe, pokazy akrobacji oraz zawody MTB, mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Na uczestników tej trasy MTB czekają tak naprawdę dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km. Myślę, że każda z tych tras została fantastycznie przygotowana, tak żeby nasi uczestnicy mogli też ukradkiem zerknąć na te widoki, które będą mogli z tych punktów dokładnie zobaczyć.
1: Wydarzenie odbędzie się przy Alei Tysiąclecia w Nowym Targu. Szczegółowe informacje o zaplanowanych atrakcjach i harmonogramie można znaleźć na stronie internetowej małopolskatour.pl. Pogoda.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: A wieczór pochmurny, na termometrach 18 stopni, w nocy deszczowo, jutro też i tylko 13 stopni w ciągu dnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.

0: Little Lies i Fleetwood Mac w Radio Plus. Plus. A teraz chcę Państwa zaprosić do kina na specjalny pokaz, na uroczysty pokaz filmu Pasja, Początek Świętości. Jest to film Mariusza Pilisa, który opowiada historię życia 9 błogosławionych salezjanów, a jednocześnie przypomina, że słowo pasja ma wiele znaczeń, nie oznacza jedynie cierpienia. Jest to film o kapłanach, którzy swoje życie poświęcili młodym ludziom. W czasie II wojny światowej zostali aresztowani, trafili do obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, gdzie ponieśli śmierć. Film pokazuje ich historię nie tylko z perspektywy męczeńskiej śmierci, ale przede wszystkim ukazuje, że w życiu tych błogosławionych pasja urzeczywistniała się w codziennej służbie, wychowaniu, wierze i obecności przy drugim człowieku. To właśnie ona była początkiem ich świętości i nawet w obliczu cierpienia i śmierci nie została im odebrana. Film zabiera widza do przedwojennych Dębnik i Oświęcimia, śledząc losy kapłanów, którzy w zwyczajności odnajdywali niezwykłe powołanie. Wojna odebrała im wolność, ale nie odebrała im wiary. W obozowej rzeczywistości nadal wspierali innych, modlili się i dawali nadzieję. Ich męczeństwo nie jest końcem filmowej opowieści, jest jej dopełnieniem. Pasja, początek świętości, uroczysta projekcja tego filmu z udziałem twórców, ale także znakomitych gości. Już we wtorek, 15 września w kinie Kijów swoją obecność zapowiedział m.in. ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta. Państwo też tam mogą być, bo mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Wtorek, godzina 18, uroczysta projekcja filmu Pasja, początek świętości. Kto chce tam być, kto chce zobaczyć ten niezwykły obraz, niech do mnie napisze na luz@radio-plus.pl.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę. Od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Piątkowe popołudnie pełne rodzinnych atrakcji, warsztatów, muzyki i dobrej zabawy. Chodzi o piknik płaszowski, który odbędzie się w sobotę, start o godzinie 15 w klubie Płaszów przy ulicy Gumniska. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji przygotowanych, zwłaszcza z myślą o dzieciach, o młodzieży i o rodzinach. W programie m.in. animacje dla dzieci, warsztaty przyrodnicze, chemiczne, stolarskie, plener malarski oraz gry i zabawy sportowe. Uczestnicy będą mogli również obejrzeć spektakl teatralny Cyberprzestrzeń. Organizatorzy zaplanowali także muzyczny finał wydarzenia. O godzinie 19.15 na scenie wystąpi zespół Al Dente, który zaprezentuje koncert Dźwięk Pokoleń. A w repertuarze znajdą się utwory Czesława Niemena, Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego oraz innych wybitnych artystów. Będzie to taka muzyczna podróż przez pokolenia i okazja do wspólnego przeżywania dobrze znanych i lubianych piosenek. Piknik Płaszowski już w sobotę, start o godzinie 15.00. Udział jest oczywiście bezpłatny. A teraz zabieramy Państwa na uliczki Paryża. Paris Paris, Malcolm McLaren i Catherine Deneuve.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
2: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
7: Lubelska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach po rosyjskim ataku. Do końca roku nie ma co liczyć na obniżki stóp procentowych, mówi prezes NBP. W Tatrach rozpoczyna się rykowisko jeleni. Jest 19. Marcin Bartnik. Umorzono śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po tych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. Ze szczegółami Mikołaj Borowiec.
8: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
9: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
8: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
7: Nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. System kar może zadziałać tylko pod warunkiem, że będą sprawnie egzekwowane. Tak ekspert komentuje dla nas zapowiedź ministra infrastruktury po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Chodzi o zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. O tym Mateusz Chłystun, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów.
10: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
11: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
10: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
11: Standard się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
10: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
7: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
0: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
7: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian.
12: Wiadomości Radia Plus.
7: W Tatrach zaczyna się rykowisko jeleni, czyli okres godowy tych zwierząt. Często odgłosy, które wydają, przypisywane są niedźwiedziom i wywołują panikę wśród ludzi, mówi Tomasz Zając z Tatrzeńskiego Parku Narodowego.
13: Ryczenie ma na celu przede wszystkim odstraszyć przeciwników albo sprowokować ich do walki, ale też wezwać samice do godu. Samo rykowisko jest o tyle spektakularne, że je bardzo dobrze słychać. Przede wszystkim o poranku, o wschodzie słońca i o zachodzie.
14: Bo słyszę niedźwiedzia, bo jest tu niedźwiedź. Na pytanie, czy pani, czy pan widzi tego niedźwiedzia? No nie, ale słyszę i ryczy tak jak niedźwiedź. Także to jest co roku, tak jest.
15: Ryczące jelenie zajęte są naprawdę miłością, mają zupełnie inny problem. Wszystko związane z tym, jak tu się rozmnożyć, a nie polują na człowieka.
7: Dodawał Filip Zięba z TPN-u, który apeluje, by nie wędrować po zmroku i nie schodzić ze szlaków.
12: Plus. Plus.
2: Go West, Pet Shop Boys i tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Plus.

0: Czeka Warszawa i Beata Kozidrak w Radiu Plus, a my z Warszawy wracamy do Krakowa.
1: Plus, plus.
0: A tu 6 półmisków autorstwa Pabla Picassa można zobaczyć w kamienicy Szołańskich. Artysta znany głównie z obrazów i twórca kubizmu, ceramiką zainteresował się w ostatnich latach twórczości, a na wystawie Picasso i Picasiaki już od jutra będzie można zobaczyć także ceramikę polskich artystów XX wieku.
2: Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. To jest okazja do zobaczenia jednego z najbardziej znanych artystów w historii w trochę innej odsłonie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć. Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i półmisków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć. Ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50. Ceramiki Picassa pozyskaliśmy głównie z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Zawsze dziękujemy przyjaciołom z Warszawy, z Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz od prywatnych kolekcjonerów.
3: Pabla Picassa kojarzymy raczej z obrazów, a ceramika to jest taka chyba jego jedna z ostatnich działalności. Powiedzmy sobie, co możemy zobaczyć w ogóle na tych półmiskach, na tych talerzach, na tej ceramice? Czy ona jest też taka abstrakcyjna, tak jak wiemy, że były obrazy Pabla Picassa?
4: Tak, rzeczywiście Picassa kojarzymy z malarstwem, ale on był bardzo wszechstronnym twórcą. Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Picasiaki, i nowoczesna ceramika. Tworzył tkaniny, tworzył scenografię, pisał poezję, a w dojrzałym wieku, w wieku 65 lat, zainteresował się ceramiką i ona towarzyszyła mu przez następne lata. Współpracował z Atelier Madura na południu Francji. Tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie i z Picassem, i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka. Można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się Państwu.
3: I to wszystko zestawione też z polskimi twórcami ceramiki. Jakie zbiory, czy talerze, czy wazony, co to takiego?
4: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej prace w jakiś sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów. Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie.
3: W wystawie Picasso i Picasiaki towarzyszy też taki cały blok edukacyjny. No to co można robić? Bo nie tylko można oglądać tę wystawę, ale można tworzyć jakieś małe dzieła sztuki.
5: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Anna Berkowicz, dział edukacji MNK. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice, ceramice użytkowej, pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, zachęcamy, by powstały obrusy.
0: A wystawę Picasso i Picasiaki, nowoczesna ceramika, można zwiedzać do 7 lutego przyszłego roku, a była już na niej nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Nothing Gonna Stop Us i Starship w Radio Plus. A teraz mam dla Państwa taki szybki konkurs związany z Adorlandem, czyli największym w Europie parkiem ruchomych dinozaurów. Jeśli Wasze dzieci kochają dinozaury, no to z pewnością mają jakąś figurkę, na przykład T-Rexa albo maskotkę dinozaura, swoją ulubioną, z którą śpią albo się z nią po prostu nie rozstają. Proszę, zróbcie zdjęcie takiego dinusia Waszych dzieciaków i wyślijcie do mnie na adres luz@radiomyślnikplus.pl. Kto pierwszy, ten lepszy do zdobycia jest podwójne za to zaproszenie do Zatorlandu. Zatem do dzieła, drodzy Państwo, z pomocą dzieci oczywiście.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Nie chcesz być sam?
5: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
4: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
5: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
8: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na Letni Festiwal Sportów Zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
1: Reklama.

0: i w San Francisco w Radio Plus. A w studiu już Dominika Baraniec, zatem czas na wiadomości.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Ponad 460 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Parku Grzegórzeckiego. Obecny stan tego miejsca krakowianie określili jako przeciętny i chcą, aby teren został dostosowany do ich potrzeb rekreacyjnych oraz sportowych. Chcemy zagospodarować ten park, ale tak, aby zachować naturalną zieleń, mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: To jest bardzo mocno zacieniony park. Chcą mieszkańcy pozostawić jego taki naturalny, dziki charakter. Będzie też taka ścieżka ala dydaktyczno-historyczna, altana, plac zabaw, wykorzystanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury i też budynki, które znajdują się w tym parku, zostaną zaadaptowane na cele kawiarniane.
1: Urzędnicy wybierają teraz wykonawcę dokumentacji i kosztorysu pracy, a potem przystąpią do kolejnych działań.
2: Nie mówimy tylko o zieleni. W tej dokumentacji jest też mowa o ekspertyzach, inwentaryzacji. Pierwsza jej część pojawi się jeszcze w tym roku, jak pomyślnie wybierzemy wykonawcę. Po opracowaniu dokumentacji, dopracowaniu przez nas koncepcji i projektu będziemy mogli w kolejnych latach realizować już to zamierzenie. Środki są na to zabezpieczone.
1: Zakończenie prac w Parku Grzegórzeckim planowane jest za 3 lata.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych miejsc kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce. Chodzi o Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Trwają przygotowania do Wielkiego Odpustu Mogilskiego. Rozpocznie się on w tę niedzielę.
3: Uroczysta msza święta i procesja z relikwiami Krzyża Świętego na placu przed Bazyliką. W tym roku tej mszy świętej i procesji będzie przewodniczył nasz arcybiskup metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.
1: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomienia Apostoła w Krakowie Mogile. Najważniejszym dniem odpustu będzie niedziela 20 września.
3: Na ołtarzu polowym w ogrodzie klasztornym będzie sprawowana msza święta, będzie jej przewodniczył ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, arcybiskup metropolita gdański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
1: Dopełnieniem uroczystości ku czci podwyższenia Krzyża Świętego będzie tradycyjne nabożeństwo dróżek różańcowych.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
4: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki. Będzie już w naszych zakopiańskich szkołach 5 stref ciszy. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 30 tysięcy złotych.
1: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenia z kontaktu z naturą, na przykład przez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych. Pogoda.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: A wieczór pochmurny, na termometrach 18 stopni, w nocy deszczowo, jutro też i tylko 13 stopni w ciągu dnia.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.

0: To Chris Isaac w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz proponuję, abyście, drodzy Państwo, zanurzyli się w świecie wiktoriańskiej Anglii, w której panuje orchidelarium, a fascynacja pięknem storczyków staje się źródłem niebezpiecznej obsesji. Polecam Państwu książkę Izabeli Good, Gorączka Orchidei. Jest rok 1859, Londyn. Eleanor Woodhouse, młoda, utalentowana matematyczka, guwernantka, otrzymuje posadę u rodziny zbijającej fortunę na inwestycjach w rodzącą się branżę farmaceutyczną. Pani domu, Alice, od początku traktuje dziewczynę wyjątkowo, między kobietami rodzi się przyjaźń. Wkrótce sprawy się komplikują, a Eleanor, choć długo tego nie dostrzega, staje się pionkiem w bardzo niebezpiecznej grze. Jednocześnie los stawia przed nią życiową szansę, pod warunkiem, że odważy się zmierzyć z pewną tajemnicą. Co ukrywa Eleanor i czy wiedza na temat uprawy orchidei pomoże jej rozwiązać zagadkę pewnej śmierci i jak nie splamić białych rękawiczek, gdy dochodzi do morderstwa? Gorączka orchidei to historia o kobietach naznaczonych trudną przeszłością, które próbują wywalczyć sobie miejsce w świecie. To jest opowieść o lęku i o obsesjach, które bywają zarówno źródłem piękna, jak i niszczącej nienawiści. Gorączka orchidei Izabeli Good to nowość wydawnicza, którą mam teraz dla Państwa i którą chętnie Wam sprezentuję. Kto chciałby zanurzyć się w tej lekturze, niech do mnie napisze. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Orchidea, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Reklama.

0: Plus.
1: To był Michael Jackson w Radio Plus. Oj, jutro poczujemy jesień w kościach, 14 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry w Krakowie, w dodatku będzie padać. O, już widzę te narzekające na pogodę osoby, będzie można narzekać, ale mam nadzieję, że ta pogoda poprawi się w weekend, zwłaszcza w niedzielę, no bo czeka nas impreza plenerowa, takie nieoficjalne przywitanie jesieni, czyli 14 edycja festiwalu Zaklęte w Dyni. Park ratuszowy zmieni się w takie najbardziej jesienne miejsce w Polsce. No i jednym z takich ważniejszych punktów festiwalu będzie oczywiście strefa warsztatowa. Będzie można na przykład wycisnąć olej z pestek dyni, a przed jesiennym sezonem przyda się też dawka zdrowego ruchu, dlatego w Parku Ratuszowym nie zabraknie gry w słynną już festiwalową dyniówkę. Będą też lokalni twórcy i przedsiębiorcy. W strefie kiermaszowej będzie można zrobić zakupy, kupić dynie, miody, naturalne przetwory, a w strefie smaku pojawią się znane i lubiane nowochódzkie lokale. Będzie aromatyczne kawa, coś dla miłośników słodkości i wytrawnych przekąsek. No i oczywiście potrawy z dyni będzie można próbować, smakować, ale najpierw trzeba przyjść do Parku Ratuszowego już w niedzielę. Start imprezy o godzinie 15. Udział we wszystkich aktywnościach jest absolutnie bezpłatny, ale trzeba się będzie zapisać na miejscu na te warsztaty, żeby móc czerpać radość z tworzenia na przykład pięknych zakładek do książki. A to już Sissy Catch, Heartbreak Hotel. Tym numerem żegnam się z Państwem, mówiąc Wam wspaniałego wieczoru. Agata Ptela, papa, idę na spacer. A co? Korzystam jeszcze z dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Spodziewane są duże utrudnienia. W piątek do południa potrwa protest maszynistów w całym kraju. Woda w Sandomierzu niezdatna do spożycia z powodu bakterii kałowych. Sejmowa komisja śledcza w sprawie afery Zonda Krypto nie jest potrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Jest 20. Marcin Bartnik. To może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju. O północy rusza protest maszynistów. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Przewoźnik zapowiada, że pasażerom, którzy z powodu protestu zrezygnują z podróży, zwróci pieniądze za bilety bez pobierania odstępnego. Z tym tematem nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, jak dokładnie będzie wyglądał protest?
4: Maszyniści od północy mają zwalniać pociągi przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Protest potrwa do południa. Pierwotnie miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić. Niedługo rząd ma zająć się bowiem jednym z postulatów, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
5: W najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
4: Mimo to pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami, które mogą być odczuwalne także po zakończeniu akcji.
3: Protest, przypomnijmy, to reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem, w której zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Woda w Sandomierzu niezdatna do spożycia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w tej sprawie alert. Ostrzeżenie skierowano do odbiorców na terenie miasta i powiatu sandomierskiego. Woda nie nadaje się do picia, kąpieli ani przygotowywania posiłków. Wykryto w niej bakterie kałowe. Sejmowa komisja śledcza w sprawie afery Zonda Krypto jest niepotrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia minister Waldemar Żurek.
6: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
3: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Czy doszło do próby uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem? Dziś po południu ktoś próbował dostać się w pobliże jednego z ujęć wody w mieście. Sprawców spłoszyli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
7: Generalnie ustalamy przebieg, przyczyny, tak, ustalamy osobę bądź osoby, które brały udział jakby w tym całym incydencie, a najważniejsze na ten moment to jest to, że nie doszło do przełamania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody.
3: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Zabezpieczony został już monitoring z miejsca zdarzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrywa na inaugurację Mistrzostw Europy w siatkówkę z Portugalią. Podopieczni Nikola Grbicia nie dali szans swoim rywalom i zdemolowali Portugalczyków do 12, 18 i 20.
8: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
3: Mówił tuż po spotkaniu rozgrywający kadry Marcin Komenda. Mieliśmy spotkanie pod kontrolą od samego początku do samego końca, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
3: Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael.

0: To jest otwarte studio w Radiu Plus. Studio otwarte, to skorzystałem z okazji i wszedłem do środka. Mariusz Syta, kłaniam się nisko i zapraszam przez najbliższe 2 godziny w Radiu Plus, godzinę 2. Tematów o wiele więcej w spisie treści Zonda Krypto. Słyszą Państwo? Zonda Krypto, jak to brzmi złowieszczo. No chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby dziś o kryptowalutach, kryptoaktywach, tylko co to właściwie jest? To będzie radiowa lektura obowiązkowa dla ciekawych świata po 21:00. Z nami dr Grzegorz Sobiecki, ekspert rynku kryptowalut SGH i Eryk Schmidt, analityk rynków finansowych XTB. A w tej godzinie temat bardzo na czasie, niestety bardzo na czasie. Niestety, bo to tragedia. Tragedia na torach, kolejowa katastrofa pod Radomiem i jej echa. O tym około 20:40 porozmawiam z Dorotą Olszewską, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. A na początek kierunek Kielce, bo tam Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego i tam także Juliusz Sabak, Portal Obronny. Halo, halo.
1: Dzień dobry, wieczór.
0: Dobry wieczór, Juliuszu. To może zerknijmy na kalendarz. Rok temu, równo rok temu, rój rosyjskich dronów wtargnął w polską przestrzeń powietrzną. To było wydarzenie bez precedensu. Poderwano myśliwca. Dobrze pamiętamy, że rakieta wystrzelona w stronę bezzałogowca uderzyła w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Dzisiaj tak na marginesie umorzono śledztwo w tej sprawie. Czy twoim zdaniem po roku jesteśmy lepiej przygotowani na takie sytuacje?
1: Lepiej tak. Dobrze. No nie wiem, nie jestem do końca przekonany.
0: A dlaczego?
1: No, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o obronę przeciwdronową czy przeciwlotniczą, to nasze możliwości jakoś gwałtownie się nie zwiększyły. One dopiero się zwiększą w pewnej perspektywie, jak to się ładnie mówi, czasu. Więc no, w tej chwili jesteśmy bardziej świadomi, więcej wiemy, spodziewamy się, dozorujemy, obserwujemy, natomiast nasze możliwości radzenia sobie z takim masowym atakiem dronów są no, niewystarczające. Są większe, ale niedostateczne moim zdaniem.
0: A czy tutaj mówimy o tym systemie SAN, to zapowiadane jako największy w Europie, zintegrowany system antydronowy. No brzmi to oczywiście poważnie, brzmi tak, że od razu czuje się bezpieczniej, tylko pytanie, czy słusznie?
1: No być może, natomiast system SAN dopiero powstaje i to jest jakby największy problem. My przespaliśmy jako państwo, no nie oszukujmy się, kilka lat tej wojny. Ja tak naprawdę nie mam na myśli tego, że przespaliśmy od 2022. Tak naprawdę my jako państwo, jeśli chodzi o takie inwestycje w zdolności obronne, przespaliśmy czas od 2014, więc no mieliśmy troszkę czasu, żeby się przygotować i No i jak to się mówi, miało być dobrze, no wyszło jak zwykle.
0: No dobrze, więc czekamy na rozwój systemu SAN. To mają być, zdaje się, i wyrzutnie, i środki walki elektronicznej, centra dowodzenia też specjalne. No a drugie to są sami mieszkańcy. No tutaj oczywiście zdarzają się wpadki, o których mówimy zresztą też na antenie Radia Plus. No niemniej widzimy postęp, mówię tutaj oczywiście o systemie alarmowania mieszkańców. Nie dalej niż dziś 2 razy dochodziły alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpackiego o zmasowanych atakach za naszą wschodnią granicą, co oczywiście może przełożyć się na niebezpieczeństwo w wschodniej części Polski. No tutaj chyba są pozytywne zmiany.
1: No tak, tu są pewne pozytywne zmiany, no ale też jesteśmy tak naprawdę w trakcie ich wdrażania. Tu mówię chociażby o tym włączeniu jakiegoś systemu ostrzegania do chociażby do aplikacji mObywatel. No bo nie oszukujmy się, większość z nas nie jest w stanie odróżnić sygnału ogłoszenia alarmu lotniczego od alarmu chemicznego i od odwołania tego alarmu po sygnale syren, bo mam wrażenie, że od jakichś 20 lat się tego chyba nie uczy w szkole. A no każdy z nas praktycznie ma telefon przy sobie i każdy z nas, gdyby dostał komunikat, jest zagrożenie lotnicze, zejdź do schronu albo schowaj się w bezpiecznym miejscu, to wiedziałby, co ma robić.
0: Juliuszu, wracam do początku naszej rozmowy, jesteś w Kielcach, jesteś na jednych z najważniejszych, na pewno w Europie, targów dotyczących obronności. Czy tam, poza tym wątkiem oczywiście propozycji, oferty, o czym jeszcze mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy, te tematy aktualne, czy to dotyczące dywersji, sabotażu, przeróżnych form prowokowania Zachodu przez Moskwę, czy to no, bardzo na czasie temat amerykańskich baz, trwa, przypominam, amerykański rekonesans, jeżeli o to chodzi teraz czwartek, w piątek mówi się o tym, że takie bazy mogą powstać w Poznaniu, we Wrocławiu. Czy te tematy aktualne są poruszane w Kielcach, czy niekoniecznie?
1: No, one oczywiście się przewijają gdzieś w tle tych rozmów, bo oszukujmy się, salon przemysłu obronnego, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się raczej na tej przemysłowej części, czy technologicznej, więc tutaj tych rozmów jest więcej, chociażby o tym, jak się rozwija program SAN, czy inne projekty, które mają zwiększyć możliwości polskich sił zbrojnych. Natomiast no, oczywiście jakby polityka zagrożenia, ich rodzaj, to jest też ten element, który no, się pojawia w tych rozmowach, no bo pojawia się jakby w kontekście tych zakupów, czy programów modernizacyjnych sił zbrojnych, więc no, nie da się tych tematów rozdzielić w żaden sposób.
0: Ponad 1200 wystawców, ponad 40 państw, rekordowa obecność firm zagranicznych i Kanada w roli kraju wiodącego, to właśnie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Co zrobiło na tobie największe wrażenie w czasie tego wydarzenia, które w Kielcach do jutra?
1: Oj, wiesz, to jest trudne pytanie, bo no ja już na salon w Kielcach jeżdżę od kilkunastu lat i szczerze mówiąc, to co na mnie w tym roku zrobiło największe wrażenie, to chyba tłumy. Niesamowite. Rozmawialiśmy dzisiaj z prezesem targów, panem Mochoniem, który mówił, że w ciągu jednego dnia targi odwiedziło 17 tysięcy osób. Targi też w tym roku są, odbywają się na trochę większej przestrzeni, bo dobudowano dodatkowe hale wystawowe, więc no, szczerze mówiąc, nawet stali bywalcy się gubią chwilami, bo ekspozycje są rzeczywiście ogromne i mimo to wypełnione ludźmi, więc no, tak jak mówię, dla mnie przede wszystkim tłumy, ale też nowości, no bo wiadomo, że przyjeżdżam tam nie dla tłumów, tylko dla konkretnych rodzajów sprzętu. No w tym roku takie dwie główne premiery, to była premiera słynnego ciężkiego bojowego wozu piechoty, czyli takiego bursztuka na sterydach i bardzo efektownie zrealizowana przez Polską Grupę Obronną już pierwszego dnia. Bardzo ciekawy pojazd, który w ekspresowym tempie został opracowany i zaprezentowany w wersji takiego, powiedzmy, pierwszego próbnego egzemplarza. Natomiast już w tym roku mają być gotowe dwa prototypy, takie mniej więcej jak pojazdy seryjne, na których będą prowadzone testy. I to jeśli wszystko się uda, to w 2029 roku będzie już można wyprodukować pierwsze egzemplarze seryjne, więc to jest jak na sprzęt wojskowy tempo ekspresowe, bo projekt tak naprawdę powstał dwa lata temu. No a druga sprawa to jest nowy dron firmy grupy UB. Dron odrzutowy, który no, wygląda jak maszyna jakiejś przyszłej generacji, zupełnie kosmiczna sylwetka, przypominająca amerykański bombowiec strategiczny w rodzaju B-2, trudno wykrywalny. I to jest maszyna, która już lata już była testowana, powstała w kilku egzemplarzach. No i grupa WB pokazuje, że nadąża za tym, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o najnowsze technologie dronowe. Także myślę, że to były te dwa najważniejsze tematy, o których się mówiło, zwłaszcza, że pojawiły się pierwszego dnia.
0: A więcej do zobaczenia, przeczytania, albo też posłuchania i zobaczenia na portalu obronnym. Juliusz Sabak, prosto z Kieleckich Targów. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Zapraszam oczywiście na portal po relacje nie tylko z Kieleckich Targów, a już za chwilę u nas Dorota Olszewska, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Echa Katastrofy Kolejowej pod Radomiem. To jest Otwarte Studio w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: To jest otwarte studio Radia Plus. Ponownie kłania się nisko Mariusz Syta. Zgodnie z zapowiedzią z nami Dorota Olszewska, prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ma pani jutro w planach podróż koleją, pociągiem?
1: Jutro akurat nie, ale lubię podróżować.
0: No ale to chyba dobrze, że akurat jutro pani w planach podróży pociągiem nie ma, bo jutro może być bardzo duży problem z dojazdem. Kto jeszcze o tym nie wie, bo na przykład umknęły mu informacje wiadomości Radia Plus, to niech się dowie, że PKP Intercity nie planuje odwoływania pociągów w związku z piątkowym protestem maszynistów, jednak właśnie jutro mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia. Maszyniści będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. No, co dobrze wiemy, może oznaczać opóźnienia na sieci kolejowej w całym kraju, a to jest reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem. Czy rzeczywiście, pani zdaniem, skala wypadków na przejazdach kolejowych jest aż tak duża, że wymaga to pilnej interwencji i protest jest jak najbardziej na miejscu?
1: Na pewno niepokojące jest to, że przez ostatnie lata skala tych wypadków rośnie i też skala osób rannych i zabitych na przejazdach drogowo-kolejowych, pomimo tego, że są wdrażane cały czas nowe rozwiązania infrastrukturalne, a także jest nieustająca kampania informacyjno-edukacyjna, jak na takich przejazdach się zachowywać.
0: Rzeczywiście, cykliczne akcje, bezpieczny przejazd, strony internetowe, jadąc pociągiem nieraz widziałem na ekranach, w składach właśnie jakieś animacje, jakieś filmy promujące bezpieczeństwo, no i proszę, a jednak statystyki są dosyć tragiczne i brutalne. Od początku roku na przejazdach kolejowych doszło do 130 wypadków i kolizji, zginęły 34 osoby. Czy wiemy, co najczęściej jest przyczyną? Czy odpowiedź jest prosta? No, człowiek.
1: No niestety człowiek. Zdecydowana większość tych wypadków jest to niezastosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez osoby zarówno kierujące pojazdami, jak też pieszych, czy też rowerzystów.
0: W Polsce funkcjonuje niemal 12 tysięcy przejść i przejazdów kolejowo-drogowych. Wypadki na nich to jest, patrzę na statystyki, ponad 37% wszystkich wypadków na liniach kolejowych i odpowiadają za niemal 1/4 ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych. To naprawdę brzmi jak najczarniejsze z możliwych czarnych punktów w Polsce.
1: Tak, z drugiej strony wypadki kolejowe to tak mniej więcej 1% wszystkich wypadków drogowych w Polsce, więc widzimy, że statystyka to jest taka bardzo specyficzna dziedzina. W zależności od tego, jak będziemy patrzyli, do czego się odnosili, to te liczby wyglądają mniej lub bardziej groźnie. Natomiast musimy pamiętać, że 130 osób to jest 130 wypadków, 34 osoby zabite już w tym roku. No to są o 34 osoby za dużo. To są osoby, ja po prostu chcę tylko Państwu przypomnieć i sprowadzić tę statystykę do konkretnych przypadków. To są 34 osoby, które nie wrócą już do domu, które zostawiły w domach swoich najbliższych przyjaciół. Musimy o tym pamiętać, że my wszyscy powinniśmy zrobić to, co tylko możliwe, żeby tych ofiar nie było w ogóle.
0: No dobrze, dobrze, tylko to jest oczywiście pytanie, co można zrobić w takiej sytuacji. Tu za chwilę pewnie dojdziemy do propozycji zaostrzenia przepisów, ale czy można, nie wiem, lepiej zabezpieczyć te niemal 12 tysięcy przejść i przejazdów kolejowych?
1: Na pewno zawsze można zrobić coś więcej niż robimy do tej pory. Polska ma już dużo rozwiązań technologicznych, rozwiązań, które ostrzegają o nadjeżdżającym pociągu, rozwiązań, które też ostrzegają maszynistów, że coś niepokojącego się dzieje na przejazdach, ale nie są to jeszcze takie systemy powszechne, nie są to nadal działania systemowe, to z jednej strony, więc na pewno to możemy poprawić. To, co robi się na zachodzie i też w Polsce powoli, to po prostu wprowadzanie takich przejazdów, które są bezkolizyjne, czyli tam, gdzie ma się skrzyżować droga z przejazdem kolejowym, buduje się tunele albo specjalne wiadukty. Takie rozwiązania na pewno najbardziej eliminują wypadki, ale jak sami jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, no nie wszędzie są one możliwe.
0: No, trudno sobie wyobrazić wielką akcję wybudowania 12 tysięcy bezpiecznych przejazdów kolejowych.
1: I to często wiąże się z tym, że te przejazdy, część z tych przejazdów jest po prostu likwidowana. Czyli zmniejsza się liczbę przejazdów dla lokalnej ludności. Oznacza to na przykład jechanie dużo dalej, więcej kilometrów, żeby taki przejazd przejechać w bezpieczny sposób. Ale takie rozwiązania są na zachodzie, czyli te przejazdy bezkolizyjne. Myślę, że możemy dużo zrobić. Mamy teraz sztuczną inteligencję, mamy te wszystkie automatyczne rozwiązania informatyczne. One też powinny być zaprzęgnięte do tego, żeby monitorować przejazdy, żeby eliminować błędy kierowców, bo niestety ludzie są tylko ludźmi, popełniają błędy i jak widać kary nie pomagają.
0: No tak, ale popełniają błędy, mówi pani. Dobrze, ja słyszałem taką opinię jednego z ekspertów, nazwiska nie przytoczę, bo zwyczajnie zapomniałem już, ale uderzyły mnie jego słowa. I ów ekspert mówił, że coś takiego dziwnego się dzieje w przypadku tych przejazdów kolejowych, że nawet naprawdę doświadczeni eksperci, doświadczeni kierowcy, nagle tracą gdzieś te swoje doświadczenie. No on powiedział brutalnie, że głupieją wręcz po prostu w takiej sytuacji nagłego zagrożenia, już popełniają błędy w ogóle wjeżdżając oczywiście. Od razu mi przed oczami stanął taki, chyba, nie wiem czy pamiętamy, bo oczywiście to już przyćmiła ta tragedia z wczoraj, ale ten głośny wypadek z 2019 roku, to był przejazd kolejowy w Puszczykowie, kierujący karetką wjechał na przejazd, utknął między rogatkami, nie potrafił ich wyłamać, nie potrafił się wydostać, w pojazd uderzył pociąg, zginęły dwie osoby z obsady karetki, lekarz ratownik przeżył kierowcę. Ten kierowca to był doświadczony kierowca, no, innego sobie za sterami karetki nie jestem w stanie wyobrazić.
1: Tak, ja takie podobne pytanie zadałam przedstawicielowi PKP PLK. PLK od wielu lat prowadzi kampanię i stara się szeroko docierać z informacją o tym, że te rogatki można po prostu wyłamać i nawet nie za bardzo uszkodzimy auto przy tym i nie są to bardzo duże koszty. Dlaczego ludzie tego nie robią? No i otrzymałam taką odpowiedź, że rzeczywiście dochodzi do jakiegoś takiego paraliżu decyzyjnego w tej sytuacji. Ludzie po prostu zapominają, jak powinni się racjonalnie zachować. To wrażenie, że samochód utknął na torach i że zaraz nadjedzie rozpędzony pociąg, sprawia, że rzeczywiście tam nie ma odpowiedniej reakcji. Stąd też myślę, że dobrym pomysłem byłoby umieszczanie po prostu tablic informacyjnych z takim łopatologicznym przekazem wprost: wyłam rogatkę. Jeśli utknąłeś, wyłam rogatkę. I takie, wiem, że są takie zalecenia wypracowane przez grupy z różnych państw, które się spotykają i zajmują się profesjonalnie kolejnictwem, żeby rzeczywiście takie oznakowanie wprowadzić, takie tablice informacyjne, że jeśli utknąłeś, wyłam rogatkę, być może to pomoże ludziom wtedy właśnie w podjęciu tej dobrej decyzji.
0: A tak się zastanawiam jeszcze na marginesie, czy właściwie ten wątek przejazdów kolejowych na etapie zdobywania nauki jazdy, zdobywania prawa jazdy właściwie jest odpowiednio rozpatrywany, odpowiednio uczony, jak się zachować w takich sytuacjach, jak pokonywać takie trudności. Tak,
1: to jest dobre pytanie i też myślę, że jak pytamy się o rozwiązania, co zrobić, żeby było bezpieczniej na tych przejazdach, to oczywiście jak to w bezpieczeństwie drogowym. Nie ma takiej jednej dobrej odpowiedzi, bo bezpieczeństwo ruchu drogowego to powinien być system. I jednym z tych elementów bardzo ważnych jest edukacja. Z jednej strony kampanie informacyjne, ale z drugiej strony właśnie szkolenia. To, co pan redaktor teraz powiedział, bardzo uważne uczenie nowych kierowców, jak zachowywać się na przejściach, poszanowanie prawa, poszanowanie przepisów, uświadamianie, że pociąg, czasami nam się wydaje, że jest daleko, bo jest duży, porusza się z dużą prędkością i to, że jest daleko, to nie oznacza, że on będzie długo do nas jechał, tak? Tylko, że to wszystko się dzieje natychmiast i bardzo uważne i prawidłowe takie szkolenie w tym kierunku, zwracanie uwagi na to, że zawsze powinniśmy być czujni, podjeżdżając do przejazdu drogowo-kolejowego, bez względu na to, jakie tam jest to znaczenie. Czy jest tylko Krzyż Świętego Andrzeja, czy jest znak stop, to my właściwie zawsze przejeżdżając do takiego przejazdu powinniśmy szczególną ostrożność zachować, wyłączyć radio. Nawet czytałam, że za granicą są takie procedury, że uczy się kierowców, że powinno się otworzyć okno i też nasłuchiwać, obserwować, zwolnić, zdecydowanie zwolnić. Nie powinniśmy też tak przejeżdżać na pamięć przez przejazdy, bo na przykład mieszkamy w pobliżu i wiemy, że te pociągi o konkretnych godzinach przejeżdżają, dlatego że mają prawo zmienić się godziny przejazdów. Jutro się na przykład zmienią, prawda? Jutro będzie taki dzień, że trochę to wszystko będzie nieskoordynowane albo na pewno te przejazdy będą wyglądały inaczej, więc nauka tego, że to musi być szczególna ostrożność, powinna być jak najbardziej. Właśnie ta kampania Bezpieczny Przejazd, ja tak dzisiaj dużo o niej mówię, bo myślę, że państwo powinni się tym zainteresować, ale tam jest dużo działań. Jednym z takich działań są szkolenia pracowników PKP PLK z pracownikami ośrodków szkolenia kierowców, czyli też tam są warsztaty dla osób, które szkolą nowych kierowców i to jest zdecydowanie ważne, bo ja przygotowując się do audycji obejrzałam sobie na YouTubie taki filmik, taką kompilację 13-minutową tego, co się dzieje na właśnie, jakie są incydenty i wypadki na przejazdach drogowo-kolejowych. I muszę powiedzieć szczerze, że tak mi się podniosło ciśnienie, że aż sama się zdziwiłam. Skala nieodpowiedzialnych zachowań, nie tylko kierowców, ale też pieszych, jest niewyobrażalna. Ignorowanie oznakowania, czerwonego światła, opuszczonych rogatek, wymijanie tego, świadczy o naszej niskiej kulturze.
0: Jak to w przypadku tragedii na drogach? No w tym przypadku na drogach i torach jednocześnie. Mamy od razu zapowiedzi zaostrzenia przepisów. Czy tędy droga? O tym już za chwilę nasz gość, Dorota Olszewska, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, a to Otwarte Studio, Radia Plus.

0: i nie chcę, żeby wyszło na to, że infantylizuję piękne słowa Stanisława Sojki, który przed chwilą śpiewał, że żeby żyć, siebie samego trzeba dać, ale żeby żyć, trzeba też i zwolnić, i zatrzymać się, kiedy trzeba, bo o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Właśnie teraz w otwartym studiu Radia Plus z nami Dorota Olszewska, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Pretekstem dla naszego spotkania jest katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu. Doszło do zderzenia z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, w sumie około 20 czy wręcz po prostu 20 osób zostało poszkodowanych. 8 według tych ostatnich informacji, które miałem, jeszcze przebywa w szpitalu. Sam kierowca i maszynista są w ciężkim stanie. Mamy już zapowiedzi, bo takie są reakcje rządowe, zaostrzenia przepisów w związku z tym, co wydarzyło się pod Radomiem. Czy pani zdaniem tędy droga?
1: Tego nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, czy te rozwiązania na dłuższą metę przyniosą poprawę na przejazdach drogowo-kolejowych. Obawiam się, że nie do końca. Z kilku powodów. Pierwszy jest taki, o którym mówiłam już wcześniej, że zawsze to jest system i musi kilka czynników zadziałać. Cały czas musimy podnosić edukację, świadomość kierowców, z drugiej strony poprawiać infrastrukturę. Z trzeciej kary oczywiście też spełniają swoją rolę, ale też jest taki próg bólu, do którego my jeszcze zwracamy uwagę na te kary i po którym już trochę jest to obojętne. No i pamiętajmy też o tym, że musi być egzekucja tych kar, tak? I teraz trzeba się zastanowić, czy te kary, które już są, a które nie są wcale niskie, bo to jest 2000 za te najpoważniejsze wykroczenia na przejazdach drogowych.
0: Chyba nawet 4, jeżeli robimy
1: jeśli
0: to...
1: Jeśli to jest te recydywa.
0: Tak.
1: Jeśli warunkach. To jest kolejne...
0: I 15 punktów karnych.
1: I 15, czyli najwięcej, tak? W naszym taryfikatorze to jest 15 punktów, to jest najwięcej, ile można dostać za jedno wykroczenie. No i teraz pytanie, czy ten kierowca, który wjeżdża na przejazd przy czerwonym świetle, to czy dla niego te 2000 to już jest mało? To jest dużo i dlaczego on mimo tego wjeżdża? Także wiem, że tam zaostrzenie ma być takie między innymi, że na przykład będzie zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. No i czy to jest słuszne? No jeśli ktoś wjeżdża przy czerwonym świetle na przejazd albo wjeżdża pomimo tego, że rogatki się już opuszczają, no to moim zdaniem on nie powinien, nie ma prawa mieć tego prawa jazdy, tak? Więc właściwie może ta kara...
0: Precyzyjnie tylko dodam, resort infrastruktury, a właściwie i infrastruktury i sprawiedliwości, dwa ministerstwa pracują nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowca, który wjeżdżałby na czerwonym świetle na przejazd drogowo-kolejowy, traciłby prawo jazdy na 3 miesiące, o tym pani wspomniała. Z kolei kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę w takim ruchu grozić będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad 3 lata.
1: Tak. Także dla kierowców, szczególnie takich zawodowych, to 3 lata bez prawa jazdy to jest właściwie... 3 lata bez pracy. Jak najbardziej dotkliwe kary. Natomiast trzeba się zastanowić, co tak naprawdę tych kierowców skłania do tego, żeby w tak drastyczny sposób nie przestrzegać tych przepisów. Co sprawia, że na przykład wiemy, że dojeżdżając na skrzyżowanie zawsze musimy się na tym czerwonym świetle zatrzymywać i zdecydowana liczba kierowców się zatrzymuje, a jak już jedziemy przejazdem takim, albo znak stop jest może lepszym takim jeszcze, że wiemy, że na drodze publicznej, jak jest znak stop, to się musimy zatrzymać. A jak są przejazdy, ja obserwuję...
0: Tak,
1: no jakby teraz nie mam żadnych badań, opieram się na moich obserwacjach. Proszę, żeby państwo też sobie odpowiedzieli na to pytanie. Jak często widzimy kierowców, którzy na tym znaku stop się nie zatrzymują na drodze, a jak często widzimy przejazd kolejowy z krzyżem świętego Andrzeja i ze znakiem stop, gdzie kierowcy świadomie się zatrzymują, mają czas na to, żeby się rozejrzeć i jadą dalej. Proporcja jest naprawdę duża, dysproporcja może tak. Jakoś taką mamy mniejsze poczucie chyba właśnie tego, że nas ktoś skontroluje, tak? I że dostaniemy po prostu mandat za nieprzestrzeganie tych przepisów, więc jeszcze nawiązując do tych przepisów, istnieje coś takiego w prawie drogowym i w psychologii w ogóle, że rzeczywiście na początku, jak te kary drastycznie wzrastają, to jest taki efekt mrożący i kierowcy stosują się do przepisów. Teraz mówimy dużo o tej sytuacji i mówimy właśnie o sytuacji na przejazdach drogowo-kolejowych, a później w miarę upływu czasu, szczególnie jeśli kierowca raz, drugi nie dostosuje się i nie ma tej automatycznej kary, no to znowu wraca do tych swoich ustawień bazowych i już znowu podchodzi z takim lekceważeniem. Takie zjawisko widzieliśmy w momencie, kiedy drastycznie wzrosły kary za przekraczanie prędkości. Że właściwie szczególnie po Warszawie 1 stycznia jechało się tak spokojnie jak nigdy, a później minął miesiąc, dwa i jakby znowu miasto wróciło do tego przyspieszonego rytmu.
0: No, tylko że w przypadku przekroczenia prędkości jest jeszcze to prawdopodobieństwo, że nas złapie fotoradar, albo że złapie nas patrol policyjny, który będzie szukał tych, którzy mają zbyt ciężką nogę. No a w przypadku łamania zasad i prawa na przejazdach kolejowych, to na tych 11 tysiącach przejazdów ktoś będzie rzeczywiście obserwował z lornetką, czy ktoś tam przejeżdża i wtedy dostanie tam tę karę 3 miesięcy bez prawa jazdy? To no zastanawiam się, jak to może funkcjonować.
1: No właśnie, słyszę w tym pytaniu już pana powątpiewanie i ja się do tego przychylam, dlatego że tych przejazdów jest ponad 10 tysięcy w Polsce i trudno na każdym przejeździe postawić człowieka, który będzie kontrolował bezpieczeństwo. Natomiast powinna wzrastać liczba przejazdów monitorowanych kamerami. Myślę, że tutaj jest duże pole do popisu dla no właśnie zastosowania tej sztucznej inteligencji, która z jednej strony przeraża, ale z drugiej strony zaprzęgnięta do takich dobrych celów mogłaby nam pomagać kontrolować to bezpieczeństwo. Tylko tak jak wspominałam, bezpieczeństwo drogowe to jest cały system. My w tej chwili mamy problem z wyegzekwowaniem mandatów, które są rejestrowane przez fotoradary na drogach.
0: A to prawda, że połowa właściwie przepada, jeżeli chodzi o te mandaty?
1: Tak, to prawda. To prawda. ITD nie jest w stanie wyegzekwować właściwie CANART, czyli ta jednostka odpowiedzialna za automatyczną kontrolę, nie jest w stanie wyegzekwować tych fotoradarów, dlatego że jeśli osoba, która, do której właściciel pojazdu nie wskaże osobę, która prowadziła pojazd, tam są przewlekłe postępowania, dochodzi do przedawnień. Polacy potrafią obchodzić ten system.
0: Jak długo trzeba się bawić taką kotkę i myszkę, żeby się to przedawniło? Broń Boże, nie podpowiadam, jak to zrobić.
1: Tak. Teraz nie pamiętam i nie chciałabym skłamać, ale jest tam...
0: To jest
1: tam
0: kwestia lat?
1: Miesięcy, raczej pół roku, z tego co pamiętam. I dochodzi do przedawnienia. Teraz są też prowadzone prace nad tym, żeby zmienić tę odpowiedzialność i żeby właściciel pojazdu był obarczony karą, jeśli nie wskaże, kto konkretnego dnia jechał danym samochodem. No ale też trwają dyskusje, bo to jest kwestia na przykład samochodów służbowych albo samochodów, które są w wynajmie krótkoterminowym. Także jak zwykle wchodzą niuanse, ale chciałam tylko powiedzieć o tym, że z jednej strony możemy montować kamery z przejazdem na czerwonym świetle, też na przykład na przejazdach drogowo-kolejowych, tylko mamy na razie problem z egzekwowaniem tych mandatów.
0: traf chce, że tydzień po tygodniu w studiu spotykamy się z ekspertem od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Traf chce, że za każdym razem pretekstem dla tej rozmowy jest kolejna tragedia. Dziś rozmawiamy z powodu tragedii, katastrofy kolejowej pod Radomiem. Tydzień temu pretekstem dla tej rozmowy była katastrofa, chyba tak też należałoby powiedzieć, na A1, gdzie samochód wjechał w pracowników autostrady. Jednocześnie nie milkły jeszcze wtedy echa tragedii na ulicach, właściwie na ulicy Krakowa, gdzie samochód z dużą prędkością jadący, kierowca stracił panowanie nad tym samochodem, wjechał na chodnik, uderzył w małżeństwo z dzieckiem, ta para zginęła, dziecko, niemowlę 8-miesięczne trafiło do szpitala. Słowem, dzień za dniem, tydzień za tygodniem przynoszą nam kolejne tragedie. One oczywiście są głośne, działają na naszą wyobraźnię, wywołują, a jakże zrozumiałe, oburzenie. No a jednocześnie statystyki mówią, że coraz lepiej jest, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo na polskich drogach.
1: Tak, oczywiście i Polska tutaj wyróżnia się na tle Europy, bo my rzeczywiście z roku na rok mamy coraz mniej tych ofiar śmiertelnych. Co prawda startowaliśmy z bardzo dużego pułapu i trochę jest nam łatwiej teraz gonić te najbardziej bezpieczne państwa Europy. Natomiast mamy jeszcze dużo do zrobienia, bo to jeszcze jest 1600 osób, które co roku giną. Czyli to są takie dwie duże szkoły, które zniknęłyby z powierzchni ziemi każdego roku. Ale ja myślę, że chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć o tym, czego mi brakuje w tym naszym systemie bezpieczeństwa. Takiej organizacji niezależnej, naukowo-badawczej, która skupia ekspertów i która właśnie systemowo zajmuje się bezpieczeństwem ruchu.

0: która będzie miała niezależny budżet na poprawę tego bezpieczeństwa drogowego i która będzie apolityczna. Dlatego, że teraz to bezpieczeństwo drogowe trochę jest podporządkowane, trochę jest taką tematem politycznym, a nie powinno być. Każda nowa ekipa, która przychodzi, ma swoje pomysły. Brakuje tej ciągłości często i brakuje spójności w tym naszym systemie.
1: A to taka instytucja, co mogłaby zrobić, gdyby istniała?
0: Przede wszystkim my powinniśmy robić badania i cały czas monitorować bezpieczeństwo drogowe, zachowania użytkowników, nowe rozwiązania infrastruktury, to jak, jeśli robimy akcje edukacyjne, one powinny być robione porządnie, właśnie na podstawie najpierw badań, później dopasowywania przekazu do problemów, które są wyłaniane, a później robienie ewaluacji, czy te działania edukacyjne, które robiliśmy, mają rzeczywiście przełożenie na poprawę bezpieczeństwa. Stąd też takie kluczowe jest, żeby nie działać po omacku i tak jak trochę teraz to są takie akcyjne działania, tak? Że wydarza się tragiczny wypadek, zmieniamy prawo. To nie jest dobry kierunek. Powinniśmy badać cały czas i monitorować stan bezpieczeństwa w Polsce.
1: Rozumiem, że następnym razem, jak się zobaczymy, usłyszymy, to będziemy rozmawiać o tym, że ta instytucja została powołana, tak?
0: Bardzo bym chciała.
1: Dobrze. A są jakiekolwiek perspektywy, szanse?
0: Niestety nie.
1: Aha, rozumiem. No to może się umówimy przy okazji jakiegoś innego wydarzenia, aby to nie była tragedia. Dorota Olszewska, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A po 21:00, ta za trochę ponad 5 minut, w Radiu Plus o walucie, która jest, a jakby jej nie było. O kryptoaktywach. Zapraszam, Mariusz Syta.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Niskie ceny są...

0: Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Kto nie słyszał o Zonda Krypto, wiadomo. Giełda kryptowalut. Powtarzamy tę zbitkę słów. Sam to robię od tygodni, tylko tak do końca to ja nie wiem. Co to takiego? Skąd to się bierze? I dlaczego wokół kręcą się i ogromne pieniądze, i afery? No o tym w tej godzinie otwartego studia w Radiu Plus. Mariusz Syta. Kłaniam się nisko. Zapraszam do 22. Z nami wybitni eksperci, jeżeli o kryptoaktywa i kryptowaluty chodzi. W studiu Grzegorz Sobiecki, ekspert rynku kryptowalut, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Na łączach Eryk Schmidt, analityk rynków finansowych XTB.
2: Witam serdecznie Państwa.
0: To zacznijmy od podstaw. Tylko eksperci, bardzo proszę mnie nie wyśmiać za to pytanie. Co to jest ta kryptowaluta?
1: No, może ja zacznę. Kryptowaluta. Kryptowaluta. No, pozwolę się zacząć, jako że no, tym się zajmuję, mówieniem o tym, czy są kryptowaluty, aktywa, blockchain. To w najprostszym ujęciu kryptowaluta to jest taki nowy rodzaj cyfrowego pieniądza, który formalnie pieniądzem nie jest, nie może być, ale możemy nim płacić, możemy przesyłać z jednego adresu na inny adres, czyli od jednej osoby do drugiej osoby. Ma pewną wartość. Jeśli mówimy o kryptowalutach takich, które nie są tak zwanymi stablecoinami, one mają swoją wartość rynkową i możemy po prostu nimi płacić. Tak w najprostszym ujęciu możemy to ująć. To, co odróżnia je od pieniądza, no to jest przede wszystkim to, że oparte są na specyficznej, niepowtarzalnej i zupełnie wyjątkowej technologii, którą nazywamy blockchain. Jest to technologia, która umożliwia obsługę systemu takiego, w którym zapisane są kryptowaluty, na wielu komputerach jednocześnie. To znaczy, tak jak w przypadku tradycyjnego, powiedzmy, pieniądza, który trzymamy na rachunku w banku, mamy rejestr, powiedzmy, kont, do każdego konta przypisane jest jakieś saldo. W przypadku rejestru utrzymywanego w blockchainie, w sieci blockchain, również mamy do czynienia z takim rejestrem, w którym mamy adresy i do każdego adresu jest przypisana jakaś liczba, na przykład bitcoinów, z tą różnicą, że ten rejestr jest wspólnie utrzymywany przez 10 tysięcy maszyn połączonych w jedną wspólną sieć na całym świecie i wymieniających się informacjami w trybie ciągłym 24 godziny na dobę. To jest takie najprostsze wyobrażenie.
0: Najprostsze. Opowiadał dr Grzegorz Sobiecki z nami. Przypominam także Eryk Schmidt z XTB. A ile jest właściwie tych kryptowalut? Padła nazwa Bitcoin. To jest ta, która oczywiście od razu do głowy przychodzi. Ona jest najważniejsza?
2: Tak, Bitcoin jest aktualnie, myślę, że od początku, czyli już właściwie od 17 blisko lat, największą i najważniejszą kryptowalutą, a od tego czasu tych kryptowalut powstało trochę. Takich kryptowalut, które prowadzą tak naprawdę osobne blockchainy i stanowią odrębne byty, jest, myślę, około kilkuset. Mogę się pomylić może jest kilka tysięcy, ale na pewno nie kilkanaście tysięcy. Myślę, że kilkaset to jest maksymalna liczba, a tak naprawdę największych to są właśnie dwie, czyli Bitcoin i Ethereum. Natomiast szeroko rozumianych kryptoaktywów, a właściwie tokenów, jest już około kilkudziesięciu tysięcy, na pewno powyżej 20 tysięcy. Natomiast no, nie są to kryptowaluty, trzeba odróżnić jedno od drugiego, bo tokeny budowane są w ekosystemie kryptowalut, które już istnieją, na przykład na architekturze Ethereum. Natomiast nie reprezentują tych systemów jako takich, same takich systemów nie tworzą. Czyli są właściwie czymś, co można zbudować tak naprawdę w dosłownie kilka godzin, mając odpowiednią wiedzę i kosztuje to bardzo małą ilość czasu. I to właśnie one są największym problemem, bo właśnie na tych tokenach zmienność cenowa jest największa i to tam pojawia się coraz więcej oszustw i tam mamy tak naprawdę taki trochę dziki zachód w ostatnich latach.
0: A może mi panowie wytłumaczą, jak to jest możliwe, że Bitcoin, o którym tutaj na początku mówimy, wiadomo, który jest rodzajem symbolu kryptowalut tego całego rynku. Jak to jest możliwe, że ten Bitcoin kilkanaście lat temu był wart, nie wiem, 10, kilkanaście złotych? Trochę strzelam, trochę mi się wydaje, że taka właśnie była wartość. A dziś, o ile się nie mylę, to jest 286 758 złotych. Kilkanaście lat od 10 zł do 286 tysięcy. Proszę mi to wytłumaczyć.
1: W momencie, gdy Bitcoin powstał, to była tylko tak naprawdę technologia, którą było zainteresowanych parę, może paręnaście, może parędziesiąt osób na świecie. To była ta sama technologia praktycznie co dzisiaj, co jeżeli chodzi o fundamenty, ona się oczywiście zmieniła. Mówię o tym blockchainie, o tej technologii, która stoi za samym Bitcoinem, bo w innych kryptowalutach może troszeczkę to inaczej wyglądać, ale w Bitcoinie zasady się nie zmieniły. I w momencie, gdy uruchomiona została ta pierwsza sieć, zaczęły powstawać, zaczęły być generowane w ramach algorytmu Bitcoina kolejne nowe, pierwsze jednostki Bitcoina, ale wtedy one nic w zasadzie nie znaczyło. No nie były nic warte. Dlatego, że nie istniały rynki na te jednostki. Dopiero po kilku miesiącach, bo to jeszcze w 2009 roku powstały pierwsze takie miejsca, w które próbowały szacować wartość tych jednostek, czysto teoretycznie na bazie zużytego prądu. Później dopiero powstały pierwsze giełdy, czyli okazało się, że są z jednej strony osoby, które są skłonne dać za takie jednostki w takim dziwnym, nowym systemie, obsługiwanym, niezależnym od banków, o tak, dodajmy jeszcze, ale wydaje się, że ten system działa, wydaje się, że no, zasady tego systemu są tak skonstruowane, że on może rzeczywiście funkcjonować skutecznie, dostarczać te, czy obsługiwać takie jednostki, tak jak w banku mamy pieniądz, tak w takim niezależnym systemie też takie jednostki, no ten cyfrowy pieniądz może być obsługiwany i takie osoby stwierdziły, że okej, no może ja chciałbym mieć takie jednostki, nie chcę instalować żadnych programów, które generują kryptowaluty, generują tego Bitcoina. Chcę tylko mieć jakieś jednostki. No i w ten sposób powstał pierwszy popyt. Z drugiej strony ci, którzy mieli te pierwsze jednostki wygenerowane przez system i które zostały im przyznane w procesie, który się nazywa kopaniem, oni stwierdzili, że okej, ja mogę pozbyć się, oddać trochę tych jednostek. No i na początku oczywiście to były kwoty kilkadziesiąt tysięcy bitcoinów za dolara albo za dwie pizze. Bo był też taki case, że ktoś kupił za kilkadziesiąt tysięcy bitcoinów, czy kilkanaście tysięcy bitcoinów właśnie dwie pizze. Więc to był moment...
0: Czyli budżet małego państwa, tak? Rozumiem.
1: Dzisiaj już tak. To był taki moment, kiedy te jednostki zyskały rynkową wartość. I to od tamtego momentu się zaczęło. I w związku z tym, że ten popyt był, cały czas się utrzymywał i rósł, i kolejne osoby się interesowały, i aż dzisiaj w końcu instytucje, cały czas ta strona popytowa rynku przeważała i dzięki temu cena rosła.
0: No oczywiście jest to fascynujące, ten skok od 10 czy tam kilkunastu złotych do 200 iluś tam tysięcy w ciągu kilkunastu lat. Niemniej wydaje mi się to wciąż dosyć podejrzane i dziwne. Tak samo jak to, że twórca Bitcoina, Satoshi Nakamoto, do dziś nie wiadomo tak naprawdę, kto to jest. O tym wszystkim przed chwilą opowiadał Grzegorz Sobiecki, z nami Eryk Szmyt. Dla pana, analityka rynków finansowych, dzisiaj to najbardziej fascynujący z możliwych rynków finansowych? Właśnie ten kryptoaktywów?
2: No, co prawda żyjemy aktualnie w hoście sztucznej inteligencji, więc ta moda się trochę przeniosła do akcji spółek technologicznych, do producentów, dostawców infrastruktury koniecznej, do centrów danych. Natomiast oczywiście historia Bitcoina w dalszym ciągu jest imponująca, ciekawa. ma swoje też ciemne strony, ciemne rozdziały. Z tego, co wiadomo, przynajmniej część tych wzrostów cen, o których przed chwilą mówił pan profesor, wygenerowały boty niegdyś na jednej z giełd, które jeszcze nie były zupełnie regulowane, bodajże to była giełda koreańska, ta, która później padła, Mt. Gox. Więc historia Bitcoina to jest tak jakby od zera do milionera, jakby ktoś przeanalizował życie człowieka, który zaczynał w jakiejś, urodził się w biednej rodzinie, zaczynał z jakichś zupełnych społecznych dziedzin, aż osiągnął spektakularny sukces, więc myślę, że to jest taka ciekawa analogia do Bitcoina ze wszystkimi blaskami i cieniami takich biografii. Tak samo Bitcoin zapisał sobie te ciemne karty swojej historii, natomiast to, dlaczego Bitcoin tyle kosztuje, wynika z unikalnych właściwości samego Bitcoina. Okazuje się, że po prostu ludzie chcą posiadać takie aktywo, nad którym nie ma nadzoru, bo tak naprawdę to odróżnia Bitcoina od pieniędzy, które przechowujemy my jako osoby fizyczne czy instytucje w bankach, że nadzorcy jako takiego nad Bitcoinem nie ma, jest tylko blockchain, który przechowuje informacje o tym, kto ma ile Bitcoinów i ile Bitcoinów z tego adresu ubyło i na jaki adres. Natomiast nikt nie jest w stanie tych bitcoinów później zabrać, skonfiskować, zablokować. No i ta unikalna cecha w połączeniu z ograniczoną podażą, która, jak wiemy, na 4 lata spada. A przecież przy tym wszystkim mamy też waluty fiducjarne, takie jak dolar i inne, gdzie wiadomo, ta płynność globalna rośnie i tych walut przybywa, więc mamy taki ciekawy przypadek, w którym bitcoin jest coraz rzadszy. Jest go coraz mniej, a na pewno coraz mniej dostępnego na rynku do sprzedaży, a walut fiducjarnych przybywa, więc naturalnie ta wartość Bitcoina rośnie w czasie i tak naprawdę możemy powiedzieć, że przy każdej kolejnej fali hossy ta cena rośnie, a te dołki, które się pojawiają w bestach, tak jak w ostatnich miesiącach mieliśmy spadki, te dołki są też coraz wyżej, więc myślę, że to jest bardzo ciekawy przypadek i no widać, że nawet tacy inwestorzy wytrawni, gracze Wall Street, jak na przykład Ray Dalio, sugerują, że nawet kilka procent w portfelach alokacji do Bitcoina powinny instytucje nawet rozważać taką alokację. Jakbyśmy uznali na przykład, że Bitcoin powinien uczknąć powiedzmy 10% kapitalizacji rynku złota, osiągnąć może w przyszłości, no to dawałoby nam wycenę aktualnie Bitcoina na poziomie kilku bilionów dolarów, więc są też ciekawe różne modele wycen, którymi można szacować jakby potencjał do wzrostu ceny Bitcoina i to, co może się z nim dziać na przestrzeni najbliższych lat, dekad. I myślę, że to jest coś, co będzie elektryzowało rynek w kolejnych latach i w kolejnych dekadach również Bitcoin zostanie z nami po prostu na dłużej.
0: Mówi pan o elektryzowaniu rynku, to ja jestem zelektryzowany perspektywą rozmowy na temat tych mrocznych stronach kryptoaktywusa. Pan wspomniał, że są te przeróżne, niezbyt jasne i chwalebne strony w przeszłości, w historii. Bano, dzieją się na naszych oczach, jeżeli chodzi o kryptoaktywa. Nie chcę być posądzony, że szukam taniej sensacji, ale może ją znajdę za chwilę. Grzegorz Sobiecki, ekspert rynku kryptowalut, Szkoła Główna Handlowa. Z nami też Eryk Szmet, analityk rynków finansowych XTB. To jest Studio Otwarte w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Wszystkie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Listen.

0: Otwarte studio w Radiu Plus, otwarte na gorące tematy, a takim są kryptowaluty. Proszę bardzo, poszerzyłem swoje horyzonty, jednocześnie dowiedziałem się, że jednak zaliczyłem merytoryczną wpadkę, bo jednak kryptoaktywa, a kryptowaluty nie należałoby łączyć tych dwóch pojęć razem, bo jednak kryptoaktywa to pojęcie o wiele szersze. Dowiedziałem się od jednego z naszych gości. Są nimi dr Grzegorz Sobiecki, ekspert rynku kryptowalut, Szkoła Główna Handlowa, i z nami także Eryk Szmyt, analityk rynków finansowych XTB. Dzisiaj, panowie, przeczytałem, że Polacy coraz intensywniej szukają informacji o kryptowalutach, ale zdecydowanie częściej interesują ich możliwości inwestowania niż bezpieczeństwo. Czy to znaczy, że afera Zonda Krypto, którą, no nie wiem, czy zgodnie z prawdą, ale no tak powiem, żyjemy od kilku przynajmniej tygodni. Ta afera wcale Polaków nie poraża. Może dr Grzegorz Sobiecki na początek.
1: Czy nie poraża? No, myślę, że przeważnie afery porażają.
0: No, ale to chyba jednak w drugą stronę poraża, że kusi coraz bardziej.
1: Chęć zainwestowania jest silna i tym silniejsza, im potencjalnie wyższe zyski można osiągnąć. Natomiast mamy tutaj kilka problemów z takimi zyskami. Po pierwsze, kto osiąga te zyski i ile, i to, czy to jest tak naprawdę prawda, i kto na tym traci, bo częściej słyszymy o tym, że ktoś zyskał i się tym chwali, niż że traci. I takie informacje, asymetria taka informacyjna związana z niepełnym wyobrażeniem, nie do końca prawdziwym wyobrażeniem o rynku, jak zyskowny jest dany rynek, może powodować chęć zainwestowania na tym rynku. To powoduje, że mocno niedoszacujemy ryzyko. A ryzyko samo w sobie jest większe, im wyższe zyski można osiągnąć, inwestując w jakieś aktywa.
0: Czy także to zainteresowanie widzi Eryk Szmyt, analityk rynków finansowych XTB?
2: No, myślę, że paradoksalnie w obecnej sytuacji na rynku to zainteresowanie kryptowalutami jest raczej niskie. Bitcoin jest praktycznie 35% poniżej historycznych swoich maksimów z jesieni ubiegłego roku. I zwykle w takich momentach taki przysłowiowy Kowalski nie bardzo interesuje się kryptowalutami. No, częściej pojawia się taka chęć zainwestowania czy zainteresowania się tym rynkiem wtedy, kiedy w prasie widzimy nagłówki, że Bitcoin właśnie osiągnął historycznie wysokie poziomy, bije rekordy. I wtedy też często ludzie wchodzą na rynek z dużą ilością kapitału i popełniają tak naprawdę taki błąd, często błąd początkującego, który właśnie polega na tym, że kiedy jest cena wysoko, oni dokonują zakupów, które powinni dokonać wtedy, kiedy ten Bitcoin jest przeceniony. Natomiast odpowiadając na pytanie w kontekście Zonda Krypto, to myślę, że żyjemy w takich czasach, że kiedy już ludzie wpisują, jak inwestować w kryptowaluty, to nawet nie dopuszczają do świadomości tego, że to inwestowanie może być niebezpieczne, ale mamy tutaj kilka rodzajów tych niebezpieczeństw, które się czają. Pierwszym rodzajem tego niebezpieczeństwa to jest oczywiście zmienność rynku i to, w jaki sposób ona rezonuje z naszą psychiką. Czyli co właściwie zrobię, kiedy cena jakiegoś aktywa spadnie 50%, 70%, 40%. Czy mogę sobie na to pozwolić? Czy zainwestowałem odpowiednią ilość środków? Może zainwestowałem zbyt dużo? To są takie pytania, na które powinni sobie ludzie odpowiadać, zanim zaczną w ogóle inwestować. I przede wszystkim sobie ustawić taką kwotę, jeśli już zamierzają to zrobić, który nie będzie im szkoda i która nie zmieni ich osobistej sytuacji finansowej, nie wywróci ich życia osobistego do góry nogami i która nie będzie powodowała absolutnie żadnego stresu związanego z inwestowaniem na rynkach. Ale jest też druga strona tych niebezpieczeństw, które się czają, czyli powierzanie środków nieuczciwym instytucjom albo inwestowanie w spekulacyjne projekty, które albo następnego dnia padają, albo ceny spadają o 90% tych tokenów, które ludzie kupują, albo też ludzie tracą dostęp do środków, które ulokowali w jakichś platformach. I myślę, że tutaj na pewno ludzie mają przed sobą sporo do nadrobienia. Żyjemy w czasach, kiedy ta technologia naprawdę zmienia się z miesiąca na miesiąc tak naprawdę. O tych atakach hakerskich słyszymy coraz częściej, więc myślę, że też ludzie myśląc o inwestowaniu czy w kryptowaluty, czy w jakieś inne aktywa, no po prostu będą wybierać takie podmioty, co do których uczciwości będą pewni i podmioty przede wszystkim odpowiednio regulowane przez rynek, żeby nie mieć wątpliwości, że te pieniądze czy kryptowaluty rzeczywiście znajdują się dalej tam, gdzie powinny się znajdować.
0: A może mi panowie wytłumaczą, dlaczego upadła zonda krypto? Nikt nie jest chętny?
1: To jest złożone. Powodów było tak naprawdę dużo. No pierwszy i taki fundamentalny powód nie była regulowana. Myślę, że to jest paradoksalnie jedna z istotniejszych przyczyn. Nie była regulowana i klienci nie byli w żaden sposób chronieni. Cały system opierał się tutaj na zaufaniu do podmiotu, którego nikt nie kontrolował w taki sposób, jak kontrolowane są podmioty finansowe, a to był duży podmiot de facto finansowy. Więc no, z technicznego czy takiego kryptofinansowego punktu widzenia powód był taki, że po prostu zabrakło środków na wypłatę klientom ich funduszy, które względem klientów, tak, firma zobowiązała się do przechowywania pewnych środków w kryptowalutach, ale gdy klienci zaczęli wypłacać, nie starczyło im tych środków.
0: Ale to zdaje się nie jest pierwszy tego typu przypadek. FTX to była taka słynna giełda kryptowalut stworzona przez Sama Bankmana Frieda. I afera związana z tą giełdą spowodowała wyparowanie miliardów dolarów pochodzących od klientów, zachwianie zaufania do rynku. I to właściwie trudno mi sobie wyobrazić, jak to jest, że firma, która jednego dnia ma miliardowe aktywa, całkowicie upada dnia następnego. Czy może wytłumaczy mi to Eryk Schmidt?
2: Ja postaram się to wytłumaczyć, ale postaram się też odpowiedzieć na pierwsze pytanie, na które nie odpowiedziałem w pierwszy. Przede wszystkim myślę, że ludzie są zbyt mało ciekawscy i zadają zbyt mało pytań rzeczywiście, zanim zaczną inwestować lub blokować środki na jakiejkolwiek platformie. Myślę, że takim protokołem bezpieczeństwa dla każdego, może mamy teraz jakichś słuchaczy i wezmę sobie to do serca, jest naprawdę wnikliwe sprawdzenie tego, co to za podmiot, kiedy został założony, co o nim wiemy, jakie posiada aktywa, kto go reguluje, dlaczego go reguluje, czego ewentualnie o nim nie wiemy, jakie są brakujące klocki w tej układance, kto go założył, kto za nim stoi, ci ludzie są transparentni, jaka jest ich historia. Myślę, że gdybyśmy zadawali sobie tego pytania za każdym razem, zanim ulokujemy środki w jakiejkolwiek absolutnie platformie, czy w jakiejkolwiek instytucji finansowej, bo przecież to są nasze ciężko zarobione pieniądze, no to takie podmioty nie miałyby racji bytu, po prostu by nikt tam swoich pieniędzy nie ulokował. Natomiast z tego, co wiem, zonda krypto była regulowana, co prawda nie w Polsce, z tego, co się orientuje, to w Estonii. Przechodziła jakieś audyty.
1: Była założona, ale była w rejestrze, ale to nie był podmiot regulowany w żaden sposób, przez żadne instytucje finansowe.
2: Ale pojawiały się tam jakieś audyty, więc jeśli ktoś wpisywał sobie na przykład w Google...
1: Nie, audytów nikt nie sprawdzał.
2: Okej, ale myślę, że to nie był, że odpowiedź na to pytanie nie była taka oczywista, kiedy ktoś sobie wpisywał w Google, czy ktoś reguluje zonda krypto, gdzie ona jest zarejestrowana, dostawał takie odpowiedzi, które sugerowałyby, że jest to zupełnie legalnie działający podmiot. Zresztą nie było powodu, żeby w to wątpić, oczywiście do czasu. I myślę, że tutaj też istotna kwestia jest tego typu, że samo tak zwane proof of reserves, czyli sytuacja, w której jakiś podmiot pokazuje, że ma dokładnie tyle aktywów, ile zdeponowali na nim klienci, jest niewystarczający, ponieważ brakuje tej drugiej strony, czyli nie wiadomo, jakie posiada zobowiązania. A takie informacje już bardzo ciężko jest uzyskać, zwłaszcza takiemu inwestorowi indywidualnemu. Myślę, że jeśli bierzemy w ogóle pod uwagę regulacje MiCA, które aktualnie mamy i jakiekolwiek poprawki do nich, to myślę, że takie kwestie powinny być absolutnie transparentne i powinien być absolutny zakaz handlowania, czy też jakiegokolwiek mieszania aktywów klientów ze środkami własnymi, który mógłby zrodzić chociażby jakiekolwiek ryzyko tego, że te aktywa, które deponują ludzie na takich platformach, mogą z nich zniknąć, albo przez chwilę może być ich tam za mało, a czasami zbyt dużo, bo akurat przypadek FTX pokazał, że po prostu tam tymi środkami klientów zwyczajnie handlowano i robiono to w zupełnie nieodpowiedzialny sposób. Ale myślę, że też nie jest to miejsce, żeby badać anatomię upadku FTX, bo to stało się już 4 lata temu i jak widać i tak nie wszyscy wyciągnęli z tego upadku wnioski. Myślę, że najważniejsze, co powiedziałem, to to, co na początku, czyli żeby ludzie, którzy chcą gdziekolwiek zdeponować swoje pieniądze, bardzo wnikliwie sprawdzali podmioty, które chcą to zrobić. Aktualnie już jest naprawdę wiele dróg do tego, żeby uzyskać naprawdę bezpieczną, w cudzysłowie, ekspozycję na kryptowaluty, bezpieczną o tyle, że możemy być na 99,99% pewni, że nikt tam tych kryptowalut nie ukradnie. I myślę, że są fundusze ETF, które są już notowane od wielu lat na giełdach, które te kryptowaluty kupują. To są zwykle zabezpieczone 1:1 aktywa, które te fundusze kupują. Można je nabywać na regulowanych platformach inwestycyjnych. Nie ma potrzeby zakładania jakichś kont na dziwnych giełdach notowanych na Kajmanach czy poza zupełnie Polską. Tak naprawdę, kiedy inwestor powierza swoje środki takim podmiotom, które są takie egzotyczne, to właściwie powinien pożegnać się w ogóle z opcją tego, że będzie go kiedykolwiek stać na to, żeby jakiekolwiek środki odzyskać w scenariuszu, kiedy taki podmiot upada.
0: Powiedział pan, że FTX to już 4 lata temu, że to dawna sprawa. No może i tak, ale o ile dobrze wiem, to warto ją wspominać, dlatego że chyba ci, którzy pieniądze tam stracili, ostatecznie je odzyskali. Być może coś takiego też kiełkuje w sercach klientów zondy krypto. Powiedział pan o firmach rejestrowanych gdzieś na Kajmanach, ale zdaje się, że przecież mamy kryptowalutę z wizerunkiem Donalda Trumpa. To może to byłby dobry sposób na ulokowanie swoich oszczędności. Żartuję, nikogo do tego nie zachęcam, ale ten wątek pojawi się jeszcze za chwilę. Doktor Grzegorz Sobiecki, ekspert rynku kryptowalut Szkoła Główna Handlowa, Jarek Szmyt, analityk rynków finansowych XTB są z nami w Radiu Plus, to jest Otwarte Studia.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Otwarte studio Radia Plus, a otwarte na temat kryptoaktywów, czy kryptowalut, czy rynku kryptowalut i kryptoaktywów oraz giełdy, no oczywiście zonda kryptoafera wokół tej giełdy kryptowalut jest pretekstem naszego spotkania z gośćmi. Dr Grzegorz Sobiecki, ekspert rynku kryptowalut, Szkoła Główna Handlowa i Jerzy Schmidt, analityk rynku finansowych XTB, wspomniałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie bez powodu, bo Donald Trump to chyba jedyny przywódca, który ma swoją własną kryptowalutę. Czy rzeczywiście jedyny? Może tym razem zaczniemy od Eryka Schmidta?
1: No, jeszcze jest oczywiście Javier Milei w Argentynie ze swoim projektem. Natomiast ostatnio do tego grona dołączył też syn Joe Bidena, Hunter Biden, z projektem laptop. Także już mamy kolejnego, że tak powiem, celebrytę politycznego, który dołączył do tego grona osób, które postanowiły zadebiutować wręcz na rynku kryptoaktywów w tym przypadku, oczywiście, bo token laptop to tylko token, to nie kryptowaluta. No i oczywiście nic dziwnego, dosłownie kilka godzin po rozpoczęciu notowań cena tokena laptop topnęła tam bodajże o 90%, więc no, wydaje się, że też to, na co aktualnie rynek kryptowalut pozwala, to dostęp do ogromnej puli płynności i do ciągłej spekulacji, i istnieje grupa osób, którą to interesuje, którą to kręci. Można to porównać do kasyna. Ludzie szukają emocji i niektórzy nawet godzą się z tym, że mogą jutro stracić wszystkie swoje pieniądze albo 90% z nich w imię tego, że mogą zyskać jutro też 5-krotnie, 6-krotnie, 15-krotnie, więc dalej to się wszystko kręci. Oczywiście mamy wybory uzupełniające do kongresu w listopadzie, więc ten temat Trumpa i tego, co się stało z ceną jego tokena i w ogóle biznesów rodziny Trump wokół całego rynku kryptowalut, bo przecież mamy też sprawę World Liberty Financial i wszystkich tych holdingów trumpowskich związanych z rynkiem krypto. To jest też taki pewnego rodzaju znak czasów, który no, nie budzi jakichś takich specjalnie pozytywnych emocji. Wręcz powiedziałbym, dosłownie aktualnie mamy trochę taką wolną amerykankę na tym rynku i spekulację totalną.
0: Opowiadał Eryk Schmidt. W tym czasie Grzegorz Sobiecki zerkał w telefonie na wykresy. Rzeczywiście nie najlepsze informacje dla Donalda Trumpa. Na czerwono, w dół te wykresy. Chociaż znając przebojowość prezydenta Stanów Zjednoczonych, teraz by zerkając na te wykresy powiedział: it's a fake, to nie jest prawda. No dobrze, a jak można uregulować ten rynek? Są próby w Polsce, o nich może za chwilę. Próby, no może raczej powinienem powiedzieć polityczne boje. Czy jest taki kraj, który ma świetnie ten rynek uregulowany? Tym razem to pytanie do Grzegorza Sobieckiego.
2: Myślę, że europejska regulacja jest przyzwoitą regulacją. Same próby regulowania rynku krypto, bo nie mówimy o całym świecie DeFi czy świecie blockchaina szeroko patrząc, tylko no, pierwszy punkt to były właśnie kryptoaktywa. Ta europejska regulacja, czyli Markets in Crypto Assets, jako taka główna regulacja, oprócz tego mamy jeszcze regulacje samych platform, które świadczą usługi, ale to jest troszeczkę inny temat. Markets in Crypto Assets, czyli tak zwana MiCA, MiCAR, różnie to się skraca. Tak jak każda regulacja, przede wszystkim ma na celu uporządkowanie definicyjne, uporządkowanie również rynku, aby zabezpieczyć po pierwsze no, interesy konsumentów, interesy klientów, którzy zawsze tutaj wobec dostawców różnych usług związanych z kryptoaktywami są na gorszej pozycji, jak to jest na rynkach finansowych zresztą. Dlatego tutaj ochrona klientów jest to jedna sprawa. No ochrona oczywiście inwestorów, którzy inwestują tego typu firmę, w tego typu aktywa. No i ochrona całego systemu, żeby również system nie upadł, żeby nie miał negatywnego wpływu na choćby tradycyjne instytucje finansowe. Więc te wszystkie regulacje mają to na celu i regulacja MiCA, no nie jestem prawnikiem, więc nie będę tutaj, proszę wziąć to poprawkę na to, natomiast wprowadza rzeczywiście to, co zostało tutaj powiedziane wcześniej, że wszyscy dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, w szczególności emitenci różnych kryptoaktywów, muszą oddzielić środki czy majątek, który służy na potrzeby samej firmy, od majątku klientów, którzy wpłacają środki, żeby kupić jakieś kryptoaktywa, które oni wydają. Więc to jest jakby taka podstawowa zasada. Oprócz tego są wymogi kapitałowe opisane, oprócz tego są opisane wymogi informacyjne. W zależności od tego, o jakim emitencie mówimy, czy o jakim tak zwanym CASP-ie, czyli Crypto Asset Service Provider, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów po polsku, w zakresie, czyli o jakim wydawcy mówimy, te wymogi się troszeczkę różnią. Informacyjne wymogi to na przykład przygotowanie odpowiednika prospektu informacyjnego, tak jak przy wydawaniu nowych akcji mamy na tradycyjnej giełdzie. Mamy tutaj dokument, który potocznie się nazywa white paperem, czyli taką białą księgą. I tutaj w tej białej księdze musimy opisać również wszystkie szczegóły dotyczące danego tokena, jak on działa, jakie są wymogi, jakie są sposoby zabezpieczania i tak dalej, i tak dalej. No tych informacji jest tutaj bardzo dużo. Więc w mojej subiektywnej ocenie te regulacje są w porządku, natomiast nie czuję się całkowicie kompetentny, żeby je oceniać, bo to już jest bardziej kompetencja prawnika. Mogą być lepsze i będą lepsze. Trwają prace, wiem, że trwają prace nad kolejną wersją już.
0: Bo rozumiem, że już nie chcę wchodzić oczywiście w takie konkretne polityczne teraz boje toczone, no już teraz to chyba w kategoriach miesięcy należałoby mówić, jeżeli chodzi o regulacje ustawowe. Rozumiem, że to, o co teraz toczą się boje, to są te propozycje rządowe dotyczące wdrożenia tego unijnego rozporządzenia, o którym pan teraz mówił, i kontrpropozycje ze strony Pałacu Prezydenckiego. Upraszczam być może. Czy zdaniem Eryka Szmyta koniecznie, pilnie, jak najszybciej powinniśmy uregulować ten rynek w Polsce?
1: Rzeczywiście te regulacje powinny już być od dawna. Natomiast pytanie, które sobie należy zadać w odniesieniu do wszystkich poprawek, czy też tej polskiej wersji ustawy MiCA, to czy rzeczywiście zwiększa dany zapis bezpieczeństwo na tyle, żeby uzasadnić pogorszenie konkurencyjności Polski, bo z tego, co się orientuję, MiCA jest licencją ogólnoeuropejską. Jeśli jakiś podmiot otrzyma licencję CASP, o którym mówił wcześniej pan profesor, no to będzie mógł wybrać, w którym kraju będzie prowadził biznes. I przykładowo Polska może stać się miejscem po prostu niekonkurencyjnym na tle innych państw wewnątrz Unii Europejskiej, więc myślę, że to też nie jest odpowiedni scenariusz. Chodzi o to, żeby nie wydać dziecka z kąpielą. Chodzi o to, żeby w Polsce regulacje dla rynku kryptowalut były na tyle odpowiednie i zachęcające, że jeśli ktoś chce otworzyć biznes wokół technologii blockchain i ma to być uczciwy biznes, to nie powinno być to mu utrudniane, powinien wiedzieć, na czym stoi, z jakimi kosztami się będzie mógł liczyć i o jakie licencje zabiegać i jakie warunki trzeba spełniać. Ale jeśli ktoś chce być przestępcą w Polsce, okradać ludzi, prowadzić nieuczciwą działalność, no to te przepisy powinny być na tyle srogie i sprawiedliwe, żeby przestępcom do głowy nie przychodziło otwierać tutaj biznesy i okradać Polaków, czy też obywateli innych krajów prowadząc działalność z terytorium Polski. Więc myślę, że to jest w porządku, że KNF miałby mieć takie specjalne uprawnienia, no bo problemem jest sytuacja, kiedy ktoś może prowadzić działalność i okradać ludzi przez kilka lat, a instytucje mają związane ręce, a jednocześnie ktoś, kto chce prowadzić uczciwą działalność związaną z rynkiem krypto i w ogóle z kryptoaktywami, musi liczyć się z ogromnymi kosztami wejścia na rynek i okazuje się, że to jest zupełnie nieopłacalne albo opłacalne, ale nie w Polsce. Więc chodzi o to, żeby po prostu ten biznes w Polsce mógł funkcjonować, żeby te koszty wejścia też nie były zbyt wysokie, bo jeśli okaże się, że te koszty już na wejściu są ogromne i wynika to z regulacji MiCA albo z tego, co Polacy dopisali do tej ustawy, to też nie o to chodzi, żeby likwidować zdrową konkurencję rynkową, bo tak naprawdę takie zapisy ugruntowałyby po prostu system, w jakim państwo jest i utrudniłoby działalność mniejszym podmiotom, których nie byłoby zwyczajnie stać na zatrudnianie zespołów prawników, płacenie im setek tysięcy euro czy milionów euro na to, żeby mogły kontynuować działalność. Więc ja ze swojej strony trzymam kciuki za tym, żeby w końcu Pałac Prezydencki się zgodził gdzieś w połowie drogi z rządem i żeby ta ustawa wyszła jak najszybciej w odpowiedniej formie, w której po prostu w Polsce będą karane biznesy nieuczciwe i ludzie nieuczciwi ze złymi intencjami i będzie robione to szybko, a z drugiej strony uczciwie działające podmioty i przedsiębiorcy nie będą mieli pod górkę. Myślę, że to jest takie optymalne rozwiązanie, które powinno się pojawić. No i też myślę, że jest problem z nadbudowywaniem całej biurokracji wokół tego, bo wiadomo, że każda kolejna strona przepisów będzie wymagała x etatów w urzędach, a myślę, że kondycja budżetu państwa nie jest obecnie na tyle silna, żeby móc stworzyć kolejne tysiące stanowisk pracy urzędników, którzy weryfikowaliby zgodność tych przepisów w sposób nieadekwatny, więc trzymam kciuki za to, że to będzie naprawdę dobra ustawa, która ureguluje w końcu ten rynek, tak jak to powinno być już dawno zrobione. I myślę, że to się stanie może jeszcze w tym roku. Chciałbym to wierzyć.
0: Czy jeszcze dr Grzegorz Sobiecki chciałby dodać coś do tej, myślę, że takiego fajnego przesłania naszego spotkania godzinnego? Chociaż słuchając Eryka Szmyta od razu przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie takie na koniec, bo właściwie mówimy o tym rynku kryptowalut czy kryptoaktywów szerzej, ale to jest duży rynek w Polsce czy nie?
2: No to zależy. Badania, które miałem okazję niedawno opisywać, sugerowały, czy tak naprawdę dane, tak? Bo ja opisywałem dane, analizowałem dane. Z tych konkretnych badań wyszło, że w Polsce może być nawet parę milionów osób, które miały kiedykolwiek styczność z kryptoaktywami, to znaczy jako osoba, która kupiła je czy zdobyła. Niekoniecznie dzisiaj je już jeszcze posiada, bo mogą być też takie osoby, które po prostu sprawdziły, tak? Weszły na ten rynek i stwierdziły, że to nie jest dla nich, wyszły z tego rynku. Więc parę milionów nawet osób może być, ten temat może dotyczyć właśnie tych, takiej liczby osób. Jakie przesłanie? No przede wszystkim ja zachęcam do zdobywania wiedzy.

0: pozyskiwanie rzetelnej wiedzy na ten temat. Czy to szukając jej w książkach, bo w takich publikacjach, które są recenzowane, tak? Czyli ktoś je sprawdził, czy rzeczywiście zawierają prawdę, czy na studiach, na przykład podyplomowych, takie jakie mamy na naszej uczelni, dotyczących blockchaina, czy to na jakichś kursach, które prowadzą osoby obiektywne. To też warto pamiętać, żeby tak samo jak Banerek wcześniej zaznaczył, żeby weryfikować wydawców, weryfikować projekty, sprawdzać, mówić sprawdzam. Tak samo tutaj też musimy sprawdzać jakość osób, które przekazują tą wiedzę, bo nie każdy influencer, nie każdy inwestor, który chwali się swoimi dokonaniami w internecie i zachęca pośrednio albo bezpośrednio do jakiejś inwestycji, będzie całkowicie obiektywny. Oni mają też swój własny interes. Więc warto też sprawdzać, skąd pozyskujemy informacje, tak żeby pozyskiwać te informacje jak najrzetelniejsze.
1: W takim razie ja proponuję, żebyśmy już się od razu umówili w trzech na kolejne spotkanie w momencie, kiedy dojdzie do politycznej zgody, ale jestem naiwny. No dobrze, kiedy dojdzie do politycznej zgody w sprawie rynku kryptoaktywów i wtedy będziemy mogli podsumować te rozwiązania, które wejdą w życie. Doktor Grzegorz Sobiecki, ekspert rynku kryptowalut, Szkoła Główna Handlowa, i Eryk Schmidt, analityk rynków finansowych XTB. Bardzo dziękuję panom za próbę wytłumaczenia, na czym polega ten szalenie skomplikowany, jednocześnie fascynujący świat kryptowalut i kryptoaktywów. Już się nie pomylę, panie doktorze, dostałem OK na koniec. Bardzo dziękuję, życzę dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Dziękuję również.
1: I jeszcze zapraszam w imieniu Pawła Krzemińskiego od 23 do wysłuchania programu Nocne Światła, dzisiaj w cyklu Na Kozetce. Miłość czy kontrola? Gdzie leżą granice w relacjach? Gościem Nocnych Świateł będzie Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka. To od 23 za trochę ponad 4 minuty, 22 na zegarze Radia Plus. To było Otwarte Studio. Mariusz Syta. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów 3 maja 64B.
0: Reklama.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Prawie 4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Witam Państwa. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze między poniedziałkiem a czwartkiem rozpoczynamy o tej porze tuż po 11:00. Spotykamy się na 2 godziny. Od ponad 13 lat. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A na Facebooku, gdzie Państwa też zapraszam, bo tam można współtworzyć to wydanie programu, jak zresztą wszystkie inne do tej pory. A jak to można współtworzyć? No pisząc do nas w komentarzach pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. To jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł, do którego Państwo jesteście jak zawsze zaproszeni w czasie trwania programu. To też komentarze, refleksje, myśli, pytania tam jak zawsze mile widziane. Dzisiaj po raz pierwszy po wakacjach wracamy do cyklu na kozetce. Miłość czy kontrola? Czyli gdzie leżą granice w relacjach? Anna Czyżewska jest z nami, współtwórczyni tego cyklu od wielu lat. Współpracownica, można powiedzieć, Nocnych Świateł, współtwórczyni tego programu i Państwa ulubienica. Psycholog i terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: No więc, co musimy powiedzieć? Miłość to jest ta przestrzeń, która daje nam bliskość, poczucie bezpieczeństwa, ale także przekonanie, że jesteśmy dla kogoś ważni. Natomiast czasem, o czym nieraz mówiliśmy, ale dzisiaj pewnie to powiemy jakoś bardziej dosadnie i dogłębnie, czasem troska zaczyna przypominać po prostu kontrolę. I to nie jest ta kontrola, zdrowa kontrola, która polega na opiece i troskliwości i zapewnieniu właśnie poczucia bezpieczeństwa, tylko to jest coś bardziej bliższego zazdrości, zaborczości. A miłość, no to nie jest przekraczanie naszych granic. Można to traktować jako dowód zaangażowania oczywiście, bo spotkałem się w literaturze tematu także z takimi sformułowaniami używanymi przez osoby, które mają osobowość kontrolującą. No dzisiaj będziemy musieli przyglądać się temu, żeby zobaczyć, czy ta granica jest jakoś delikatna, czy może taka wyraźna, czy może płynna czasami, czy w zależności od sytuacji może leżeć gdzie indziej. Gdzie więc ta kończy się wspomniana bliskość, a gdzie zaczyna zawłaszczanie drugiego człowieka, bo kontrola w gruncie rzeczy też po prostu zabiera wolność drugiej osobie, zniewala ją, w jakiś sposób również pozbawia samodzielności i hamuje w rozwoju. Jak rozpoznać granice w relacjach i budować związek, w którym jest miejsce zarówno na miłość, jak i na wolność? Porozmawiamy dzisiaj właśnie w cyklu na kozetce. No to w takim razie zacznijmy od tych granic, bo trzeba tutaj powiedzieć, czym ta granica w relacji może być, no bo inaczej będzie granica w relacji wyglądać między mężem, żoną, narzeczoną, narzeczonym, między matką a córką, między synem a ojcem. I tutaj możemy oczywiście dalsze jakieś kręgi dopisać, ale skupimy się na tych najbliższych oczywiście więzach rodzinnych.
2: No właśnie o to chodzi, że nie da się takiej jednej łatwej granicy wyznaczyć. Niestety to jest bardzo płynne i bardzo dużo zależy właśnie od tego, jakby z kim mamy do czynienia po dwóch stronach, prawda? Może być tak, że jedne osoby mają gdzie indziej ustawione granice i bardzo się czują dobrze, a inne z kolei, bo to bardziej chodzi o to, żeby się dopasować w parze. Czy jeśli chodzi o wychowanie, ja tak myślałam właśnie o tym temacie w kontekście wychowywania też nastoletnich dzieci, czy już takich dorastających, czy młodych dorosłych, które jeszcze się nie wyprowadziły z domu. I właśnie ostatnio dużo zastanawiałam się nad tym tematem, jakby właśnie gdzie jest ta granica kontroli, gdzie jest faktyczna dbałość o dobro dorastającego dziecka, a gdzie jest przekraczanie granic, gdzie jest właśnie kontrola, gdzie jest władza i zamiast miłości jest no właśnie decydowanie za tego młodego człowieka, do czego on ma prawo, a czego nie ma prawa. Nie? I tak myślałam właśnie o tym, że to się dużo, bardzo często mi się ten wątek pojawia też w pracy terapeutycznej, zarówno jak pracuję z młodymi ludźmi, takimi około właśnie 18-20 lat, jak i również z rodzicami tych takich, tak, nastolatków w tym wieku. I widzę, jak bardzo, jakby, jaką taką najłatwiejszą, najkrótszą drogą na skróty jest właśnie, no jakby okazywanie miłości poprzez kontrolę i poprzez takie narzędzia, no ja to czasami nazywam przemocowymi narzędziami, mimo wszystko, tak? Oczywiście, no możemy się tutaj ze sobą spierać, ale też właśnie się, tak jak słucham młodych ludzi, to widzę, że to do nich w ogóle nie trafia, że jakby te narzędzia kontroli rodzicielskiej no jakby powodują, że ci młodzi ludzie nie dorastają, że nie biorą odpowiedzialności za swoje życie i w momentach, kiedy muszą podjąć trudną decyzję, nie podejmują ją ze względu na to, że wiedzą, co jest dobre, a co jest złe dla niego samego, tylko właśnie w oporze lub w uległości rodzicowi, tak? Czyli dokonują tych wyborów czasem z lęku, a czasem z pozycji buntownika i wtedy działają na swoją szkodę, ale dlatego, że się buntują przeciwko rodzicowi, który w jakiś sposób twardy, jakby chce respektować pewnego rodzaju zasady. To jest na przykład taka kontrola w postaci, nie wiem, no na przykład lokalizacji telefonu, nie? Że nie mają prawa do tego, żeby nie mieć żeby mieć wyłączoną lokalizację, że teraz jakby to się bardzo zmieniło, bo w naszych czasach jest bardzo dużo narzędzi tej kontroli, tak? I w zasadzie rodzice nie są w stanie sobie wyobrazić, że mogliby nie mieć włączonej lokalizacji swojego dziecka, nie? Jeszcze pomijam fakt, jak ma 10 lat, nie? To wiadomo. Ale jakby używają tego również przy dorosłych dzieciach, tak? Takich powiedzmy już bardziej nastoletnich, 18 czy i tak dalej, ale wciąż i robią to i sprawdzają. I naprawdę ciągle, regularnie to sprawdzają i ja się zastanawiam, gdzie tu jest ta miłość, nie? A gdzie jest właśnie jakieś chorobliwe sprawdzanie, lokalizowanie, robienie awantur temu dziecku, że jakby, nie wiem, czy państwo mnie rozumieją, ale ja pamiętam, jak byłam nastolatką i jak sobie chodziłam swoimi własnymi drogami i potrzebowałam, i myślę, że każde dorastające dziecko potrzebuje trochę tej wolności, swobody, trochę jakiegoś takiego jakby swojego świata, i podejmowania też różnych decyzji, tak, niezależnie od tego, czy ci rodzice się dowiedzą, czy nie dowiedzą, a teraz te wszystkie lokalizatory i jakby narzędzia tak naprawdę odbierają tym młodym ludziom dorastanie, nie? Że jakby oni nie mają możliwości podoświadczania różnych też rzeczy i stąd też przyszedł mi do głowy ten temat. Potem zaczęłam myśleć o tym właśnie, jak te nowoczesne narzędzia, też jak one pozmieniały relacje w parach, prawda, w małżeństwach, w związkach, że tak naprawdę właściwie jakby nie ma żadnej ani tajemnicy, ani intymności, nie ma po prostu nic, nie? Jakby wszystko jest wiadomo, bo nie wiem, ktoś zapłaci blikiem i ta druga osoba dostaje powiadomienie na telefonie, że wydała taką i taką kwotę, że jakby moim zdaniem to dochodzi do absurdu, nie? I to jakby i z jednej strony fajnie, że te narzędzia są, tak? No bo wiadomo, jak martwimy się o kogoś, nie wiem.
1: Bywają przydatne. No.
2: Bywają bardzo przydatne, ale w moim przekonaniu bywają bardzo, bardzo, bardzo nadużywane. I jakby ludzie zamieniają, jakby twierdząc, że to jest z troski, że to chodzi o bezpieczeństwo, tak naprawdę stosują to do tego, żeby no, w jakiś opresyjny sposób traktować drugą osobę i nie dawać jej prawa do tej właśnie, do jakiejkolwiek autonomii wewnętrznej. I dlatego też pomyślałam, że właśnie ten temat o tych granicach w związku, granice wolności, to jakby w dwie strony działa. Na ile mogę, mam prawo do swojej wolności, a na ile też jakby muszę respektować to, że żyję w związku, także nie jestem osobą samotną, więc jakby w związku z tym to też różne rzeczy za tym stoją i różne rzeczy za tym idą.
1: No tutaj powiedziałaś o rzeczy, powiedziałbym takiej szybko nasuwających się na myśl, czyli kwestia relacji rodziców i dorastających dzieci. Ale ponieważ tutaj niejednokrotnie staram się przyglądać sytuacjom troszeczkę idąc pod prąd takim ogólnym myślom, mainstreamowych, czy z głównego nurtu, który może tutaj się nasuwać, wątków, no to ja bym spojrzał jeszcze odwrotnie. Czy na przykład dzieci mogą kontrolować rodziców, szczególnie takich, którzy sytuacja rodzicielska, domowa sparentyfikowała. W gruncie rzeczy dzieci stają się rodzicami swoich rodziców, albo przynajmniej jednego, w zależności od tego, jak wygląda sytuacja. Być może w różnych rodzinach dysfunkcyjnych, czy rodzinach rozbitych, takie sytuacje występują.
2: Występują, tak, bo na przykład nastolatek martwiący się o swojego rodzica któregoś będzie, nie wiem, sprawdzał historię przeglądania tego rodzica, tak, i gdzieś w komputerze, no bo często nastolatki mają dużo większy zakres umiejętności wydobywania też tej wiedzy z internetu, czego czasem rodzice nie mają świadomości.
1: Nawet nie o to mi chodzi. Myślę, że o taką codzienność, gdzie to wszystko, co człowiek może i powinien zrobić sam, jeżeli jest w pełni władz wszelakich, a dziecko robi to za niego i jakby wyprzedza to, albo powoduje taką sytuację, że bez dziecka to jest niemożliwe, no to...
2: A jakiś przykład masz? Bo nie wiem do końca, nie wiem do końca, czy wiem, o co ci chodzi.
1: No, każda sytuacja, która może się pojawić domowa, która...
2: W jaki sposób to dziecko ma kontrolować rodzica?
1: No, na przykład wszelkiego rodzaju sprawy związane z infrastrukturą domową, dajmy na to. No to zazwyczaj jest tak, że to rodzice się tym zajmują. A tu nagle w pewnym momencie okazuje się, że to dziecko przejmuje pałeczkę i sprawy, wiesz, infrastruktury, dajmy na to gazowej, elektrycznej, czy sieci wodnej, czy komputerów, czy w ogóle sprzętu AGD, umeblowania i tak dalej, tym się zajmuje, prawda? Występuje jako rzecznik swojego rodzica i brakuje właściwie tylko tego, żeby właściwie zarządzał wszystkimi jego danymi. A czasami może i tak się zdarza.
2: Chodzi ci o takich niezaradnych rodziców, tak? Których dzieci przejmują.
1: Ale widzisz, no bo być może jest tak, że w niektórych sytuacjach rodzice są zaradni na jakichś polach, ale na przykład okazuje się, że przez to, że ta sytuacja się rozwinęła do tego stopnia, iż to dziecko się sparentyfikowało nie wiadomo kiedy, czyli została ugotowana żaba, to w pewnym momencie mamy wtórną niesamodzielność rodzica. Taki syndrom niesamodzielności, który okazuje się, że można być sprawnym intelektualnie, sprawnym, wiesz, zawodowo i tak dalej, a przychodzisz do domu i właściwie jedyne, co możesz zrobić, to się przebrać. No.
2: No, to ciekawe, że o tym teraz wspominasz, bo jak pracuję z ludźmi, to częściej o tej parentyfikacji rozmawiam z ludźmi, którzy są znacznie powyżej 30, nie? Czyli to było w ich dzieciństwie, ale te właśnie 20-30 lat temu, czy 40 nawet, że kiedyś rzeczywiście... jakby był problem ogromny tego, że dzieci, że tak powiem, w dzieciństwie dorastały za szybko i za dużo miały różnego rodzaju poważnych obowiązków i później się z tym borykają w życiu w jakiejś formie. Teraz wydaje mi się, że no, jakby jest większa świadomość na temat tego, że dzieci nie mają robić różnych rzeczy, tak? Że wręcz w drugą stronę to poszło, nie? Że w tej chwili rzadko kiedy można spotkać po prostu jakieś, nie wiem, rodzinę, w której starsze dziecko pomaga w jakoś, nie wiem, w opiece nad młodszym, nie? Że teraz jest takie, przynajmniej pewnie zależy w jakich środowiskach, tak? Pewnie to też wpływa, natomiast ja się bardziej spotykam z tym problemem u starszych osób, nie u obecnych nastolatków, obecne nastolatki mam wrażenie, że bardzo dobrze znają swoje prawa i obowiązki, znaczy bardziej prawa.
1: Bardziej prawa niż obowiązki, tak. Tak, które nie pozwalają im stosować cnót obywatelskich. Dobrze, no to patrzę na zegar, no właściwie powinniśmy lądować w tej części przed przerwą, ale zanim zrobimy przerwę, to jeszcze jedno ważne pytanie. Czy granice są czymś, co ustalamy w sposób świadomy, czy raczej, no tutaj w cudzysłów to ujmę, czujemy, że ktoś się przekracza?
2: No właśnie o to chodzi, że bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z własnych granic i z granic innych i traktujemy to jako narzędzie intuicyjne i bardzo często w związku z tym popadamy w różnego rodzaju tarapaty, dlatego że my się uczymy tych granic we własnym domu i to działa trochę jak taki automat, że nikt, no tak jak, nie wiem, jak uczymy się chodzić, to jeszcze nie jest automat, ale jak już później się nauczymy, to nikt nie myśli o tym, jak stawiać kroki poza, nie wiem, chodziarzami, którzy...
1: Tak, którzy są zobowiązani, obarczeni ciężarem różnych przepisów.
2: I z granicami jest dokładnie właśnie tak, że po prostu to jest taki naturalny chód i my nie wiemy nawet, że te granice w jakimś konkretnym miejscu mamy, a uważamy, że inni ludzie powinni jakby czytać je w taki naturalny sposób, tak? I dlatego się zderzamy z różnymi rodzajami problemów, bo każdy człowiek w innym miejscu ma tą granicę i też to jest bardzo fluentne. To jest tak, że w różnych okresach życia możemy mieć w innym miejscu granicę w zależności od tego, co się w naszym życiu w danym momencie dzieje.
1: No to jak powiedziałem, krótka przerwa. Mamy pewien wstęp zarysowany, na nim się skupimy, przepraszam, od niego wyjdziemy i skupimy się na wątkach dotyczących i granic, i kontroli, bo o tym dzisiaj mówimy. Tytuł programu brzmi Miłość czy kontrola, gdzie leżą granice w relacjach. To w ramach cyklu Na kozetce, którego współtwórczyni i nasza ekspert tego wieczora, Anna Czyżewska, jest z nami, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Na Facebook Państwa zapraszam również pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam, jak zawsze, miejsce na komentarze, refleksje i pytania, doświadczenia, wątpliwości, którymi Państwo chcecie i możecie się podzielić.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Tego wieczora cykl na kozetce, a w nim o tym, czy miłość, czy kontrola. Miłość, czy kontrola. Gdzie leżą granice w relacjach? Anna Czyżewska, psychoterapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest naszym ekspertem, a Państwo na Facebooku mile widziani. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Zerkam na wpisy na Facebooku. Zanim pociągniemy wątki już rozpoczęte, to tutaj głosy słuchaczy. Anna Barbara napisała: czy kontrola to sprawdzanie sytuacji, słów, gdy czujemy, że coś nie jest w porządku? Myślę, że gdy wynika ona ze zdrowej miłości w trosce o drugą osobę, to nie jest niczym złym. Złym staje się natomiast wówczas, gdy wynika z nieuzasadnionej zazdrości lub chęci ograniczenia czyjejś wolności w różnych przestrzeniach i to w cudzysłów słowo ujęte panowania nad kimś.
2: No tak, bo ja sobie tak wyobrażam, że w momencie, kiedy jesteśmy z kimś blisko, to i tak dowiemy się wszystkiego o tej osobie, bo ona nam spontanicznie sama poopowiada, tak? No wracamy do domu i ktoś mówi, co robił, gdzie był, kogo spotkał, tak? No jakby to jest naturalna wymiana zdań, tak? Czyli jakby bliskość zapewnia dostarczenie sobie nawzajem informacji o tym, co się z nami działo, co, ale jakby nie robimy w tej rozmowie, nie chodzi o to, że mamy sprawdzać, tak, i kontrolować właśnie, co ta osoba robiła po kolei i nie wiem, sprawdzać, czy rzeczywiście tam była, czy nie była, tylko jakby z racji tej bliskości w związku po prostu wiemy dużo o sobie, tak? Więc jakby ta kontrola nam nie jest potrzebna, bo jakby w naturalny sposób dowiadujemy się o naszym życiu, tak? Kiedy, nie wiem, wychodzimy gdzieś w świat, idziemy każdy w swoją stronę i później wracamy do tego domu i po prostu w naturalny sposób wiemy, co ta druga osoba robi, albo rozmawiamy czasem przez telefon w ciągu dnia, prawda, czy jakby opowiadamy sobie o planach życiowych i wtedy no nie mówimy tutaj o kontroli, tak, ale są takie osoby, których celem no wcale właśnie nie jest ta bliskość i rozmowa, że to nie jest nic naturalnego, tylko one zaczynają takie odpytywanie, prawda, i to odpytywanie ma na celu właśnie sprawdzanie wiarygodności, tak, i właśnie kontrolowanie, sprawdzanie telefonu, sprawdzanie lokalizacji i tak dalej, że to zaczyna przypominać jakby, to nie ma nic wspólnego z bliskością, dlatego to jest trochę tak jak właśnie jak się z dziećmi rozmawia i a co w szkole, a Krzysiek co dostał, jaką ocenę, a z kim dzisiaj, a co jadłeś na obiad i tak dalej. Jak rodzic zaatakuje w ten sposób dziecko i będzie mu tak strzelał tymi pytaniami, te pytania tak naprawdę mają na celu skontrolowanie po prostu, co z tym dzieckiem się działo w szkole, to dziecko nie odpowie na żadne pytanie tak naprawdę, nie? Jakby dzieci czują naturalnie tą granicę, że to nie jest miła, przyjemna rozmowa, w której ono się otworzy i opowie, co się faktycznie działo w ciągu całego dnia, tylko naturalnie czuję, że tutaj po prostu jest pod obstrzałem pytań, które mają też na celu często coś innego, prawda, że właśnie sprawdzenie tak naprawdę, czy to dziecko zjadło, czy nie zjadło, tak, albo czy pobawiło się z kimś, czy nie, albo czy się pobiło z Krzysiem, czy z Wojtusiem, czy nie, prawda, że jakby no już nie wspomnę o tym, że o tych wszystkich librusach, tak, że kiedyś, jak ja sobie teraz myślę, my mieliśmy kiedyś fajnie, nie, bo rodzice raz na miesiąc się dowiadywali, jakie oceny mamy, a teraz jakby dowiadują się, no, będąc w pracy, prawda, przychodzi powiadomienie i dostaje jakby, tak, Zosia dostała tam taką i taką ocenę, nie, więc jakby jakby narzędzi mamy bardzo dużo. Ja dlatego o tym mówię, bo te narzędzia nas prowokują do tego, żeby jakby karmią nasz lęk, prawda? Bo tak naprawdę kontrola jest często powiązana z lękiem, że my się boimy.
1: No tak, to jest, tak? Brak poczucia bezpieczeństwa jakiegoś, albo wręcz poczucie zagrożenia.
2: Tak, mamy poczucie zagrożenia i tak naprawdę no te narzędzia strasznie pobudzają ten lęk, tak, że kiedyś być może jakby, no owszem, no jak czegoś nie wiemy, no to też możemy sobie produkować lęk, prawda, ale to, że dostaniemy odpowiedź bardzo szybko, I pomimo tej osoby, że wiesz, już nawet nie czekamy do wieczora, żeby się dowiedzieć, co tam u tego dziecka słychać, tak? Tylko od razu wiemy, jeszcze nie wróciliśmy z pracy, a już od razu wszystko wiemy, co tam się w tej szkole wydarzyło, bo tu uwaga, tu coś tam, prawda? I jakby w ogóle straciliśmy taki... taką jakąś naturalność. Nie? Już nie wspomnę o tym, że jakby, no, my się wychowaliśmy w czasach, kiedy no, tam jak ktoś miał telefon stacjonarny, to było dobrze, tak? Nie mówię o żadnych komórkach, telefonach komórkowych, więc jakby jest to według mnie dosyć duży problem, na który warto zwrócić uwagę i zobaczyć właśnie, czym my sobie podkarmiamy ten lęk, prawda? Czy w jaki sposób go wyciszamy i czy to się nie zaczyna za bardzo nakręcać. Oczywiście, no, zdarza się tak, że człowiek jest oszukiwany, w jakiś sposób tak zdradzany i tak dalej i to jest oczywiście nie fair. Natomiast... no, mam wrażenie, że tutaj trochę no, z jakąś armatą na komara często używamy takich narzędzi, które są niepotrzebne i tylko psują relacje i psują zaufanie, psują więź i też jakby w przypadku młodych ludzi nie budują takiej wewnętrznej odpowiedzialności, nie budują wewnętrznej moralności u dziecka, tylko dzieci stają się bardzo zewnątrzsterowne, kiedy rodzice wszystko kontrolują.
1: No tak, to jest... wiesz, pewnego rodzaju zabieranie dzieciom od pewnego momentu takiej wolności, którą młodzi ludzie kontestują, ale wcześniej, myślę, w takim etapie wcześniejszego rozwoju, to jest również bardzo hamujące, jeśli chodzi o to w ogóle umiejętności znajdowania się w świecie, czyli nabywania takich podstawowych umiejętności społecznych. Mhm. Prawda? No zrobię za ciebie to, zrobię za ciebie... No, no zrób, idź, daj mi na to, idź, poproś panią, kup w kiosku, masz tu 5 zł i coś tamtego. No i dziecko mówi, a może to, no więc tata czy mama podchodzi, nie, daj mi te 5 zł. Proszę pani, poproszę tego lizaka, tak, tu dla mojej córeczki, prawda? Czyli dziecko tak naprawdę nie ma możliwości się wykazać. Albo idź, Marysiu, posprzątaj ze stołu. No to dziecko posprząta, wiesz, spadnie mu filiżanka na podłogę, porozlewa te resztki z talerzy i tak dalej. No, ale to zrobi. A mamusia mówi, nie, no źle to robisz, no to zostaw to, ja to posprzątam, prawda? I w końcu dziecko zaczyna mieć taką, to jest kontrola taka niepotrzebna, która nie pozwala na samodzielność, na nabycie pewnej samodzielności.
2: No tak, tak, stąd, tak już, no jakby abstrahuję nawet od takich, jak podałeś ten przykład z tymi 5 złotymi,
1: ale
2: no to...
1: Poczekaj, bo jeszcze skończę myśl. I wiesz co, i to jest... na dodatek jeszcze takie dziecko w pewnym momencie zaczyna wchodzić w rolę ciamajdy. Albo wręcz jest utwierdzana przez rodziców. I tutaj znowu wrócę do tej parentyfikacji, którą rozwinęłaś. Rodzice mogą stać się ciamajdami, no bo dziecko za nie robi wszystko i w pewnym momencie rodzic też może się nie umieć znajdować w dynamicznie zmieniającym się świecie tak bardzo, przecież jak teraz, że właśnie co kwartał mamy nowe technologie zmieniające rzeczywistość i stare idą do lamusa. Jeżeli ktoś się temu nie przygląda, a dziecko robi za niego wszystko, no to po prostu no, człowiek staje się niewolnikiem swojego dziecka. No i jeszcze kwestia jedna, którą chciałem tutaj poruszyć. Czy w takim razie możemy mówić o kontroli, jeżeli ktoś ma osobowość dominującą, to znaczy, czy on sobie zdaje z tego sprawę, że kontroluje, bo mówimy tutaj o braku poczucia bezpieczeństwa, wręcz zagrożenia.
2: Znaczy kontrola wynikająca z lęku i kontrola wynikająca z dominacji, to są też dwie różne rzeczy, nie?
1: Jakby no właśnie, tutaj
2: one mogą wyglądać podobnie, ale źródło jest inne.
1: Tak, dlatego tutaj postawiłem tę kwestię, żebyś zrobiła pewne rozróżnienie.
2: Tak, bo bardzo dużo osób właśnie kontroluje z lęku, tak, że zamiast, znaczy, ponieważ boi się różnych rzeczy, to zaczyna opanowywać lęk w ten sposób, że będzie kontrolował okoliczności zewnętrzne, czyli no swoich najbliższych, swoją rodzinę najczęściej, tak, czy dzieci, czy męża, czy żonę i tak dalej. Ale często to wynika właśnie z lęku, z którym się jakby nie mierzy. To znaczy nie zauważa tego, że tak naprawdę to jest jakaś nieporadność w radzeniu sobie z lękiem wewnętrznym i odczuwa to tak, że musi kontrolować swoich najbliższych, tak? Co oni robią, co oni myślą, co czują, co mówią i tak dalej, i tak dalej. I czasami niektóre osoby doprowadzają się do absurdu, tak? Bo spędzają większość czasu na tym, żeby sobie, nie wiem, wyobrażać, co ta druga osoba myśli, nie? Co w ogóle już jest bezsensowne, bo już na to naprawdę nie mamy żadnego wpływu, nie? Ale bardzo dużo ludzi spędza na tym czas. Natomiast kontrola wynikająca z takiej osobowości dominującej jest zupełnie czymś innym. Ona jest dużo bardziej świadoma i jakby często podszyta jest manipulacją taką, że właśnie chcemy
1: trzeba
2: mieć...
1: Trzeba uzależnienia drugiej osoby.
2: Tak, chcemy mieć władzę nad drugą osobą, tak? Chcemy, żeby ona nam się podporządkowała, bo na przykład uważamy, że mamy do tego prawo, tak? Że oczekujemy, żeby nas szanowała, w związku z czym dajemy sobie prawo do tej kontroli, bo tak sobie nazywamy szacunek na przykład, nie? Że w ten sposób ta druga osoba nam okazuje szacunek, więc jakby to są zupełnie inne mechanizmy. Ale...
1: Skutki są podobne.
2: Tak, skutki są podobne,
1: z
2: ale
1: tym, że właśnie
2: w kontroli wynikającej z lęku też jest całkiem spora dawka manipulacji, tylko trochę innej, takiej emocjonalnej. I bardzo często nieświadomej, że ta osoba, która lękowa, nie zdaje sobie z tego sprawy, że, no, że manipuluje emocjonalnie drugą osobą, aczkolwiek nadal to jest manipulacja.
1: To ja teraz spojrzę z drugiej strony na sprawę. Skąd właściwie wiemy, że ktoś nas kocha, a nie próbuje nami zarządzać?
2: To tak. Powiedziałabym, że to się czuje, tak?
1: Okej, dobra, ale no, jak powiedzieliśmy tutaj, granice bywają w różnych miejscach położone, to każda osoba może czuć inaczej.
2: No, warto jest po prostu mieć dobry kontakt z własnym ciałem i z własnymi emocjami, żeby rozpoznawać czasami drobną różnicę pomiędzy manipulacją a faktycznie miłością, tak? No, ten tak zwany love bombing, tak? Który czasami się wydarza, tak? No to jakby ja myślę, że na samym początku, szczególnie znajomości, mamy dobrą intuicję i nam ciało dobrze podpowiada. Pod wpływem manipulacji często jest tak, że zaczynamy gubić ten instynkt pod wpływem różnych doświadczeń, ale na samym początku, jeżeli ktoś jakiekolwiek ma rozeznanie we własnym organizmie, często czuje, że coś jest na przykład nadmiarowe.
1: Wiesz co, wczoraj po zaniedbaniu moim długotrwałym, powiem jakim zaniedbaniu, otóż kiedy ten film, o którym zaraz powiem, wszedł na ekrany, to ja ciągle miałem inne jakieś sprawy i on przemknął, nawet pobył długo na ekranach kin i byłem przekonany, że przyjdzie taki moment, że pójdę na niego do kina, ale wczoraj obejrzałem dopiero po wielu, wielu miesiącach od premiery film Wojciecha Smarzowskiego Dom Dobry. I pewnie można każdy taki film mówiący o przemocy domowej potraktować jako pewnego rodzaju interpretację tematu, chociaż no, film jest absolutnie brutalny i to nie jest film dla młodych ludzi. Jestem wstrząśnięty od wczoraj do dzisiaj tym, co zobaczyłem. Ale też rozmawiałem dzisiaj z osobą, która swego czasu pisała do tygodnika duży reportaż, tekst reportażowy i spotykała się, rozmawiała z osobami, które w takich domach dla samotnej matki czy w mieszkaniach chronionych mieszkały, takie, które uciekły od przemocowych partnerów życiowych. I no, usłyszałem, że te sceny, które zobaczyłem na filmie, to nie jest jednak interpretacja, że takie rzeczy się dzieją. Tak więc tak. Są kobiety kopane, są kobiety, które się łapie za włosy i bije jej głową od stół. I one nadal są ze swoimi z tymi partnerami
2: tak,
1: swoimi.
2: Bardzo trudno jest.
1: Są też kobiety, które się znęcają nad mężczyznami. Inna sprawa, że są jeszcze inne nękania psychiczne, które nie zostawiały śladów na ciele, ale niszczą psychikę. No i zapytałem, dlaczego te kobiety, czy nawet te osoby, no, czy mężczyźni, czy ktokolwiek, kto jest w jakimś związku, tak długo w nim jest. No, i co się stało, że z tego związku jakoś się wymiksował? No, bo na przykład psycholog kazał i powiedział, że absolutnie nie można wrócić, a druga sprawa, kiedy przemoc także zaczęła być stosowana wobec dzieci. I to było języczkiem uwagi, który przechylił szalę na ciemną stronę mocy i trzeba było po prostu zwijać się
2: chociaż
1: i
2: czasami nawet przemoc stosowana wobec dzieci nie, no jakby nie pomaga, niestety. No widzisz, ty jesteś wstrząśnięty, a ja jak widziałam ten film to parę miesięcy temu, no to poczułam się trochę jak w pracy, wiesz, na tym filmie.
1: No to rozumiem.
2: Dla mnie to nie było nic zaskakującego, niestety, i jakby znam też wiele trudnych historii. Teraz jakieś takie badania najnowsze, oczywiście ja tych skomplikowanych nazw nie jestem w stanie powtórzyć, ale słyszałam, że za to tkwienie i powracanie do toksycznego związku odpowiada jakaś substancja w mózgu, od której się uzależniamy i która jest wydzielana w trakcie sytuacji stresowych, czyli właśnie w trakcie tych awantur mózg wydziela jakąś coś w rodzaju takiego naturalnego opioidu, od którego mózg się uzależnia i później dąży do tego, żeby z powrotem to wytworzyć, nie? A to się wytwarza w trakcie właśnie tych sytuacji stresowych jako taki hormon przeciwbólowy jakby...
1: Możemy powiedzieć, że syndrom sztokholmski to jest kwestia biochemii?
2: Biochemii mózgu, tak. Coś w tym stylu. Tak, czytałam takie badania, no nie wiem, na jakby... może warto sobie tam przejrzeć, ale coś takiego odkryli, że się wytwarza coś w rodzaju takiego naturalnego opioidu, no a wiadomo, że opioidy są bardzo uzależniające, tak? Jakby jedne z silniej uzależniających substancji. No i pewnie coś w tym jest, tak? Być może to jest trochę taka sytuacja, w której można jakby zrozumieć bardziej te kobiety, bo to chyba jest takie najtrudniejsze do zrozumienia, tak, że przychodzi ta kobieta nawet po tą pomoc, chce coś z tym zrobić, po czym jakby sztab ludzi, nie wiem, jakoś stara się tą kobietę wyciągnąć z tego bagna, a ona i tak za chwilę tam z powrotem wraca i jeszcze jakby razem z tym swoim, tak, partnerem, no jakby są przeciwko tym służbom, które próbują w jakiś sposób pomagać, więc to jest bardzo duży i ogromny problem. Ale no nie trzeba tutaj mieć takich dramatycznych przykładów, jak w tym Domu Dobrym, tak, no bo tam jednak była bardzo taka ostra przemoc, a wystarczy właśnie taka przemoc psychiczna, prawda? I też jest tak, że no gdzieś tam, jak rozmawiam z różnymi osobami, no to mówią, że mając na przykład doświadczenia w domu takie przemocowe, że potem jak są w spokojnym związku, jakim się niechcący uda wejść w spokojną relację.
1: To jest za spokojnie. Tak?
2: To jest za spokojnie i rozkręcają awantury, bo nie mogą wytrzymać jakby z napięcia, nie? I jakby prowokują.
1: Eskalują
2: po prostu, bo to jest jedyne znane, co jakby z czym potrafią żyć w ogóle, tak? Jak obsługiwać taką relację.
1: Nie ma możliwości na przykład spokojnego porozmawiania na tematy, które są, dajmy na to, neutralne, tak? Bo one mogą...
2: To jest na przykład takie wiercenie dziury w brzuchu, prawda? Że to może być właśnie ten element kontroli, tak? Że będę tak długo dopytywać o wszystkie szczegóły jakiegoś tam spotkania, załóżmy, służbowego czy coś tam, tak? Aż w końcu doprowadzę tego swojego partnera do szału i on wybuchnie, nie? I jakby, a tym wybuchem potwierdza, że no, to tak, miałam rację, nie? Podejrzewając go o różne rzeczy, tak? I to są, no, niestety bardzo destrukcyjne mechanizmy, które, no, tak jak naprawdę by się zastanowić, to czy w ogóle mamy jakąkolwiek kontrolę nad drugim człowiekiem?
1: No, właściwie to żadnej. Krótka przerwa. Dzisiaj cykl na kozetce w Nocnych Światłach. Po raz pierwszy po wakacjach. Miłość czy kontrola? Gdzie leżą granice w relacjach? Anna Czyżewska nam przybliża zagadnienie. Psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Na Facebooku miejsce na komentarze, refleksje i pytania od Państwa. Tam polecam tę przestrzeń. Forum wymiany myśli dla świetlików, a za chwilę ciąg dalszy.
0: Nocne światła. Nocne światła.

0: mocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na Kozetce rozmawiamy o tym, jaka jest różnica między miłością a kontrolą. Miłość czy kontrola? To pytanie, które dzisiaj stawiamy. A drugie, gdzie leżą granice w relacjach? Hanna Czyżewska pomaga nam zbadać tę przestrzeń, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Czy kontrola zawsze zaczyna się od czegoś, co wygląda niewinnie?
2: Bardzo często tak jest, tak, że ona bardzo często zakłada sobie jakieś inne ubranko, nie? I wygląda jak taka ładna falbanka, taka spódniczka ładna, nie? Że jakby ubrana jest właśnie w troskę. Kocham cię, bo mi na tobie zależy, po prostu chcę czuć się bezpiecznie.
1: Zadbać o twoje bezpieczeństwo.
2: Tak, czy tak właśnie, żebyś ty był bezpieczny, czy
1: spokojny,
2: czy
1: żeby nic ci nie groziło, żebym wiedział, co się z tobą dzieje.
2: Tak, że ja wtedy będę spać spokojnie i tak dalej. I właśnie, i tak naprawdę, gdyby tylko o to chodziło, no to spoko, nie? To nie ma sprawy, nie? Tak jak nie wiem, no, słynne problemy, czy właśnie ktoś ma mieć wgląd do telefonu, czy ma nie mieć wglądu do naszego telefonu, tak? Czy mamy nawzajem, czy nie mamy, czy znamy swoje kody, tam PIN i tak dalej, i tak dalej. I no i w zasadzie, no jeżeli wszystko jest okej między nami, tak? I nie mamy żadnych złych intencji i tak dalej, no to właściwie dlaczego ta druga osoba nie miałaby znać, tak? Kodu do... Ale jak już go znamy, to rodzą się różnego rodzaju pokusy w postaci takiej, że no niby wszystko jest okej, ale na wszelki wypadek sprawdzę, tak? No i... I tak naprawdę no, zaczynają się takie, te granice zaczynają być przesuwane w taki bardzo delikatny sposób i z tego wszystkiego bardzo często dochodzi do różnego rodzaju właśnie spięć, awantur i niepotrzebnych, jakby niepotrzebnego, wkrada się taki rodzaj właśnie takiej podejrzliwości też w związku, nie? A też w relacjach z nastolatkami, że nastolatki między sobą piszą w dosyć charakterystyczny sposób, bardzo często bez ogródek i no tam jadą sobie po bandzie, nie? I tak naprawdę ja na przykład, jak będąc mamą takiej tam dorastającej nastolatki, ja bym nie chciała wiedzieć, co tam w tym telefonie jest, tak? Jakby zachowuję takie prawo do jakiejkolwiek intymności, że oni sobie w jakiś sposób rozmawiają, oczywiście. No ja tam wiedziałam, że wiadomo, tak? Jak są między sobą, to przeklinają i tak dalej, a potem przy rodzicach włącza im się taka super, super autokontrola, że nie wiem, ja tam na przykład takie nigdy aureola, nie słyszałam, żeby moja córka przy mnie przekleła, a nie, to w ogóle nie ma opcji takiej, także, a wiem, że na pewno przeklina, na bank, nie, i tylko chyba, że usłyszałam coś, jak myślała, że ja nie słyszę, ale tak przy mnie to w ogóle super dziecko, nie, i to są takie sytuacje, że no właśnie, czy ja powinnam ingerować jakby w to, w jaki sposób ona rozmawia ze swoimi tam przyjaciółmi, czy zostawić jej to wolno, tak, i niech się sama reguluje, tak? I teraz, gdzie jest ta granica? To nie jest wcale proste, tak? No bo, nie wiem, bo dochodzi czasami, jakby nie mówię, że ja tego, jakby miałam z tym problem, ale że dochodzi do przemocy takiej nastoletniej, że wysyłają do siebie tak straszne wiadomości, że no przecież popadają dzieci w ogromne problemy, tak? W depresję, no tak, próby samobójcze podejmują pod wpływem właśnie bardzo złych. I teraz jakby no na
1: film,
2: ile...
1: Meksykański film Pragnienie Miłości, to jest, że tak powiem, don dobry, przy tym to jest chlebek z masełki.
2: No właśnie, i teraz jakby i tu, i to jest zazwyczaj właśnie argument takich rodziców, którzy chcą kontrolować, tak? No bo ja chcę wiedzieć, jeżeli coś złego,
1: no tam rodzice
2: wiem,
1: akurat
2: się dzieje, tak?
1: Nie, się wycofali, bo matka zmarła, zginęła w wypadku, ojciec wpadł w depresję i przeprowadzka, nowe środowisko i dzieci zaczęły się znęcać.
2: Więc jakby oczywiście, że dlatego rozmawiamy o tych granicach, prawda, bo każda sytuacja jest indywidualna, ale to, co na przykład, co jest, jako, widzę jako takie błędne koło że rodzice, którzy są kontrolujący, mają w zasadzie bardzo nieodpowiedzialne dzieci i ciągle przyłapują te dzieci na jakichś niefajnych rzeczach i to im potwierdza, że muszą dalej je kontrolować, bo te dzieci są nieodpowiedzialne, więc oni muszą sprawować nad nimi kontrolę i pieczę, tak, żeby ich uchronić przed różnymi rzeczami. I jakby nie widzą tego, że sami w pewnym sensie przyczyniają się do tego, że te dzieci no w jakiś sposób nie dorastają, nie? Że nie mogą, że jakby nie są w stanie same zobaczyć, okej, nie tędy droga, nie? Muszę zawrócić, bo to nie jest nic dobrego, nie? I tak naprawdę zastępują właśnie bliskość i rozmowę, zastępują kontrolowaniem, sprawdzaniem i konfrontacją, bo to jeszcze o to chodzi, tak? Że nie dość, że tą osobę w jakiś sposób skontroluję, czy sprawdzę jej telefon, przeczytam wiadomości, które nie należały, tak, nie były do mnie zaadresowane, a potem konfrontuję to dziecko w brutalny sposób i jak ty mogłeś, jeszcze tak, jakby z pretensjami to dziecko w brutalny sposób i jak ty mogłeś, jeszcze tak, jakby z pretensjami i często karami i tak dalej, i tak dalej.

0: bardzo no, taki wysysający dobre samopoczucie z osób w swoim otoczeniu. Znam parę takich osób i ich unikam. Staram się możliwie jak najskuteczniej. Są to osoby, w których towarzystwie bardzo źle się czuję. Mhm. Dlatego po prostu odseparowałem się i mam przekonanie, że przetrenowałem to na własnej skórze. Ale jeżeli ktoś wchodzi w relacje, no to bardzo szybko by się zorientował, że taka osoba, która nazwijmy to jest wampirem emocjonalnym, no to wiadomo, że nikt się nie chce z takim wiązać, kto traktuje poważnie relacje. Ale jest coś takiego, jak właśnie chociażby w tym syndromie związków przemocowych, że nagle coś się okazuje, że w tej relacji no, coś nie gra. Może nie ma jakiejś przemocy takiej stricte, nie? Nie ma czegoś, co możemy nazwać w jakiś bezpośredni sposób expressis verbis, że jest kontrola, że coś, ale ta toksyczna miłość jednak skądś się bierze. Czy to nie jest przypadkiem, teraz staram się odwrócić sytuację, czy przypadkiem właśnie ta toksyczna miłość, która tak często jest opisywana i właściwie może dotyczy właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, że coś, co podskórnie wydaje się być miłością, to jednak jest podkopane przez jakieś zupełnie nie, przez brak zaufania, przez kontrolę, przez różne rzeczy, które no, zatruwają tak naprawdę ten związek.
1: One się często biorą z tego jakby takiej niewiary w to, że ktoś może nas kochać i jakby jeżeli gdzieś u podłoża tego mamy, to przekonanie wewnętrzne, że jestem nic nie warta, albo nie można mnie kochać, albo nie zasługuję na miłość, no to wtedy zaczynam kontrolować tą osobę i sprawdzać cały czas, czy ona mnie kocha, nie? Na różne sposoby, tak? Zaczynam tą osobę sprawdzać i w ten sposób doprowadzam tą osobę do tego, że ona zaczyna się czuć właśnie źle, kontrolowana, zaczynam jakby mieć poczucie, że to już nie jest rozmowa, tylko to jest takie odpytywanie, tak, jakby naciskanie, jakby chęć zawłaszczenia tego czasu, tego wszystkiego, tak, jakby, że zaczyna być zazdrość o nie wiem, o jakiś czas, który ta osoba spędza bez tej osoby, że zaczynamy właśnie z takiego lęku o to, że nie jesteśmy wartościowi, jakby przerzucać ten lęk, nie pracujemy nad sobą, tylko przerzucamy go na drugą osobę i uważamy, że ta druga osoba powinna rozwiązać nasz problem, nie?
0: No to jakie sygnały powinny zapalić czerwoną lampkę? Tym, które są w związku, które no, na tyle można jeszcze, że tak powiem, przerwać, żeby to się stało bezpieczne dla życia, przynajmniej tej osoby, która czuje się kontrolowana albo intoksykowana, tak to nazwijmy. W związkach trwałych, no to przynajmniej ten moment, w którym jednak można się zastanowić nad tym, co dalej zrobić, czyli jak uzdrowić tę relację. Mhm.
1: Myślę, że takim sygnałem ostrzegawczym jest to, kiedy ta osoba, powiedzmy, kontrolowana, zaczyna odczuwać nadmiernie duże poczucie winy w różnych sytuacjach, które nie powinny wywoływać poczucia winy. Że ona się jakby w momencie, kiedy próbuje zrobić coś, co jest tylko dla niej, czuje się winna, jakby robiła coś przeciwko drugiej osobie albo przeciwko związkowi. Że ona zaczyna jakby pod wpływem tych różnych komentarzy, czy pytań, czy jakby zachowań takich też niewerbalnych, zaczyna czuć właśnie jakiś rodzaj dyskomfortu i poczucia winy, że no, są ludzie, którzy, nie wiem, czują się winni, że muszą iść do pracy, prawda, i opuszczają tą drugą osobę, prawda, bo to się właśnie tak nazywa, bo ja za tobą tęsknię, bo ty mnie opuszczasz, nie, i czasami można doprowadzić to do takiego absurdu, że człowiek może się czuć winny, że w ogóle idzie do tej pracy, tak, i opuszcza tą drugą osobę, nie, i to jest taki rodzaj właśnie czy właśnie takiego wiszenia na telefonie, że trzeba się meldować za każdym razem, bo ja chcę wiedzieć, czy ty dojechałeś szczęśliwie do pracy na przykład, nie? A potem czy jakby tak?
0: No tak, ale jeżeli ktoś wraca późno do domu, no to czy, powiedz mi, czy prośba o to, żeby dać znać, jak dojedziesz,
1: No, okej, daj znać, jak dojedziesz, w porządku, nie? Ale czasami jakby, zobacz, bo to są takie drobne

0: szczegóły, nie? Bo to robią na przykład często matki swoich dorosłych dzieci, tak? Że zmuszają, przymuszają te swoje dzieci, kiedy do tego, żeby one za każdym razem się zameldowały, jak do domu dojadą, tak? No bo one się tak boją, albo może się coś stało i tak dalej. I z tego takiego własnego lęku terroryzują tak naprawdę te swoje dzieci, bo te dzieci nie mają żadnej wolności. Zawsze muszą się zameldować, jak ja znam takich ludzi.
1: No dobrze, ale to powiedz mi, to ja tutaj uderzę się w piersi, bo sytuację mam taką, że moja córka bardzo lubi podróżować po bardzo odległych rejonach świata. No i o proszę, słuchaj, no jak wylądujesz gdzieś tam, nie wiem, w Bangkoku czy w innym miejscu odległym, no to daj znać, że dotarłaś.
0: Okej, okay, ale jest w Bangkoku, tak? A nie w drugiej dzielnicy Warszawy, bo wróciła do domu, nie wiem, metrem.
1: Nie no, to rzeczywiście wiesz, chyba by było troszeczkę dziwne.
0: To właśnie
1: no.
0: Mi chodzi o to, że to jest trudno te granice tak łatwo uchwycić, tak? No bo okej, okay, kiedy ktoś bliski nam leci samolotem w daleką podróż, wiadomo, że chcemy dowiedzieć się, czy bezpiecznie doleciał, wylądował i w ogóle, tak? Jeżeli jest, nie wiem, w Brazylii, no to słuszny twój lęk, tak? Bo tam
1: no
0: po
1: tak,
0: prostu nie jest bezpiecznie.
1: Ocean. No nie jest bezpiecznie, a poza tym tam. Ocean trzeba przelecieć, gdzie nie ma w ogóle żadnej łączności, a pamiętamy sytuację tak. Samolotu Air France'u, prawda, który właśnie na środku Atlantyku zniknął z radarów i okazało się, że spadł po prostu.
0: Mhm. No dokładnie. I teraz jakby są sytuacje, w których to jest oczywiście uzasadnione, tak? I mamy prawo jakby domagać się informacji, że wszystko jest okej okay od naszych bliskich, nie? Ale jakby bardzo często jest tak, że ktoś te granice bardzo, bardzo mocno przekracza i to też, jakby ta toksyczność polega też na tym, że to jest tłumaczone, że bo ja się boję, bo ja nie mogę spać, bo ja potem całą noc nie spałam, jak wy mi nie daliście znać i tak naprawdę człowiek jest na takiej smyczy cały czas, na takim terrorze, że nie ma prawa do swojej jakiejś wolności, a jak nie wróci, to co? A jak pójdzie na imprezę, a jak prześpi się u znajomych, to co? To co się z takiego stanie, nie? I jakby w tej takiej nadmiernej trosce bardzo często jest coś w rodzaju takiego, że takiego ciągłego wyobrażenia sobie jakiegoś dramatu, że coś się, jakby się podświadomie chciało tą osobę uśmiercić. No bo jeżeli ciągle myślę o tym, że to dziecko pokonało jakiś odcinek drogi i na pewno po drodze stało się coś złego, wypadek,
1: tak, zostało
0: zamordowane czy coś tam, prawda? No to jakby to, co my mamy w tej głowie, że lepiej się zastanowić, dlaczego mam tak dużo negatywistycznych myśli, na temat tej mojej ukochanej osoby, że cały czas wyobrażam sobie, że tej osobie się dzieje coś złego. W tym jest jakaś dawka nieuświadomionej agresji. Tak jakby można byłoby to w ten sposób oczywiście zinterpretować. Chociaż wiem, że osoby, które doświadczają tego lęku, bardzo się denerwują, kiedy w ten sposób się interpretuje ich zachowania, nie? Ale warto się zastanowić, jakby dlaczego aż tak dużo, w ogóle warto sobie wypisać te myśli, które mamy w głowie na temat danej osoby i sobie w ogóle to uświadomić, co się dzieje w naszej głowie, tak? Jakby czym my się na co dzień karmimy i czy na pewno ten pokarm jest zdrowy i karmiący, czy to jest właśnie ta toksyna, którą wpuszczamy najpierw do siebie, nie radząc sobie z nią, przerzucamy odpowiedzialność na drugą osobę i zaczynamy tą toksyną karmić też drugą osobę.
1: Tego wieczora minął już pół metek nocnych świateł, a rozmawiamy w ramach cyklu Na Kozetce o miłości i kontroli. Miłość czy kontrola? Gdzie leżą granice w relacjach? Anna Czyżewska, Centrum Psychoterapii Integratywnej, psychoterapeutka, jest naszym ekspertem. Wracamy do Państwa po piosence już po zerwaniu kartki z kalendarza.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: mocne światła.
1: Od 9 minut mamy już piątek, 11 września. Nocne światła od 23 do 1. Tak więc jeszcze około 50 minut nam zostało. 11 września, no to taka data, którą od 25 lat wspominamy jako wydarzenie dramatyczne. No, pamiętamy, co się wydarzyło w Nowym Jorku. No, warto w modlitwie, w pamięci westchnąć jakoś za tymi, którzy zginęli w tej strasznej katastrofie. My natomiast dzisiaj w Nocnych Światłach zupełnie o czym innym rozmawiamy, mianowicie w cyklu Na Kozetce zastanawiamy się, miłość czy kontrola, gdzie leżą granice w relacjach. Anna Czyżewska tego wieczora jest z nami, współtwórczyni cyklu, psycholog i terapeutka, ekspert z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Mówiliśmy o czymś, co często jest nazywane relacją toksyczną, czy miłością toksyczną, ale mam przekonanie, że jak już wspomniałem tutaj, nadmieniłem, że to jest termin, który jest nadużywany, jest niekonkretny. Zresztą słowo trudny też jest niekonkretny, ale przynajmniej nie jest obarczony tak pejoratywnym charakterem jak słowo toksyczny. No, trudny może być z różnego powodu. No właśnie, czy każda trudna relacja to jest toksyczna, bądź inaczej? Czy...
2: Nie, tutaj no tak, jakby masz rację, że to słowo jest takie wyświechtane, tak jak słowo trauma też jest tak, no, wyświechtane.
1: Czasami trauma, bo ktoś burknął na mnie, to mam traumę.
2: Tak, za bardzo jakby sprowadziliśmy do takiej codzienności te słowa, które były zarezerwowane rzeczywiście dla jakichś...
1: Miał zupełnie inny kaliber.
2: Tak. Tutaj chodzi o ten kaliber właśnie, tak? Ja dzisiaj myślę, że nie rozmawiamy o takich skrajnych sytuacjach, tylko o takich realnych problemach, które gdzieś każdy z nas się boryka, tak? I są zawsze dwie strony. Zawsze jest ta osoba w związku, która bardziej potrzebuje właśnie tej kontroli, tak, bo jest bardziej lękowa, i tej druga osoba, która jest gdzieś tam bardziej, powiedzmy, niezależna, bardziej potrzebuje więcej powietrza dla siebie, więcej przestrzeni. I czyli rozmawiamy tutaj o takich, no, tych układach relacyjnych, tak, gdzie jedna osoba jest lękowa, a druga jest unikająca na przykład, tak, i gdzieś jak się tutaj dotrzeć, żeby jakby dwie strony miały okazję zbliżyć się bardziej do tego bezpiecznego wzorca przywiązania, prawda, czyli no tam, gdzie mówimy o bezpieczeństwie, tam no nie będzie kontroli, tak, no jakby jak zaczynamy kontrolować, no to zaczyna się brak zaufania, czyli brak poczucia bezpieczeństwa tak naprawdę, tak? I teraz czasami jest tak, że nasz lęk jest adekwatny, bo czujemy, że ta osoba w jakiś sposób jest wobec nas nieuczciwa, odpływa, nie wiem, znika na całe dnie, nie daje znaku życia, co się z nią dzieje i tak dalej, zaczyna być milcząca i jakby wtedy ten niepokój, który może się pojawiać, jest adekwatny do tego, co, do tego, jak ta druga strona się zachowuje, ale czasami jest tak, że ten lęk wynika właśnie z różnych wcześniejszych doświadczeń i jest projektowany na właśnie obecną, bieżącą relację i potrafi zepsuć tą relację, w sumie dobrą, tak? Czyli można tym lękiem naprawdę doprowadzić do zniszczenia całkiem dobrze rokującej relacji, tak? Dlatego o tym też mówimy, żeby też no jakby trochę powstrzymać tego galopującego zwierza, który nam podpowiada te negatywne scenariusze i zastanowić się w ogóle, dlaczego on w tej naszej głowie jest, skąd to się wzięło i jak to zrobić, żeby nie projektować tych negatywnych doświadczeń na kolejne nasze relacje, no bo wtedy no jakby potwierdzamy sobie, że tak, że
1: czyli
2: te wszystkie negatywne schematy.
1: Wcześniejsze sytuacje, relacje mogą wpływać na to, czego boimy się w obecnym związku, dajmy na to.
2: No
1: tak?
2: Oczywiście, że tak, no to wiadomo, że to ma wpływ, jeżeli ktoś jakoś był, nie wiem, w przeszłości zdradzany, tak, no to będzie miał dużo
1: mechanizmów. No tak, a czy w takim razie ma prawo do większej kontroli? Taka osoba.
2: No właśnie to jest pytanie, tak? No ja uważam, że nie ma prawa, tak? Bo przerzuca swoje własne problemy na drugą osobę, tak? A człowiek musi wziąć odpowiedzialność za swoje własne problemy. No oczywiście to nie jest proste, to, ale jakby tak dużo ludzi chce osiągnąć spokój za pomocą kontroli jakby tej zewnętrznej rzeczywistości, że jakby chce powiedzieć, że to nie działa, to nic nie daje, to nie powoduje, że potem nam jest lepiej. Chodzi o to, że ta praca nad tym lękiem, nawet jeżeli on gdzieś urósł nam za bardzo, musi być pracą wewnętrzną nad sobą i staraniem się jakby opanowaniem tego lęku w jakiś inny, bardziej konstruktywny sposób. Nie?
1: No dobrze, kiedy miłość boli najbardziej, kiedy właśnie występuje ta manipulacja i przemoc emocjonalna i to wszystko zaczyna być trudne, tak jak powiedzieliśmy, no, w szerokim pojęciu toksyczne może nawet, ale ktoś mi powiedział, no dobrze, my mamy po prostu trudne charaktery, no, spieramy się, kłócimy czasami, mam poczucie, że coś tam jest nie w porządku, ale dlaczego o tym mówię? Bo czy można odróżnić zwykły konflikt albo nawet powtarzające się pewne konflikty, taką pobudliwość emocjonalną od przemocy emocjonalnej?
2: No tak, no właśnie. I to, no jeżeli się powiedzmy dwie strony pokłócą, ale są równe jakby w tej kłótni, tak, że są na równorzędnych miejscach, są partnerami w kłótni, to czasami nawet jakieś ostre słowa, które tam padają, nie są krzywdzące. Ten problem się zaczyna wtedy, kiedy jedna osoba zaczyna dominować nad drugą, tak? I ten schemat jest zawsze taki sam, tak? Że to jedna bardziej atakuje, tak? Albo używa różnych narzędzi przemocy po to, żeby jakiś cel osiągnąć, nie?
1: Ale widzisz, poczekaj, to jest bardzo ciekawy moment.
2: I to
1: moment.
2: Nie jest zawsze jasne powiedziane, kto jest agresorem.
1: A no właśnie, no bo dlaczego tutaj chciałbym się zatrzymać? Pamiętam, że kiedyś tutaj parę razy spotkaliśmy się z państwem Ewą Jackiem Znamierowskimi, terapeutami uzależnień i przemocy, którzy mają grupę osób przemocowych i tutaj nawet ich pacjenci także byli w studiu, no i mówi, że przemoc może mieć bardzo różne twarze.
2: Tak, to tak, znaczy, tak, oczywiście.
1: Ale że ta przemoc, i to nie tylko chodzi o to, kiedy rzeczywiście to robi coś, co boli, co zostawia ślady, ale przemoc ma również twarz bardzo uśmiechniętą. Że przemoc ma twarz bardzo przymilną. Że przemoc...
2: Też ma twarz lękową, bo ja też znam osoby, tak, które zasłaniając się lękiem, tak naprawdę używają przemocy.
1: Nie? Ale... W czym tutaj, na co chciałbym zwrócić uwagę? Na dwubiegunowy charakter tej przemocy. To znaczy jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ta osoba przemocowa się przymila, obsypuje prezentami. Zobacz, jaki jestem dobry, jak jestem kochany, jaka jestem świetna, jaka jestem miła.
2: Okres przeciągania.
1: Tak. A potem przychodzi absolutna kontrola.
2: Tak.
1: Absolutna kontrola i bez tej osoby nie można nic zrobić właściwie.
2: No tak, to jest taka zabawa w kotka i myszkę, tak, że są okresy, kiedy jakby jest ta dominacja silna nad drugą osobą, właśnie kontrolowanie, jakby no też na poziomie nawet głowy, tak? Że,
1: no ale w szerokim pojęciu, także ekonomicznie. No.
2: Ekonomicznie, no pod każdym względem i w momencie, kiedy ta druga osoba w końcu mówi, ja już tego nie wytrzymuję i nie wiem, na przykład ucieka do rodziców, odchodzi, trzaska drzwiami, czy jakby no, w jakiś sposób wybuchnie, chcąc jakby odejść z tej trudnej relacji, no to wtedy zaczyna się ten okres przyciągania i jakby obiecywania i tak dalej i ja się zmienię i będę lepszy i będę lepsza, czy tak, jakby różnie to może być, jeśli chodzi o płeć. I jak się już zdobędzie tą osobę, to właśnie tak, łapiemy nad tą osobą kontrolę znowu i znowu zaczynamy używać tych samych narzędzi, no tak naprawdę takiej opresji nad drugą stroną, tak? No, oczywiście tutaj mówimy teraz o bardzo takich skrajnych przypadkach, tak? Ale w większości wypadków to kontrolowanie jest dużo bardziej takie łagodne i dużo mniej spektakularne.
1: To w każdym razie trzeba wziąć pod uwagę to, że to rodzi sytuacje konfliktowe. Może w pewnym momencie rodzić.
2: Rodzi bardzo dużo sytuacji konfliktowych, tak.
1: No więc dlaczego tak trudno jest stawiać granice najbliższym osobom?
2: No, dlatego właśnie, że kochamy ich i że wierzymy, że się zmienią. To jest chyba najczęstsza odpowiedź, że ja się wierzę, że ta druga osoba się zmieni. To jest, to najczęściej słyszę w gabinecie, nie?
1: A jak odróżnić szczere przeprosiny od przeprosin, które mają tylko, że tak powiem, uspokoić sytuację, zakończyć jakiś bieżący konflikt?
2: No, tym, co się dzieje później, tak? Czy z tych przeprosin wynika zmiana zachowania, czy to są tylko przeprosiny, a potem powrót do tych samych starych schematów, tak? No to tego się nie da w danym momencie ocenić, tak? No, jakby ktoś się może rzewnymi łzami zasłaniać i naprawdę być skruszony, ale za chwilę i tak robi to samo, więc pytanie właśnie, bardziej patrzeć chyba na to, co się później dzieje, niż na samą skruchę w danym momencie, tak? No bo różne osoby potrafią być bardzo skruszone, a nic dalej nie zmieniać w sobie, więc ja myślę, że ja bym chciała też skierować uwagę na to, żeby pójść dalej za tą, jakby, żeby zostawić na chwilę tą chęć kontrolowania, żeby każdy sobie zrobił taką trochę lekcję, dlaczego ja to robię.
1: A właśnie, to jest o tym samym myślałem i za chwilkę to zrobimy, ale chcę cię jeszcze dopytać o parę rzeczy związanych z takimi sytuacjami łagodzenia pewnych napięć. Ale również tego, od czego zaczęliśmy, czyli od stawiania granic. Czy na przykład stawianie granic, szczególnie na początku, kiedy jednak staramy się uzdrowić sytuację albo ją ukonkretnić, tak to nazwijmy, czy stawianie granic może początkowo wywoływać poczucie winy?
2: No oczywiście, tak, jak najbardziej. To bardzo często się to pojawia. Jeżeli mamy z tym problem, no to w momencie, kiedy zaczynamy zmieniać to swoje zachowanie i mówić, nie, na to się nie zgadzam, albo tego nie będzie, albo tutaj jest moja granica, to jeżeli nie umiemy tego robić i nigdy wcześniej nie robiliśmy, no to na pewno pojawi się poczucie winy. To nie ma co w ogóle liczyć na to, że tam tego nie będzie. Właśnie najczęstszym błędem jest to, że człowiek myśli, że zacznę stawiać granice, jak nie będę czuł się, jak nie będę mieć poczucia winy. A to jest niemożliwe, bo jeżeli wytworzyło się poczucie winy z powodu tego, że ja czegoś chcę albo czegoś nie chcę, to znaczy, że ja już tego nie umiem robić. I teraz w tym okresie przejściowym trzeba jednocześnie stawiać granice i akceptować to, że to poczucie winy się pojawi, ale nie podążać za tym, co podpowiada poczucie winy. Nie?
1: Czy granica bez konsekwencji jest rzeczywiście granicą?
2: No nie jest. Nie, absolutnie nie jest, tak? To jakby przykład właśnie rodziców krzyczących na swoje dzieci, tak? Że nakrzyczą, po czym nie wyciągają żadnych konsekwencji i tak naprawdę to dziecko uczy się tylko tego, że musi przetrwać krzyk. Czyli jakby zamraża się, wyłącza, dobra, pokrzyczała, to już teraz mogę dalej robić swoje, nie? Że no, to nie działa, znaczy to jest tylko zdarte gardło, to nie ma żadnego sensu.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na kozetce, miłość czy kontrola, gdzie leżą granice w relacjach. Anna Czyżewska, nasz ekspert, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Facebook pod pierwszym postem od góry to miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania. Na fanpage'u Radia Plus, jeszcze raz powtarzam, tam Państwo mile widziani jesteście i zaproszeni. Jak zwykle widzę, że pojawiają się kolejne wpisy. A tutaj Sylwia pyta, słucham uważnie, czy mogę prosić o tytuł tego drugiego filmu, cięższego od Dom Dobry. Tak, zamieściłem link do tego filmu. To jest meksykański film Pragnienie Miłości w reżyserii Michaela Franco. Znajdzie Pani link tam, gdzie wszystkie wpisy. Także Pani Sylwio, proszę tam zerknąć. A my wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Cykl na kozetce tego wieczora. Dzisiaj stawiamy dwa pytania. Pytanie pierwsze brzmi: miłość czy kontrola? Drugie: gdzie leżą granice w relacjach? Anna Czyżewska pomaga nam zmierzyć się z tymi przestrzeniami. Psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Na Facebooku zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi myślami. Anna Barbara ponownie pisze do nas. To teraz z beczki pod tytułem uzależnienia. Często, z racji praktyk, spotykam się z niezadowoleniem pacjentów, którzy po terapii, wracając do domu, rodzin, czują się kontrolowani. Z jednej strony to zrozumiałe, że bliskie im osoby są wyczulone na różne sygnały, które mogą im przypominać sytuację z czynnego uzależnienia, więc pojawia się element kontroli. Huchnij, pokaż oczy, zrób test, pokaż stan konta.
2: O, to świetny przykład jest, no właśnie.
1: Tak. Z drugiej strony bliscy takiej uzależnionej osoby w terapii też powinni pozwolić jej na branie odpowiedzialności za siebie. Tak. Wiadomo jednak, że nie każda terapia jest tą jedyną w życiu. Ludzie upadają, czasami podnoszą się od razu, czasem znów wpadają w nałóg. No i tutaj pojawia się pytanie, jak mądrze kontrolować i czy w ogóle niepokojące lub po prostu niemile kojarzące się zachowania osoby uzależnionej. No to jest gruba sprawa. Ja tutaj w
2: to
1: rozmowie...
2: To jest bardzo trudne.
1: Tak, w rozmowie z osobą, która właśnie ten wątek podjęła, kiedy powiedziałem, że o tym będziemy robić program, powiedziała, no dobra, no ale wiesz, trzeba czasami kontrolować, no bo na przykład dziecko, które jest uzależnione. A mówię, słuchaj, no to jest bardzo ważne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy ja, czy ty bylibyśmy zdolni do tego, gdyby dziecko na przykład uciekło nam z ośrodka odwykowego i zapukało w nocy do drzwi. Czy byśmy otworzyli, wpuścili do domu, czy nie? No, nie wiem, ja nie wiem, co bym zrobił, prawdę mówiąc, ale czy w tym przypadku każdy terapeuta uzależnień, którego znam, mówił absolutnie. W ogóle nie ma mowy. W ogóle nie ma mowy.
2: Wiem, słyszałam o tych, o takich różnych historiach, bardzo też trudnych, ale...
1: Natomiast ja nie wiem, co bym zrobił.
2: Ja myślę, że nie ma jednej prostej odpowiedzi. Znaczy rozumiem, że jest taka zasada i że terapeuci uzależnień jakby mają do czynienia z bardzo pewnie takimi młodymi ludźmi, którzy no, też mocno manipulują, tak? Bo to jest też ich problem ogromny. I stąd są te ich takie ostre reguły gry i taki brak uległości, tak? No bo wiedzą, że są poddawani często tym manipulacjom. Natomiast no czasami się dziecko z kąpielą wylewa. Czasami tak jest, tak? Bo myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. I nie da się jakby przyłożyć tej samej miary do każdego, nie? Że różne też typy osobowości są uzależnione, prawda? Że to nie jest jeden typ osobowości, tylko na różnym poziomie też jest wrażliwość tych osób, więc niektóre osoby mogą nie wytrzymywać takich twardych warunków. No ale tutaj to takie rozkminianie bez żadnego konkretnego przykładu, więc ja też nie jestem terapeutą uzależnień, więc nie chcę się w tym jakby wypowiadać. Natomiast to jest ogromny problem, bo praktycznie bliska osoba, która ma do czynienia z jakąś osobą uzależnioną, w zasadzie prawie, że nie jest w stanie nie kontrolować, nie? Że to się tak silne mechanizmy się włączają.
1: Współuzależnienie.
2: To jest tak silne współuzależnienie, że no naprawdę bardzo, bardzo ciężko z tego wyjść i mądrze zwracać uwagę, tak? Jest taką kiedyś scenę w takim filmie widziałam, to była taka relacja bardziej już takiego faceta starszego i drugiego, oni byli obydwaj byłymi, że tak powiem, niepijącymi alkoholikami,
1: suchymi od
2: wielu lat. I ten jeden był tak jakby takim patronem, nie wiem, oni tam jakiś słów używają, nie pamiętam jakich, czy super...
1: Sponsor,
2: dokładnie. Jeden był sponsorem tego drugiego i ten drugi popadł w jakiś tam kryzys, no coś tam się złego wydarzyło w ich życiu i tam było tak pięknie pokazane to właśnie, w jaki sposób ten sponsor obserwował To, że tamten najprawdopodobniej zaczyna używać tego alkoholu po tam jakiejś 20-letniej przerwie czy coś takiego i on po prostu za nim tak, tak można powiedzieć, że tak trochę chodził i mówił, a tak w ogóle to chcesz pogadać? I tak go jakby tamten mówił, nie, wszystko jest w porządku, nie? I on mówi, aha, no dobrze. I za chwilę znowu wracał i mówi, słuchaj, chodź na ryby pójdziemy, co? Pojedziemy sobie tam. I on jakby, właśnie to nie była żadna kontrola jego,
1: tylko
2: ale
1: towarzyszenie,
2: to była taka,
1: tak?
2: Towarzyszenie i takie, taka troska ogromna. On się bardzo martwił, że ten człowiek zaczął z powrotem pić, a nie miał jakby dowodu na to, ale też nie chodziło mu o to, żeby ten dowód znaleźć, tylko jemu chodziło o to, żeby dowiedzieć się, jeżeli on nawet zaczął pić, to dlaczego? Co się z nim dzieje i on nie rozmawiał z nim o tym alkoholu, tylko on z nim rozmawiał
1: no
2: o
1: tak,
2: tym...
1: O nim.
2: O nim, tak. I on mówił, wiesz, dawno cię nie widziałem tam na grupie tej AA, chodź, może pójdziemy razem, nie? Na takiej zasadzie, że jakby on wyrażał głęboką troskę o tego człowieka, na pewno się zamartwiał, być może, nie wiem, wyczuł jakiś alkohol, ale on to robił właśnie w taki sposób, że jakby... Mówił mu, widzę cię i widzę, że nie jesteś w dobrej formie, ale ja tutaj jestem obok ciebie, nie? I jak ten mu stawiał granicę, to on się odsuwał na chwilę. Ale za chwilę po prostu szukał pretekstu, żeby znowu z nim pobyć i porozmawiać. I to nie jest właśnie kontrola, to jest troska, tak? Że jakby zostawiam ten czubek góry lodowej, który jest problemem tego człowieka, bo może wrócił do alkoholu, tak? I się może zaraz pogrąży z powrotem, tak? Tylko widzę tego człowieka i myślę sobie, co jest przyczyną tego, że on jakby jego tam ściąga, nie? Że jest jakaś przyczyna, zawsze jest jakaś przyczyna.
1: To mi przypomina właśnie taką wspólnotę, być może z Państwa słyszeliście o wspólnotach Chanakolo, to są wspólnoty, gdzie leczą się osoby uzależnione, głównie od narkotyków przede wszystkim. No zasada jest, no powiedziałbym, bardziej radykalna nawet, bo o ile we wspólnotach 12-krokowych AA, no to ten sponsor ma pewne tam zadania, oczywiście nie jest jego kontrolą, nie jest jego zadaniem kontrola, jak tutaj słusznie wspomniałaś, ale myślę, że anioł stróż, bo takie, tak się nazywa z kolei w Chanakolo, osoba, która dostaje kogoś nowego, który wchodzi do tej wspólnoty i no jest osobą spustoszoną przez narkotyki. Czyli wiesz, to jest człowiek, który nie ma nawyku pracy, nie ma sił często, jest wyniszczony, a tam jest obowiązek pracy we wspólnocie Chanakolo i to nie ma tak, że ktoś wchodzi do wspólnoty i ten tego dnia, którego wchodzi, ma wolne, ale od następnego dnia musi wstawać rano i pracować i zazwyczaj tego nie robi. Więc i dostaje anioła stróża. No i anioł stróż ma odpowiedzialne bardzo zadanie, bo on musi zrobić to, co ma do zrobienia i plus zrobić to, co powinien zrobić tamten, jeżeli on tego nie robi. Więc tutaj jest kwestia nie kontroli, ale budowania odpowiedzialności wobec tego anioła stróża swojego. No bo jeżeli on widzi, że... znaczy kwestia podbudowy moralnej, bo jeżeli widzi, że ktoś pracuje za niego, męczy się i tamten wrócił sobie na kolację, ten właśnie, który nie pracował, a drugi został w polu i cały czas wyrabia, że tak powiem, jego działkę, prawda? Tak. No tak, no bo też często fizyczna praca, oni uprawiają własne pola, żeby mieć co jeść.
2: Więc... I to jest jedyna sensowna forma powrotu do jakiejś trzeźwości, nie?
1: No tak, więc tutaj w pewnym momencie, wiesz, no jest coś takiego, z czym musi się taki człowiek zderzyć, czyli z konsekwencjami swojego braku aktywności na tym polu, kiedy on zdaje sobie sprawę, że jeżeli chce być w tej wspólnocie, chce zdrowieć, chce uratować życie i zdrowie, no to musi się podporządkować regułom. No
2: a to jest właśnie to, o czym ja mówię, że to, o czym mówiłam w kontekście nastolatków, że ten człowiek doświadcza realnego poczucia winy, że ktoś wykonał za niego pracę,
1: no tak,
2: że
1: tak,
2: jest darmozjadem. On musi się z tym zmierzyć, no tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jestem bezwartościowy, tak? Ktoś za mnie pracuje, żebym ja mógł jeść i tak dalej. I zaczyna odczuwać jakby zdrowe wyrzuty sumienia.
1: No tak, zdrowe wyrzuty sumienia, dokładnie.
2: Do sytuacji, tak? to nie oznacza, że on trzeciego dnia pójdzie do tej pracy, bo on się dalej będzie z tym zmagał. Być może to dłużej potrwa.
1: Nawet fizycznie,
2: tak?
1: Nie jest do tego
2: właśnie
1: zdolny.
2: Bardzo często, no, fizycznie jest niezdolny, prawda, nie ma formy, nie ma, nie wiem, w organizmie, nie, jakby może mieć złe wyniki badań i tak dalej.
1: No dobra,
2: to jest
1: ale któregoś
2: proces.
1: Dnia popracuje godzinę, rozumiesz?
2: Tak, tak,
1: a potem dwie, a potem trzy i tak dalej, no. No a
2: właśnie.
1: Potem sam zostanie aniołem stróżem dla kolejnego, kiedyś, który tam przyjdzie, nie? Kiedyś, nie?
2: No, dokładnie. I to jest właśnie to, że najważniejszą rzeczą jest i zostawić odpowiedzialność tej drugiej osobie. Nie chodzi o to, że ja mam zamykać oczy i nie widzieć różnych rzeczy, tak? Ale jakby przymuszenie kogoś na siłę do zrobienia czegoś nie zmieni absolutnie skryptu zachowania tej osoby, nie? To nic to nie da, po prostu to jest tylko siłowe rozwiązanie na chwilę i tak naprawdę ten człowiek nie ma szansy się zmienić i rozwinąć, tak? Więc jeżeli, nie wiem, w tym związku chcemy kogoś zacząć kontrolować, bo uważamy, że on robi coś złego, nie tak, i skoncentrujemy się tylko na tym złym działaniu, które chcemy skontrolować, no to jakby... No to pracujemy tylko na tym momencie, kiedy kontrolujemy tą osobę, tak? I nic więcej się tam nie dzieje. Ona nie ma żadnej szansy na tym, żeby się spotkać z tym, co tak naprawdę się z nią dzieje.
1: Obiecaliśmy, że zwrócimy wektor ku osobom, które czują się kontrolowane, prawda? Bo trzeba sobie zadać pytanie.
2: Nie, te, które kontrolują, żeby zadały sobie pytanie, dlaczego to robią, jakby co
1: no dobrze,
2: im to robi.
1: To jest jedna sprawa, ale czy nie warto sobie postawić pytanie, a jeśli to ja kontroluję na przykład, jak rozpoznać u siebie potrzebę kontrolowania partnera życiowego, czy dziecka, czy...
2: Bardzo często właśnie sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak dużo rzeczy chcemy mieć pod kontrolą, tak? Że to zupełnie jakby to zauważenie w ogóle tego w sobie jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby sobie różne rzeczy uświadomić. I bardzo często okazuje się, że jakby nieświadomie tak sterujemy tymi naszymi bliskimi, że oni chodzą trochę tak jak w zegarku. W naszym, to jest nasz wewnętrzny zegarek i tak ich poukładaliśmy, że chodzą jak w tych zegarkach. I dopiero...
1: No dobrze, to czy osoba kontrolująca jest świadoma tego, że przekracza granice?
2: No nie, bo bardzo często nie jest świadoma, dlatego że jeżeli... ta rodzina, te dzieci, wszystkie one są takie poukładane i tak jak w zegareczku, tak, no to dopóki ten zegarek pracuje tak jak trzeba, to możemy nawet nie zauważyć, że to wszystko, że my to wszystko kontrolujemy. Dopiero jak zaczyna się ta machina rozsypywać, zaczynamy widzieć, że tracimy kontrolę nad różnymi rzeczami, dlatego tak trudno nam jest z nastolatkami, bo one przestają z nami współpracować po prostu, tak, i wymykają się spod
1: tego. A co można zrobić, jeżeli zauważymy u siebie takie zachowania kontrolujący?
2: No, to trzeba sobie zadać pytanie właśnie, skąd to się bierze, dlaczego ta kontrola, chęć kontroli właśnie powstaje w nas i jakby, i co się z nami dzieje, kiedy tracimy tą kontrolę, bo to jest najtrudniejsze, tak, że jakby co, ta kontrola ma pewną funkcję ochronną, że my się z różnymi naszymi lękami nie spotykamy dzięki temu, że kontrolujemy tą rzeczywistość dookoła. W momencie, kiedy tracimy kontrolę nad rzeczywistością, no to dochodzimy do naszego wewnętrznego lęku, którym mogą być różne rzeczy, na przykład lęk przed śmiercią. Naszą własną albo naszych bliskich, prawda? I jakby jak dopiero jak przestajemy kontrolować, to dopiero możemy się zmierzyć z tym, co wewnętrznie tak naprawdę nas najbardziej boli, albo jakie trudne przekonanie na własny temat ze sobą niesiemy, że próbujemy je cały czas stłumić poprzez właśnie korygowanie czyjegoś zachowania.
1: Krótka przerwa. 18 minut do pierwszej pozostało. Po piosence wrócimy na ostatnie minuty. To będzie już ta część, kiedy będziemy zbliżać się do lądowania. Dzisiaj przypomnę w cyklu Na Kozetce, Miłość czy Kontrola, gdzie leżą granice w relacjach. Anna Czyżewska jest z nami, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Ostatnich kilkanaście minut także dla Państwa na Facebook. Zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Nocne światła.

0: Jasne światła.
1: Dokładnie 13 minut pozostało do godziny pierwszej, niespełna kwadrans do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora po raz pierwszy po wakacjach cykl Na Kozetce wrócił w 2088 wydaniu Nocnych Świateł. Miłość czy kontrola? Takie pytanie stawiamy w tytule, a drugie brzmi, gdzie leżą granice w relacjach. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. I Państwo, przypomnę też, macie jeszcze tych paręnaście minut, by napisać do nas. Zerkam tutaj na Facebook, patrzę, czy coś przybyło, co byśmy mogli tutaj przytoczyć i przedyskutować. Zapraszam pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Jak zwykle od ponad 13 lat tam jest miejsce na Państwa komentarze. Tutaj Norbert pisze: mam pytanie, opieka rodzicielska, miłość czy kontrola i do jakiego wieku dziecka? No i czego nauczy się dziecko w domu rodzinnym, wprowadzi jako dorosły do swojego związku?
2: Mm-hmm. No tak, tak, tak, bo taka, na przykład taka córka, która jest cały czas kontrolowana i jakby sterowana przez, powiedzmy, na przykład ojca, ona później w sobie ma takie mechanizmy wobec męża, tak? Że jak mąż zaczyna stosować te same mechanizmy, to ona nie rozumie, że ma prawo do wolności, że ma prawo do odmowy, że ma prawo do innego zdania, że ma prawo zdecydować o tym, że nie wiem, w jakim zawodzie chce pracować i tak dalej. No bo jeżeli jest przyzwyczajona do tego, że zawsze ktoś za nią decydował i kontrolował jakby w 100% jej poczynania, jej życie, jej decyzje, to ona potem, jak wchodzi w tego rodzaju związek, to dla niej jest naturalne, prawda? Nie, w ogóle nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że mogłoby być inaczej, no bo w domu została w ten sposób wychowana, czyli jakby w ten sposób się też wychowuje nadmiernie uległe dzieci, tak? Jeżeli się rzeczywiście takie dzieci, one są z jednej strony nadmiernie uległe, a z drugiej strony bardzo dużo ukrywają, tak? Czyli bo wiedzą, że jeżeli coś wyjdzie na jaw, to na pewno zostanie im to odebrane, więc jakby ile mogą, to ukrywają. To jest też właśnie, później te osoby, zarzuca się im na przykład, nie wiem, że są nieszczere i tak dalej, ale one ukrywają z lęku, bo wiedzą, że jeżeli coś się wyda, to im to zostanie odebrane natychmiast, więc jakby później wchodzą też w nieprawidłowy sposób w relacje właśnie z partnerem, z mężem, tak? Że jakby nie konfrontują się, tylko no jakby ukrywają różne rzeczy, nawet takie, które nie powinny być ukrywane, jakby nie ma żadnego powodu, a właśnie ukrywają, bo nie znają żadnego innego schematu. Myślą, że jeżeli jakby powiedzą o swoich potrzebach głośno, to im zostanie odebrane, w związku z czym te potrzeby zaczynają realizować, ale po cichu, nie? I w ten sposób jakby właśnie zamknęła się jakaś część bliskości w związku, tak? No bo ta osoba nawet nie wie, że mogłaby swobodnie mówić, czego potrzebuje i to na przykład dostać i nikt by jej za to nie skrytykował. Ona zakłada od razu, że różne potrzeby musi robić na boku, tak? Bo nie dostanie wsparcia i akceptacji. I to jest właśnie efekt takiej nadmiernej kontroli rodzicielskiej, który przynosi później rezultaty w dorosłości.
1: A jaka jest różnica między granicą a groźbą?
2: No właśnie. No ja mam takie przekonanie, że jak stawiamy granice, to jakby mówimy o sobie, tak? Że tu jest moja granica i na więcej się nie zgodzę. Natomiast jak grożę drugiej osoby, to zagrażam jej, prawda? Czyli przekraczam wtedy jej granicę w jakiś sposób, albo grożę jej właśnie, że te granice kiedyś przekroczę. Jak zaczynam grozić swojemu dziecku, że zabiorę mu telefon.
1: Nie, ale na przykład, no słuchaj, bo jeżeli będziesz to robić, to ze mną będzie coraz gorzej. Na przykład, jest pewnego rodzaju groźba.
2: To jest szantaż, tak. To jest szantaż emocjonalny.
1: Ale jeżeli ktoś na przykład potrafi rozeznać swój poziom odporności, no to nie jest groźba, to jest pewnego rodzaju informacja. Czy w takim przypadku to jest groźba?
2: I teraz jakby dotykamy takiego elementu, gdzie się kończy moja praca nad sobą, i gdzie zaczyna się pomoc ze strony innych. Bo my możemy poprosić nasze bliskie osoby, powiedząc, że słuchaj, nie radzę sobie z tym czy z tamtym, mam ten problem, to jest mój mechanizm obronny. pracuję nad tym, ale w trakcie tej pracy, w tym okresie ochronnym potrzebuję twojej pomocy. Czy możesz mi w tym pomóc, tak? Ale wtedy uczciwie mówię, że to jest mój problem i czy ty możesz mi w tym pomóc? I ta druga osoba może pomóc, ale może też mieć prawo do odmowy, nie?
1: A co zrobić,
2: ale jeżeli... zakładam wtedy, że po drugiej stronie jest osoba, która też podejmuje decyzję, a nie wymuszam na niej ze względu na moje jakieś problemy, zaburzenia i tak dalej. Bo jakby moje zaburzenia są moim problemem, tak? Ale wiadomo, że jakby jak sobie z czymś nie radzę i mam ogromny lęk przed czymś, tak? No to też bliskie osoby, jakby mam bliskie osoby wokół siebie po to, żeby one nas wspierały w tych trudnych chwilach. Ale nie chodzi o to, żeby zastał się ten schemat.
1: Bo te zaburzenia wszelkiego rodzaju, znaczy w bardzo szerokim terminie to traktując, można też wypierać. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Rozumiesz? Ale no jest tak i tak, ktoś mówi z zewnątrz, prawda? Nie ma problemu w ogóle. Albo problem leży na zewnątrz.
2: Tak. Chodzi o to, że jak ja się sama przyznam, że mam z tym problem i poproszę tą drugą osobę o pomoc, to nie jest ani manipulacja, ani groźba, nie? To jest po prostu stwierdzenie faktu, że z czymś sobie nie radzę i potrzebuję czyjegoś wsparcia, tak? W procesie leczenia, załóżmy, nie? To jest zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy przerzucam jakby rozwiązanie mojego problemu na drugą osobę i jakby i przerzucam tą odpowiedzialność za to, tak? Że ona teraz jakby odpowiada za to, jak ja się czuję, nie? Czyli ja jej powiem, że no bo jak ty nie dasz mi znać o tym czy o tamtym, no to ja będę ciągle się bała, ja mam ataki paniki, ja nie mogę spać i jakby tak i w takim razie ona musi jakby robić to, co jak ja jej tam zagram, tak, to musi tak zatańczyć. Ja
1: pomacham witką, to ma zęby na wierzchu albo schowane.
2: I gdzie jest ta miłość wtedy, nie? Bo to jest ta granica tej wolności, tak, że okej, jak mnie kochasz, to zrobisz coś tam dla mnie, nie? Okej, a jak ty mnie kochasz, to nie powinnaś ode mnie tego żądać. I można się tak przerzucać tymi piłeczkami wiecznie.
1: Kontrakt zawieramy. A co zrobić, jeżeli druga osoba, której no, te granice chcemy postawić, ich nie respektuje?
2: Ja mam wrażenie, że od 2 godzin o tym rozmawiamy, tak?
1: No nie, ale
2: bo
1: tu
2: co
1: konkretnie,
2: zrobić? Czy my możemy zmusić drugą osobę do tego, żeby żeby można było ją skontrolować tak, żeby zachowywała się tak, jak chce?
1: Wyraziliśmy jasne granice, nie?